0: Radio Pogoda życzy udanych wakacji.
1: Gdzie się podziały tamte prywatki, niezapomniane? Elvis se

Przeszliśmy młodzi i sercem, i duszą, nie wiemy, jak celić ten skarb. Dopiero gdy włosy się srebrem przyprószą, widzimy, co skarb ten

najbiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Choć młodość jest często i smutna i trudna, to nic, nie narzekaj na los. Po latach zrozumiesz, że młodość jest cudna, pomimo twych zmartwień i trosk. Więc korzystaj z tych lat.

najwydniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Właściwie już cała piosenka skończona, lecz jeszcze powtórzę ją raz. Spytacie, a po co? Bo chcę, aby ona została i żyła wśród was, żeby każdy ją znał i powtórzył.

0: Druga. 88,4 i 99,5 FM.
1: Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

Siedzą w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kość niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie.

0: Najpiękniejsze lato w Radio Pogoda.
1: Poszukaj muszli na brzegu morza, w brunatnych algach, w zielonej wodzie. Nadejdzie chwila, gdy dojrzysz ją wreszcie.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej. Bo w Media
1: Expert taniej masz. Została ostatnia reklama.
2: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
3: Reklama.
4: Aleja Sław, Radia Pogoda. Zaprasza Tamara Pawlik-Lipska.
5: Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
5: Warszawska Orkiestra Sentymentalna, właściwie część Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej, część męska, dzisiaj razem ze mną w studiu. Przedstawicie się panowie naszym słuchaczom?
6: Łukasz Owczynnikow, kontrabasista, też gość zespołu i czasami wokalista i zabawiacz.
8: Oraz Kazimierz Nitkiewicz, trębacz zespołu, też czasami wokalista, też tak się zdarza. Zabawiacz, to ja bym powiedział taki bardziej organizator.
5: Życia społecznego. Tak naprawdę to bardzo skromnie powiedzieliście, że czasem wokalista, dlatego że słuchałam waszej płyty nowej, która wyszła z okazji waszego dziesięciolecia, to dość często można posłuchać, jak śpiewacie.
6: No, jakby to powiedzieć, potrzeba matką wynalazków. Ostatnio nasza główna do tej pory przez poprzednie 10 lat wokalistka Gabrysia się tutaj mocno rozwija również na polu macierzyńskim, więc miała takie dłuższe okresy, w których jej nie było za dużo. Co poskutkowało tym, że no, trochę gości z nami zaśpiewało, ale też my się musieliśmy bardziej wykazać. No i były zaskakująco to miłe reakcje, więc no, postanowiliśmy to uwiecznić. No i ta płyta też jest takim znakiem trochę naszego czasu, jakby aktualnego, że właśnie oprócz oczywiście Gabrysi, która jest od początku, jesteśmy też my w większym stopniu i to jest nawet chyba ciekawe też na koncertach, że się zmienia. Mamy taki festiwal mały wokalistów na każdym koncercie, bo już nie tylko my, też i Lena, i koledzy, w zasadzie już wszyscy chyba oprócz Krzysia zaśpiewali do
8: tak,
6: tej pory.
8: Wszyscy oprócz
6: czekamy na ten moment, tak? I naszego realizatora dźwięku.
5: Jeszcze jest pewnie oświetleniowiec w kolejce.
6: No, dopiero pierwszy raz ostatnio występowaliśmy w takim składzie pełnym z oświetleniowcem. Ale mam nadzieję, że częściej. No i to by było też ciekawe, gdyby on zaśpiewał.
8: Podoba mi się, w jaki sposób Łukasz próbował uzasadnić swoje wykonanie na płycie. Natomiast ja jestem ogromnym fanem tego, jak Łukasz śpiewa i jego interpretacji piosenek przedwojennych. Myślę, że wspomniałaś tutaj o piosence Może kiedyś innym razem, którą Łukasz wykonuje na naszym najnowszym albumie Oranżowy świt. No ja jestem ogromnym fanem tego wykonania i nie słyszałem lepszego.
5: No właśnie, zacznijmy po kolei. Płyta nowa jest, płyta nosi tytuł Oranżowy świt. Na tej płycie śpiewacie, jak już zresztą powiedzieliście, w dużym składzie swoim orkiestrowym, ale to są piosenki i nowe, i te właśnie trochę starsze, ale wszystkie jednak utrzymane w takim starszym klimacie. Dlaczego tak?
8: No, jako Warszawska Orkiestra Sentymentalna powiedziałbym, że specjalizujemy się w piosenkach, które polskich piosenkach, które powstały w latach 1930-1940 i na tej płycie jest to również główna część repertuaru, natomiast bardzo lubimy dobierać piosenki w ogóle z różnych gatunków i tak było i na pierwszej płycie i na drugiej, które pasują stylem i które są po prostu bardzo zbliżone do estetyki tego okresu, do estetyki tego repertuaru. Tak więc na naszym nowym albumie pojawiły się też piosenki późniejsze. Na przykład niewiele późniejsza piosenka Deszcz do słów Ildefonsa Gałczyńskiego z muzyką Szpilmana, ale także piosenki zupełnie współczesne, w tym skomponowane przez nas. Jestem ciekawy, czy państwo byliby w stanie tak, że się tak wyrażę, w ślepym teście odróżnić, które są piosenki które piosenki mają 100 lat, a które dosłownie kilka miesięcy.
5: Dokładnie takie same miałam myśli, słuchając płyty. To tutaj zdradzę, jechałam samochodem z moim 5-letnim dzieckiem i ona, usłyszawszy ostatnią piosenkę z płyty, tu trochę zdradzimy, że jest to kołysanka, ale jednak kołysanka, która również wykonywana jest przez rodziców współcześnie. I wydaje mi się jednak, że trochę zarzuciliście tutaj wysoki poziom rodzicom, no bo teraz nie wiem, czy ktoś tak zaśpiewa swojemu dziecku tę kołysankę pięknie.
6: No, ale to nie jest żaden konkurs, po prostu wartością jest samo to, że no w wielu przypadkach, wielu różnych piosenek, które wykonujemy, jest to dosyć niebywałe, że mamy szansę na odbiorców w każdym pokoleniu i właśnie w tym najmłodszym i nawet naszych dziadków, bo to są przeboje, które jakby których czas nie tyka. I dlatego warto je przekazywać, szczególnie nam się wydaje, jakby w zalewie różnych takich, no nawet produkcji, które są produkowane w całości przez komputer czy przez sztuczną inteligencję, to w tych piosenkach w każdej jest jakiś wyjątkowy albo zwrot w tekście, albo coś niecharakterystycznego w muzyce, w harmonii, no rzeczy, których no nie da się tak łatwo skopiować i wytworzyć i bardzo są ujmujące. Dlatego uważamy, że już jest to w pewnym sensie jakaś taka wartość, którą no, warto przekazywać jak najdłużej, żeby wszyscy ją znali i przekazywali dalej młodszym.
5: Mieliście jakiś problem w doborze repertuaru na płytę? Myśleliście, że chcielibyście, żeby tam się jeszcze coś znalazło?
6: No, oczywiście, jak zawsze. No.
8: Tak, tak.
6: No, samych piosenek przedwojennych jest kilka tysięcy, z których większość jest wspaniała, więc no myślę, że jeszcze mamy dużo, dużo do nagrania, a jeszcze się pojawiają nasze współczesne próby i jeszcze nowe aranżacje tych starych, takie trochę przełamane, tak jak na przykład Ostatnia Niedziela, którą już wszyscy znamy z takich jakichś ikonicznych wykonań, ale chcieliśmy troszeczkę bardziej psychodelicznie to zagrać. No i no jest tak, no za każdym razem, myślę, że już mamy materiał pewnie na jakieś kolejną płytę już teraz, ale to za chwilę.
5: Na razie pocieszycie się tą płytą.
8: Tak, za każdą płytą, kiedy zbieramy się do zgromadzenia, znaczy do zebrania repertuaru, przy każdej płycie przychodzi ten moment, kiedy zbieramy się razem i debatujemy na temat tego, jakie piosenki trzeba tam umieścić. I no, nie jest to nigdy łatwa dyskusja, bo każdy ma swoje ulubione piosenki, które uważa, że powinny się znaleźć na takiej płycie. Właśnie każdy ma też trochę może inny pomysł na to, które z nowszych piosenek pasowałyby do całości takiego albumu. Niektórzy też po prostu nie są fanami piosenek, których inni lubią, także jakby skomponowanie takiego albumu w kilkuosobowym zespole nie jest proste.
5: Chciałam też zapytać o samo nagrywanie tego albumu. Słyszałam, że nagrywaliście ten album również w taki sposób, jak dawniej się tworzyło płyty, czyli graliście wszyscy razem, a nie każdy instrument osobno. Dlaczego tak?
6: Tak, jest to trudniejsze, ale wydaje nam się, że chyba nie może być inaczej w tym składzie, bo jest bardzo dużo jakby takich interakcji, współzależności. To jest muzyka grana na akustycznych instrumentach, na żywo i to w zasadzie brzmiałoby jakoś tak chyba sztucznie, jakby każdy nagrał swój taki perfekcyjny, czysty ślad, więc... No, była to dosyć naturalna decyzja. Już wcześniej nagrywaliśmy w tym studiu, czyli Buki Tan w Ocwocku, nowe miejsce ciekawe i też nawet wizualnie bardzo, bardzo piękne. Tam dużo się odbywa różnych sesji, też takich live. A zresztą stamtąd są też nasze dwa teledyski, też podczas nagrywania na żywo. I te wersje weszły, zdaje się, z teledysków na płytę. Więc no jest to też rzeczywiście zapis taki dokładny, jak to wygląda niemalże na koncertach.
5: No właśnie, koncerty, dziesięciolecie. Przez te 10 lat chyba sporo tych koncertów było.
6: No chyba więcej niż 10. No tak, tak, bardzo dużo.
5: Czasami gracie w takich bardzo wyjątkowych miejscach, jak na przykład Ogród Saski. Czy w takim miejscu historycznym, ważnym dla Warszawy i zresztą nie tylko samej Warszawy, gra się inaczej niż na przykład po prostu w klubie?
8: Tak, oczywiście. To jest dobry przykład właśnie, ten Ogród Saski. Graliśmy też w pałacu, w łazienkach. To są niesamowite momenty, ponieważ jakby ja sobie wyobrażam, że na przykład w takim Ogrodzie Saskim, kiedy graliśmy koncert, przed nami było ogrom ludzi tańczących, cieszących się bodajże majową albo czerwcową pogodą, chyba majową, ostatni dzień maja. No i wyobrażam sobie, że w sumie to musiało tak wyglądać też te 100 lat temu. Akurat w tym miejscu być może niewiele się zmieniło. Park jest parkiem i to są bardzo wzruszające momenty, kiedy ta muzyka zaczyna, mam wrażenie, działać tak, jak została wymyślona, czyli została wymyślona jako muzyka rozrywkowa, przede wszystkim do tańca, więc dla mnie są to niezapomniane chwile i uwielbiam takie momenty. A w porównaniu z klubami, rzeczywiście kluby jakby no mają zupełnie inny klimat. Niektóre kluby świetnie też pasują do tego repertuaru i też są takie miejsca, w których wyjątkowo dobrze to wszystko się ze sobą skleja. Nasz koncert właśnie z okazji dziesięciolecia istnienia oraz premiera nowego albumu odbyła się w, na przykład w Kulturze Wysokiej w Warszawie na Pradze Północ, która ma też taki klimat właśnie sprzed, powiedzmy, 100 lat i mam wrażenie, że to również była idealna przestrzeń do tej muzyki.
5: Bardzo często na waszych koncertach, zresztą o tym przed chwilą wspomniałeś, ludzie zaczynają tańczyć. Jest nawet taki specjalny parkiet rozstawiony. Czy od początku orkiestry mieliście takie poczucie, że rzeczywiście tak będzie i że ludzie będą przychodzić na potańcówki do was, a nie na koncert bardziej?
6: No właśnie, chyba to jest taka praca, którą wykonaliśmy przez te 10 lat, bo te pierwsze koncerty, które graliśmy, nie były takie oczywiste, że tak się potoczą i nawet czasami trafiamy w jakieś miejsce, gdzie jeszcze nie ma, odbiorcy nie są tak przyzwyczajeni do tego, że ta muzyka ma taki żywy odbiór i wtedy ich jakoś bardzo nie namawiamy, ale jak się znajdzie na przykład jedna para, a później zaraz druga, to ludzie się przełamują i później widzą, że to jest wspaniały sposób na odbiór tej muzyki. Natomiast wydaje mi się, że jesteśmy jednymi z wielu, ale przyczyniliśmy się do tego, że ta kultura odżyła, w sensie kultura taneczna, tańców w ogóle tradycyjnych i też tych przedwojennych i była w takim trochę regresie, zapomnieniu. Jakieś ostatnie osoby jeszcze to kultywowały, starsze, ale dużo młodszych się krępowało, nie wiedziało jak, nie czuło, nie wiem, może się jakoś tak komfortowo, a teraz to w zasadzie jest, praktycznie to jest tak inkluzywne, że wszyscy się włączają, nawet jak nigdy tego nie robili, no to obserwują innych, widzą, że to nie jest takie trudne. No i to jest wspaniałe, że ten łącznik jakby dla pokoleń naszych, nie wiem, rodziców i tak dalej, naturalna dosyć sytuacja, a teraz niekoniecznie była taka kultura tańczenia solo, czy coś takiego klubowa przez wiele, wiele lat, a teraz się odradza to właśnie ten taniec w parach. Jest zdecydowany renesans takiej rozrywki i to jest bardzo, bardzo sympatyczne, bardzo fajna sytuacja, w której można podejść do kogoś nieznajomego i w taki sposób niezobowiązujący poprosić do tańca, zagadać, poznać się bliżej, ale to nie musi nic jakby oznaczać. Jeszcze bardzo, po prostu tak kumpelsko można, nie wiem, zatańczyć ze swoim rodzicem, nie wiem,
5: sąsiadem,
6: znajomym, tak, i w ogóle się integrować wspaniale i bardzo blisko, co jest nawet nasz, prawda, przyjaciel Maciej Musiał, który organizuje wspaniałe imprezy już w sumie w całej Polsce teraz, potańcówki, właśnie też ma taką misję promowania tańca wśród młodych bardzo osób, jego fanów, czyli takiej grupy wiekowej, nie wiem, no, kilkunastoletnich odbiorców, którzy właśnie w tym wirtualnym świecie mają szansę na takiej potańcówce właśnie się zbliżyć i realnie się spotkać z kimś. I co on jakby bardzo, bardzo uważa, że za potrzebne i oczywiście my też, więc na tej platformie się spotykamy w różnych ciekawych sytuacjach i cieszymy się, że to się cały czas jakby rozrasta. W ogóle myśleliśmy, że to jest jakaś taka może chwilowa moda na retro, coś tam, a mam wrażenie, że po prostu staje się to jakimś takim stałym elementem. No tych potańcówek jest coraz więcej, co nas bardzo cieszy, w ogóle w różnych dzielnicowych, jakichś osiedlowych, małych czasami, ale to jakby mamy wrażenie, że potencjał jest jeszcze na to, żeby to się rosło jeszcze do potęgi.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
5: Wróćmy trochę tak do takich początków orkiestry. Czy wy słuchacie na co dzień takiej muzyki międzywojnie albo muzyki z lat 40? Skąd się w ogóle wzięła ta fascynacja i sam pomysł na Warszawską Orkiestrę Sentymentalną?
6: No, więc od strony Gabrieli mojej to była fascynacja folklorem Warszawy i jakby tą stroną, odsłoną taką właśnie uliczno-miejską. Mhm. Tak, natomiast... Właśnie druga strona to są...
8: Tak, właśnie ja myślę, że dla mnie, tak jak już też Łukasz powiedział wcześniej, punktem wyjściowym była polska muzyka tradycyjna, którą fascynacja jakby trochę wyprzedziła nawet tą fascynację muzyką dwudziestolecia międzywojennego. Natomiast pytanie było, czy my tego słuchamy. I ja właśnie ostatnio pewnie znany portal streamingowy zrobił moim podsumowaniem i czego słuchałem w tym roku. Domyślałem się państwo, nie chcę tu robić reklamy, ale wszyscy wiedzą, o co chodzi. Ten portal pokazał mi, że według tej muzyki, której słucham, to mam 72 lata, więc... ale 72 lata to jednak...
5: Dojrzała dusza.
8: Dojrzała dusza, ale jednak to nie zahacza o tą muzykę właśnie stricte z lat 1930, ponieważ ona jest w sumie jeszcze starsza. Natomiast to prawda, że bardzo dużo słucham z muzyki przynajmniej 50-letniej. Czerpię z niej ogromną inspirację i podczas tych 10 lat właśnie istnienia orkiestry sentymentalnej to były też takie momenty, że słuchałem tylko praktycznie muzyki z tamtego okresu, niekoniecznie polskiej i niekoniecznie tylko tego stylu, który Warszawska Orkiestra Sentymentalna prezentuje. Natomiast bardzo, bardzo muzyki jakby bliskiej, powiedzmy, nie wiem, gypsy jazzu wywodzącego się z Francji, ale też jazzu tradycyjnego z Nowego Orleanu. Ale również zupełnie innej muzyki. Wydaje mi się, że jest to, co wszystkich nas też bardzo inspiruje, to jest muzyka tradycyjna z różnych stron. Wydaje mi się, że bardzo nam się podoba w zespole wszystkim to, że ta muzyka ma w sobie taką... ma dwie funkcje. Z jednej strony właśnie zazwyczaj zachęca publiczność do jakiejś aktywności. Czasami to może być wspólne śpiewanie, czasami to może być wspólny taniec, czasami wspólne wykonywanie tej muzyki. Natomiast drugą rzeczą jest to, że jest w tej muzyce taki pierwiastek, ja bym powiedział, muzykowania, że ta muzyka nie zawsze jest taka doprecyzowana od początku do końca, tylko bardziej chodzi o to, żeby razem tworzyć ją na bieżąco, żeby to było dzieło wszystkich zebranych. No to jest pilar bardzo piękny. Także no 71 lat ewidentnie to jest mój wiek. A Łukasz, jak z tobą? Czego ty słuchasz codziennie?
5: Muzyki warszawskiej?
6: Tak, ale wydaje mi się, że co było jakby kluczowe w tych początkach naszych, to, że tak naprawdę poznaliśmy ten repertuar jakby od wykonania Gabrysi, która grała go na akordeonie. I w zasadzie ja wcześniej znałem ten repertuar i bardziej podobały mi się te warszawskie piosenki ze względu na ich zawadiacki taki charakter, taką autentyczność opowieści, ale te różne krwawe ballady i tak dalej. Natomiast ta przedwojenna muzyka jakby trochę tak trąciła myszką już dla mnie, potrzebowałem jakiegoś nowego wykonania i właśnie to było fajne, że my tak naprawdę właśnie nas zabrała Gabrysia, no między innymi na takich warsztatach muzyki tradycyjnej w Sędku, gdzieś tam na powiedzmy uboczu tej całej sceny siedziała za akordeonem i sobie grała te piosenki i tam różni muzycy tam dołączali do tego i po prostu spotykaliśmy się na różnych też warszawskich sytuacjach. I chodzi o to, że wydaje mi się, że każda muzyka dobra potrzebuje co jakiś czas takiego odświeżenia nowych wykonań, żeby jakby pasowała do tych czasów i nie była tylko taką nostalgią, tylko tak takim sentymentalizmem za czymś, czego już nie ma, tylko żeby działało to na co dzień, bo to są piękne teksty, piękne melodie, taki urok i coś takiego, czego się nie da zastąpić w pewnym sensie. No i właśnie przez to, że to było takie jakby żywe, autentyczne, świeże i w sumie nawet Gabrysia też nie śpiewa tak jak przed wojną. Jakby śpiewała tak jak przed wojną, to czyli tak na przykład, nie wiem, Hanka Ordonówna, czy coś tak trochę klasycznie, operowo nawet, to myślę, że nikt by tego nie chciał słuchać dzisiaj, a ona po prostu to śpiewa tak naturalnie, prawie jakby mówiła trochę może, nie wiem, taką ludową emisją, jeśli już to w ogóle analizować. W każdym razie wydaje mi się, że to było chyba to było kluczowe, że my się nie staraliśmy jakoś tak wczuć i zrobić jeszcze raz tego,
5: odtworzyć
6: tylko to, co było, bo też musielibyśmy mieć wtedy tą orkiestrę, nie wiem, chyba z 30-osobową. Też by to było trudne tak na co dzień. Podróżowaniu. Natomiast właśnie każdy wniósł tam coś od siebie, takiego bardzo indywidualnego i po prostu sobie graliśmy te utwory, przez to może są właśnie takie mniej, jakby to powiedzieć, skomponowane, a radośnie odtwarzane przez nas.
5: Mhm. Czy zaczęło się od jakiegoś konkretnego utworu?
6: Było to tak, że na początku nagraliśmy demo w ogóle zdalnie, to już wyprzedzając trochę przykre czasy, prawda, współczesne.
5: Tak, czyli wymieniliśmy po prostu w drugą stronę, od zdalnie do grania razem.
6: No, poznaliśmy się, coś tam pograliśmy, a później było tak, że trzeba wysłać na konkurs demo i tak Kuba, wibrafonista, był w Katowicach, Lena w Szwecji studiowała wtedy. Po prostu każdy dosłał swoją ścieżkę, skleiliśmy to. Akurat na szczęście przeszło to ten odsiew, no i później dopiero przed, już jak trzeba było, jak już się dostaliśmy do konkursu, trzeba było się spotkać i na żywo to wypróbować, żeby to zagrać. No i to były właśnie pierwsze nasze piosenki, właśnie Nikodem, Mówmy się na dziś, Małe kawiarni i Wśród Georgini, czyli autorska kompozycja Gabrieli. No i te piosenki z nami bardzo długo przetrwały, cały czas je gramy, więc chyba to był dobry dosyć wybór. Więc takie śmieszne dosyć początki mieliśmy online, ale udało się wszystko, więc już teraz tylko na żywo.
5: Być może źle pamiętam, ale mam takie wrażenie, że kiedyś występowaliście jako Gabriela Mościcka i Warszawska Orkiestra Sentymentalna. Potem staliście się Warszawską Orkiestrą.
6: Nie, tak nie było. Gabriela najpierw miała duet sentymentalny, gdzie występowała z Grzegorzem Domańskim na banjoli i grali taki repertuar stricte właśnie warszawski, a Paszem Stasiek był i tak dalej. No i później jakby Orkiestra Sentymentalna była jakimś takim rozszerzeniem tego składu. Tak, a no teraz jakby teraz w zasadzie teraz będzie taka sytuacja, więc w związku z różnymi kwestiami oraz tymi, o których wspomniałem, stricte macierzyńskimi, będziemy też niezależnie działać, będziemy czasami grać bez Gabrieli, co już miało miejsce wielokrotnie i zawsze kończyło się na szczęście wielkim aplauzem, natomiast będziemy się starać jak najczęściej spotykać i zobaczymy, jak często będzie nam to dane. Jak wiemy, nie jest to łatwa sytuacja, ale działamy tak czy siak.
5: Ale mimo wszystko uspokajamy słuchaczy. Głos Gabrieli nie znika, będzie się pojawiał
6: gościnnie.
5: Na płycie również się pojawia. Także to nie jest tak, że w tym momencie już będzie rozstanie, tylko będziecie jeszcze czasem razem występować.
6: Jak najbardziej nie ma żadnych merytorycznych przesłanek, żeby tak się nie wydarzało jak najczęściej.
5: Dlaczego w Warszawskiej Orkiestrze Sentymentalnej pojawiły się takie instrumenty, jakie się pojawiły, a nie inne?
8: No, instrumentarium jest bardzo wyjątkowe. Zaczniemy może od podstawy, czyli kontrabas. Akustyczny, piękny i bardzo duży instrument, na którym gra Łukasz. Do tego jest też tam gitara i mandolina, czyli idąc kluczem strunowym kolejne instrumenty. Zamiennie, bo rzadko kiedy, chociaż zdarza się tak, że pojawiłem się naraz, gra na nich Krzysztof Baranowski. Kolejnym instrumentem z takich bardziej popularnych jest trąbka, na której gram ja, Kazimierz Nitkiewicz. Drugim instrumentem dętym jest klarnet. Myślę, że państwo wszyscy dobrze znają ten instrument. Dęty drewniany, na którym pięknie wygrywa Lena Nowak. No i teraz zaczynają się instrumenty, które mam wrażenie są najciekawsze. Zacznę tutaj od akcentu takiego ulicznego, czyli są to perkusjonalia, w których myślę, że instrumentem wyjściowym albo dwoma instrumentami wyjściowymi jest z jednej strony baraban, czyli taki bęben z talerzykiem, noszony zazwyczaj czy w kapelach podwórkowych ulicznych, czy w kapelach wiejskich przez barabanistę, czyli osoby grające na tym bębnie, na takim pasku i on wygląda jak taki brzuch. Może stąd to nazwa. Więc baraban, ale drugim instrumentem, który nawiązuje, mam wrażenie, że bezpośrednio do tych czasów, jest tarka do prania, na której gra się naparstkami założonymi na palce w ilości tam 6. I na tych instrumentach pięknie wygrywa Mateusz Kowalski. A z drugiej strony mamy taki instrument, który jest ikoną w ogóle tamtych czasów, bo właśnie w latach 30. z tego co wiem, albo może chwilę wcześniej, został w ogóle stworzony i wymyślony. Mhm. Jest to wibrafon. Jest to instrument perkusyjny, natomiast który ma określoną wysokość dźwięków i wygląda jak taka rozłożona klawiatura z metalu, na której gra się pałeczkami, czasami w ogóle 4 naraz. Ja nie wiem, jak to jest możliwe do dzisiaj, mimo że od 10 lat oglądam, jak Jakub Fedak, który niesamowicie gra na tym instrumencie, to robi, to nie wiem, jak to jest możliwe. I myślę, że to jest taki instrument, który w tamtych czasach był trochę taką ikoną może stylu, może właśnie jakiejś nowości, które wchodziły takie jak kino, takie może jak właśnie jakieś musicale. Także mamy takie bardzo, bardzo ciekawe instrumentarium i też dosyć charakterystyczne właśnie dla tamtych czasów. Jest też, pojawia się sporadycznie niestety już ostatnio akordeon, ale mogą państwo go usłyszeć na naszej płycie, szczególnie pierwszej, drugiej, który no myślę, że nadaje największy sentymentalizm, wprowadza, jest najbardziej sentymentalnym instrumentem ze wszystkich, na którym grała Gabriela Mościcka.
5: Folklor miejski, czyli tak naprawdę duża część takiej warszawskości, która też nie tylko w nazwie się u was objawia, przede wszystkim w muzyce. Czy to jest tak, że wy te piosenki od zawsze znaliście i wiedzieliście o nich wszystko, czy dopiero poznawaliście je, tworząc repertuar Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej i po prostu wtedy dowiadywaliście się jeszcze więcej na przykład na temat tych utworów?
6: Trochę tak, trochę
5: trochę nie.
6: Czyli trochę znaliśmy, ale nie tak szczegółowo i też chodzi o to, że wiele numerów, które znamy jako takie uliczne, początkowo swoje źródło i swoje pierwsze wykonanie miały właśnie w rewiach, w filmach i później jakby na fali swojej popularności na przykład zyskiwały inny tekst do już zastanej melodii albo były kojarzone bardziej jako takie uliczne, a były po prostu komponowane przez najlepszych kompozytorów tamtego okresu, więc jakby my sięgamy po te jakby oryginalne wykonania i pierwsze wersje tych utworów, a części w ogóle nie znaliśmy i ten między innymi na przykład z pomocą takich fascynatów jak portal staremelodie.pl coraz więcej się dowiadujemy i coraz nowsze nagrania tam trafiają. Zdigitalizowane płyty winylowe, czy same nuty czasami, albo jakieś różne trzeszczące nagrania z taś, z jakichś archiwów. I ta wiedza coraz bardziej się poszerza, więc cały czas można trafić na nową piosenkę z lat 20., która nie jest powszechnie znana, a jest zapomnianą perełką. I też jakby staramy się nie ograniczać właśnie do tego repertuaru. Nawet w sumie bardziej nam zależy, od początku tak było, nie na tych właśnie szlagierach, najbardziej tych takich rozpoznawalnych melodiach, tylko właśnie na takich małych arcydziełach, które powszechnie już przestały być popularne, a stają się hitami.

0: polską tradycyjną, w której gdzieś zapisały się też niektóre te melodie. To jest bardzo ciekawe, że czasami w różne kapele muzyki tradycyjnej nagle grają jakąś właśnie popularną piosenkę z lat 30., też oczywiście później z późniejszych.
1: Która, po swojemu,
0: która brzmi dokładnie jak tam polska muzyka tradycyjna, ale nagle słyszę, chwila, przecież to jest tam hit francuski, amerykański. To, tak więc one się tam przeplatały, ale też muszę to od razu powiedzieć, że byłem zafascynowany w pewnym momencie twórczością i zespołu Buena Vista Social Club, którego znowu muzyka ma wrażenie, że jest idealnie z tych czasów, a jeśli może jest późniejsza, to jakby jej korzenie, oprócz tradycyjnych tam melodii kubańskich, również właśnie sięgałem dokładnie do tego okresu i wiele z tych piosenek, które wszyscy znamy jako piosenki kubańskie, to są skomponowane w tamtym czasie. I dopiero wtedy, jak już spotkałem Warszawską Orkiestrę Sentymentalną na deskach potańcówki w Świętokrzyskim, gdzie tańczyliśmy całą noc i graliśmy dla ludzi tańczących całą noc i wirujących godzinami, aż do po prostu upadku i do wypocenia wszystkiego, to wtedy zrozumiałem, że to jest ta sama muzyka i że to jest, że w tej muzyce jest jakby ogromny czar, który też trochę mam wrażenie, że trochę gdzieś zniknął z takiej też powojennej polskiej muzyki, ale szczególnie mam wrażenie, że we współczesnej czasami brakuje takiego, trochę takiej użytkowości i też jakby takiego wyrafinowania. To są jakby drobne rzeczy, ale jednak czujemy, że po takiej piosence przedwojennej, po tekście, po melodii, ale też po aranżu, że sobie pomyślałem, kurczę, ktoś naprawdę skrupulatnie tam to wszystko przemyślał, mimo że to brzmi błaho, naiwnie, to jest w tym ogromny kunszt muzyczny i zacząłem to doceniać bardzo. No i potem się już jakby poszła cała lawina zainteresowania i przesłuchałem chyba wszystkie te przedwojenne piosenki i rozpisywałem też wiele aranżacji i jakby przepisując oryginalne, bo jak wiemy, rzadko kiedy zachowały się nuty tych oryginalnych aranżacji. Czasami mamy dostępne tylko nagranie, właśnie dzięki temu, co Łukasz powiedział, dzięki portalowi Stare Melodie, często jest to bardzo, bardzo łatwo dostępne i możemy przesłuchać. Więc czasami oprócz nagrania nie zostało nic, czasami mamy tylko nuty na fortepian, tak zwaną fortepianówkę z głosem. Mhm. Więc dopiero praca nad tym repertuarem i zagłębienie się w niego obudziło we mnie miłość do tego repertuaru. Ta historia tego całego stylu muzycznego jest po prostu przerwana przez wojnę i mam wrażenie, że w powojennej Polsce nie było nigdzie tak naprawdę próby kontynuacji. Były nawiązania do tego. Też wiemy, że tam pewnie w latach do 90 roku po wojnie nie dało się tego robić ze względu tam na obostrzenia władzy. Natomiast brakuje mi w historii właśnie polskiej muzyki kontynuacji tego repertuaru. Także w pewnym mam wrażenie, że też dzięki temu, że zagłębimy się w to, możemy też to razem z zespołem robić.
2: No właśnie, bo nawet te, tutaj nawiążę do płyty, te kompozycje nowe, zupełnie nowe, one są, chyba, że mnie poprawicie, absolutnie utrzymane w takim właśnie starym sznycie.
1: No właśnie, wydaje mi się, że ważne jest jakieś to osłuchanie z tym, bo wielu muzyków, na przykład jazzowych, grając ten repertuar, nawiązuje do takiego stylu jazzowego, który w zasadzie jest już efektem stylistyki lat 60., bardziej 70. Te piosenki już mają całkiem wiele lat, więc już jakby kilka pokoleń je wykonuje. A to nie do końca tam wszystko pasuje. Wydaje mi się, że trzeba mieć jakąś taką wrażliwość i czasami po prostu jakąś wiedzę na temat tego, jakie muzyczne elementy tam pasują, a jakie nie. I w wykonaniu, jakby też wydaje mi się, że w sposobie śpiewania, że czasami wcale ta estetyka taka muzykalowa, jazzowa, czy wręcz w ogóle popowa, współczesna wcale nie pasuje do tych piosenek. Trzeba mieć tam jakąś taką odrobinę tej dawnej wrażliwości. Więc to słuchanie na pewno też pomaga i mam nadzieję, że słuchacze to nasi to doceniają, że tą naszą właśnie taką wnikliwość czasami jakieś długie spory prowadzimy na temat jakiegoś jednego, nie wiem, akordu, czy sposobu zagrania jakiejś tam solówki, ale jednak to ma znaczenie, no, w ostatecznym, wydaje nam się, efekcie, więc jesteśmy tacy

0: Na przykład jak się pytamy, że tam jakiś utwór, nie wiem, hip-hopowy z lat 90. czy coś, to w ogóle Gabriel się tego nie kojarzy. Dla niej muzyką młodzieżową jest właśnie Eugeniusz Bodo, Dymsza i inni. Więc wychował wspaniałą kontynuatorkę i ona bez żadnych jakby kompleksów się zajmowała tym repertuarem jako swoim ulubionym i no i przywracała go właśnie do takiej świadomości. Właśnie specjalnie, bo chyba było tak, że była w grupie teatralnej i oni tak stwierdzili, że no fajnie by było, żeby jednak jakaś piosenka się pojawiała, jak już przywołujemy te teksty, tam Wiecha czy coś takiego. No i ona w ogóle dlatego się w ogóle dopiero nauczyła iluś tam akordów na akordeonie, żeby móc w ogóle zagrać te piosenki, które tak lubiła. Wcześniej śpiewała, występowała, więc taka sytuacja. I no i tak, no weszliśmy jakoś tak bez kompleksu, bo tak naprawdę Gabrysia nas prowadziła w ten świat i my jakoś tak weszliśmy jej towarzysząc muzycznie, a nie staraliśmy się nawiązywać bezpośrednio do tych orkiestr, tylko już sobie graliśmy właśnie trochę tak jak nasze standardy jazzowe po swojemu te tematy. Czyli stworzyliśmy poniekąd jakby na nowo tę instrumentację, słysząc tylko melodię, prawda, i akordeon.
1: Występował z wami też Maciej Musiał. Czy już może się czuć członkiem Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej?
0: No, chyba to Maciek twierdził przez bardzo długi czas, że nie śpiewa, że nie umie śpiewać i no i śpiewał na swoim wstępnym egzaminie na Akademię Teatralną, śpiewał Zimnego Drania, co się okazało później. No więc w końcu namowach udało się go zmusić do tego, żeby z nami wystąpił. Więc może teraz częściej będzie się to działo. Kto wie. No, potańcówki kolejne w planach w sezonie letnim. Więc no, polecamy i zobaczymy, co tam się wydarzy jeszcze ciekawego.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy przez te 10 lat orkiestry mieliście takie momenty, które będziecie wspominać i za kolejnych 10 albo nawet 30 lat?
0: No oczywiście, no bardzo, sporo. Bardzo dużo ich, tak, bo to jest w sumie już część jakaś tam spora naszego życia. Była też taka już mam nadzieję słusznie zapomniana epoka jak COVID i pandemia, gdzie no szczerze powiem, że naprawdę miałem takie przerażenie, że już nigdy nie będzie żadnych koncertów i nigdy już nie będzie, że wszyscy będą w jakimś takim pozamykani w domach i w jakichś maseczkach będą się przemykać tam między domami i przychodniami i nie wiem, że to nigdy nie wróci i no to naprawdę było smutne, w sensie trochę przerażające dla nas, ale też tak myślę, że ogólnie ludzko to była taka sytuacja, że no straszna, w sensie szczególnie dla, nie wiem, dla osób nie wiem, no samotnych, czy no to taka perspektywa, że już się nie będzie okazji do spotykania się z drugim człowiekiem swobodnie, bez jakiegoś strachu przed tym, że jest to śmiertelne zagrożenie, to była przerażająca. A mamy wrażenie, że może teraz nawet przez to, że była ta przerwa, to ludzie jeszcze bardziej docenili to, co było zabronione przez jakiś czas, czyli to te wspólne spotkania. I chyba tak może nawet ogólnie na świecie jest teraz jakiś taki wielki boom na właśnie potańcówki, na te koncerty stadionowe, jakieś takie wielkie wydarzenia, festiwale. Tak, więc w sumie miało to jakiś, oprócz tego smutnego czasu, może jakiś taki pozytywny wpływ na to, że ludzie doceniają te spotkania na żywo bardziej.
1: Mhm. No dobra, to taka trochę negatywne wspomnienie.
0: Ale no może z jakimś finałem bardziej pozytywnym. No więc dużo emocji w tym wszystkim, jakby, że i cały czas jest tak, że no nie jesteśmy orkiestrą etatową, w sensie, że cały czas każdym koncertem, każdym dniem, że tak powiem, dbamy o swoje przetrwanie, że tak powiem. Nie jesteśmy instytucją, więc musimy cały czas zabiegać o to, żebyśmy o uwagę słuchaczy, o nowe koncerty, o nowe preteksty do spotkań. I za każdym razem się cieszymy, że to się dzieje, więc tak, dużo emocji w tym oczywiście.
3: Ja mam takich, jeśli chodzi o sytuacje, które prawdopodobnie będą towarzyszyć mi już do końca życia, związane z istnieniem Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej. To jest oczywiście kilka, nie, przykładów, nie wiem nawet, które

0: Na przykład tanga, wystarczy sobie się gibać w prawo, w lewo do rytmu i już bardzo już jest jakby aktywnym uczestnikiem, w zasadzie można powiedzieć, tworzy się to wydarzenie razem z nami, więc jest to bardzo miłe, a przy okazji nie gramy, staramy się nie grać za głośno, więc nie ma wszystkie osoby, które na przykład nie lubią za głośnych dźwięków, a są takie i często jej normalne koncerty absolutnie odrzucają. To my gramy, tak staramy się grać trochę ponad ten poziom jakby naszych instrumentów akustycznie, ale tak, żeby można było na przykład miłą konwersację prowadzić z partnerem w tańcu, więc bardzo jest to sytuacja sympatyczna i nawet nie znając wyników tych badań, zaobserwowałem to wielokrotnie na potańcówkach, że osoby w każdym wieku doświadczają właśnie tego rozpromienienia na twarzy podczas takiej aktywności, więc zdecydowanie polecamy.
1: Czyli z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną można potańczyć. Można.
2: Można.
1: Pośpiewać.
2: Można, oczywiście.
1: Można. Ale można też, bardzo wam dziękuję za rozmowę. Życzę wam kolejnych 10 lat, a może nawet 30, 50.
2: Do końca świata i jeden dzień dłużej.
1: Kazimierz Nitkiewicz.
2: Dziękuję.
1: Łukasz Owczynnikow. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękujemy.
2: Dziękujemy. Zapraszamy na naszą stronę internetową orkiestrasentymentalna.pl. Tam będzie można znaleźć informacje o naszych nadchodzących koncertach.
1: Na które również warto się wybrać.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: zdarzają się.
1: Reklama.
2: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk. Przysnacki, prażynki o smaku bekonu. Wspaniale się to ogląda. A jak smakuje? Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
3: Została ostatnia reklama.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: Ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.

oprzeć się, mamo. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy.

nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks, i duszę i seks.

drobne odrobineczkę biodro już rzężą, żądzę u stóp. Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, któż oprzeć ją ma wód. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar

0: serca wmusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszy i seks. I duszy i seks.
1: Radio Pogoda.

0: Antolka ma 16 latek, ale robi damę. Zamęcza co dzień mamę, że ma na zupę plamę. Gdy raz na tańcujący wieczór miała iść Antolka, to do kuzynka Wolka mówiła płacząc tak:
1: ja nie

Antolka ma 20 lat i męża bogatego. Przy boku stacha swego rozkosznie dni biegną. Ma pełną szafę futer, sukien i

To skandal, niesłychany krok. No spróbuj mą szafę otworzyć. 100 sukien, a każda jak łap. Ja nie mam co na siebie wziąć.

0: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
1: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
0: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
1: Wygodnie i za darmo.
0: No.
2: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.

0: gramy, nie gadamy. Najpiękniejsze melodie na lato w Radiu Pogoda.
1: Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę, w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam układa.

Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skroń nie jedna siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść mknie, jeszcze nie, długo nie. Jeszcze w zielone gramy, chęć życia nam nie zbrzydła, jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła i myśli sobie pikar, co nieraz już w dół runął, jakby

wreszcie przyleci, przyleci mój trzeci wędrowny mój ptak. Gdy już wreszcie przyleci, przyleci mój trzeci ptak.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
4: Została ostatnia reklama.
5: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Cashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.

0: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
1: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
0: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
1: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Została ostatnia reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
0: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
0: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: W rocznicę rzezi wołyńskiej słychać głos o pojednanej Europie. Dorożki na krakowskim rynku zostają, ale batalia o nie jeszcze się nie skończyła. Hiszpania, Francja oraz Argentyna, Anglia to półfinały piłkarskiego mundialu.
6: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
5: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jeśli Ukraina chce wejść do Unii Europejskiej, to musi rozliczyć się ze swoją historią i odciąć się od nacjonalizmu. Takie głosy było słychać w dniu uroczystości 83. rocznicy rzezi wołyńskiej. Wawrzyniec Zakrzewski.
7: Premier Donald Tusk mówi o prawdzie, o konieczności wskazania winnych, o jednoznacznym potępieniu ludobójstwa na Wołyniu, o tym, że fundamentem wspólnoty europejskiej jest nazywanie rzeczy po imieniu.
8: Kto chce przyłączyć się do tej wspólnoty, musi być na tę prawdę gotowy.
7: Tymczasem PiS, a dokładnie kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek, nie widzi już dla Ukrainy miejsca w Europie.
9: Składamy projekt uchwały w sprawie sprzeciwu wobec członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej w związku z gloryfikacją sprawców zbrodni wołyńskiej.
7: Mowa tu o niedawnej decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA.
5: Kierowcy panikują przed nowym tunelem na S1 w węgierskiej Górce. Zawracają i jadą pod prąd. Doszło tam do kilku takich bardzo niebezpiecznych sytuacji. W błąd może wprowadzać jedna z aplikacji nawigacyjnych, która po pominięciu zjazdu sugeruje zawracanie. Drogowcy apelują, by nie ufać w 100% nawigacji i patrzeć na znaki. Batalia o krakowskie dorożki nadal trwa. Mimo decyzji radnych o tym, że mają zostać w mieście, aktywiści i prozwierzęce organizacje zapowiadają dalsze działania, jak zauważa rzeczniczka praw zwierząt w Krakowie Sabina Janeczko.
10: Wiem, że są podnoszone argumenty, że to jest nasza tradycja krakowska, natomiast pamiętajmy, że tutaj ministerstwo odmówiło wpisania krakowskiej dorożki na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO.
5: Miejska Komisja Ochrony Środowiska proponuje zastąpienie ich na przykład dorożkami elektrycznymi. Na razie jednak dorożki konne pozostają. Poznaliśmy pary półfinałów piłkarskiego mundialu. Francja zagra z Hiszpanią, a Argentyna z Anglią. W nocy Argentyńczycy wygrali po dogrywce ze Szwajcarią 3-1, a Anglia też po dogrywce 2-1 z Norwegią. Półfinały we wtorek i środę.
11: Radio Pogoda.
2: Pogoda.
5: To ma być kolejny deszczowy dzień, miejscami słabe przelotne opady. Temperatura

Maksymalna od 19 do 20 stopni na południowym wschodzie i miejscami nad morzem, około 22 w centrum, a najcieplej na zachodzie Polski, nawet do 28 stopni.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Z biblioteki Radia Pogoda. Lalka Bolesława Prusa. Czyta Wojciech Masiak.
1: Obiady w dzień powszedni jadaliśmy w sklepie. Naprzód dwaj młodzi minclowie i August Katz, a następnie ja z pryncypałem. W czasie święta wszyscy zbieraliśmy się na górze i zasiadaliśmy do jednego stołu. Na każdą Wigilię Bożego Narodzenia Mincel dawał nam podarunki, a jego matka w największym sekrecie urządzała nam i swemu synowi choinkę. Wreszcie w pierwszym dniu miesiąca wszyscy dostawaliśmy pensję. Ja brałem 10 złotych. Przy tej okazji każdy musiał wylegitymować się z porobionych oszczędności. Ja, Katz, dwaj synowcy i służba. Nierobienie oszczędności, a raczej nieodkładanie co dzień choćby kilku groszy było w oczach Mincla takim występkiem jak kradzież. Za mojej pamięci przewinęło się przez nasz sklep paru subiektów i kilku uczniów, których pryncypał dlatego tylko usunął, że nic sobie nie oszczędzili. Dzień, w którym się to wydało, był ostatnim ich pobytu. Nie pomogły obietnice, zaklęcia, całowania po rękach, nawet upadanie do nóg. Stary nie ruszył się z fotela, nie patrzył na petentów, tylko wskazując palcem drzwi, wymawiał jeden wyraz: Fort. Fort! Zasada robienia oszczędności stała się już u niego chorobliwym dziwactwem. Dobry ten człowiek miał jedną wadę. Oto nienawidził Napoleona. Sam nigdy o nim nie wspominał, lecz na dźwięk nazwiska Bonapartego dostawał jakby ataku wścieklizny. Siniał na twarzy, pluł i wrzeszczał. Szelma, szpicbub, rozbójnik! Usłyszawszy pierwszy raz tak szkaradne wymysły, nieomal straciłem przytomność. Chciałem coś hardego powiedzieć staremu i uciec do pana Raczka, który już ożenił się z moją ciotką. Nagle dostrzegłem, że Jan Mincel, zasłoniwszy usta dłonią, coś mruczy i robi miny do Katza. Wytężam słuch i oto, co mówi Jan. Baje, stary, baje. Napoleon był chwat, choćby za to samo, że wygnał Hyclów Szwabów. Nieprawda, Katz? A August Katz zmrużył oczy i dalej krajał mydło. Osłupiałem ze zdziwienia, lecz w tej chwili bardzo polubiłem Jana Mincla i Augusta Katza. Z czasem przekonałem się, że w naszym małym sklepie istnieją aż dwa wielkie stronnictwa, z których jedno, składające się ze starego Mincla i jego matki, bardzo lubiło Niemców, a drugie, złożone z młodych Minclów i Katza, nienawidziło ich. O ile pamiętam, ja tylko byłem neutralny. W roku 1846 doszły nas wieści o ucieczce Ludwika Napoleona z więzienia. Rok ten był dla mnie ważny, gdyż zostałem subiektem, a nasz pryncypał, stary Jan Mincel, zakończył życie z powodów dosyć dziwnych. W roku tym handel w naszym sklepie nieco osłabnął, już to z racji ogólnych niepokojów, już z tej, że i pryncypał za często i za głośno wymyślał na Ludwika Napoleona. Ludzie poczęli zniechęcać się do nas, a nawet ktoś, może Katz, wybił nam jednego dnia szybę w oknie. Otóż wypadek ten, zamiast całkiem odstręczyć publiczność, zwabił ją do sklepu i przez tydzień mieliśmy tak duże obroty jak nigdy, aż zazdrościli nam sąsiedzi. Po tygodniu jednakże sztuczny ruch na nowo osłabnął i znowu były w sklepie pustki. Pewnego wieczora, w czasie nieobecności pryncypała, co już stanowiło fakt niezwykły, wpadł nam drugi kamień do sklepu. Przestraszeni minclowie pobiegli na górę i szukali stryja. Katz poleciał na ulicę szukać sprawcy zniszczenia, a wtem ukazało się dwóch policjantów ciągnących, proszę zgadnąć kogo, ani mniej, ani więcej, tylko naszego pryncypała, oskarżając go, że to on wybił szybę teraz, a zapewne i poprzednio. Na próżno staruszek wypierał się. Nie tylko bowiem widziano jego zamach, ale jeszcze znaleziono przy nim kamień. Poszedł też nieborak do ratusza. Sprawa po wielu tłumaczeniach i wyjaśnieniach naturalnie zatarła się, ale stary od tej chwili zupełnie stracił humor i począł chudnąć. Pewnego zaś dnia, usiadłszy na swym fotelu pod oknem, już nie podniósł się z niego. Umarł, oparty brodą na księdze handlowej, trzymając w ręce sznurek, którym poruszał kozaka. Przez kilka lat po śmierci stryja synowcy prowadzili wspólnie sklep na podwalu i dopiero około 1850 roku podzielili się w ten sposób, że Franz został na miejscu z towarami kolonialnymi, a Jan z galanterią i mydłem przeniósł się na krakowskie, do lokalu, który zajmujemy obecnie. W kilka lat później Jan ożenił się z piękną Małgorzatą Pfeiffer, ona zaś, niech spoczywa w spokoju, zostawszy wdową, oddała rękę swoją Stasiowi Wokulskiemu, który tym sposobem odziedziczył interes prowadzony przez dwa pokolenia Minclów. Matka naszego pryncypała żyła jeszcze długi czas. Kiedy w roku 1853 wróciłem z zagranicy, zastałem ją w najlepszym zdrowiu. Zawsze schodziła rano do sklepu i zawsze mówiła: "Guten Morgen, meine Kinder, der Kaffee ist schon fertig." Tylko głos jej z roku na rok przyciszał się, dopóki wreszcie nie umilknął na wieki. Za moich czasów pryncypał był ojcem i nauczycielem praktykantów i najczujniejszym sługą sklepu. Jego matka lub żona były gospodyniami, a wszyscy członkowie rodziny pracownikami. Dziś pryncypał bierze tylko dochody z handlu, najczęściej nie zna go i najwięcej troszczy się o to, ażeby jego dzieci nie zostały kupcami. Nie mówię tu o Stasiu Wokulskim, który ma szersze zamiary, tylko myślę w ogólności, że kupiec powinien siedzieć w sklepie i wyrabiać sobie ludzi, jeżeli chce mieć porządnych. Słychać, że Andrassy zażądał 60 milionów guldenów na nieprzewidziane wydatki, więc i Austria zbroi się, a tymczasem Staś pisze mi, że nie będzie wojny. Ponieważ nigdy nie był fanfaronem, więc chyba musi być bardzo wtajemniczonym w politykę. A w takim razie siedzi w Bułgarii, nie przez miłość do handlu. Ciekawym, co on zrobi. Ciekawym.
0: Lalka w Radiu Pogoda.

0: autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: 5 sekund, pani Dorota.
3: Stenia Kozłowska?
2: Stenia Kozłowska, tak jest! Pani Doroto, wygrywa pani główną nagrodę Funduszu Czasów Pogodowych, czyli 2000 zł.
3: Dziękuję. Dziękuję pięknie, serdecznie dziękuję. Jestem zachwycona, zaskoczona.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, a gdzie mogę kupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
7: Przerywany program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
1: Została ostatnia reklama.
8: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu Defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska. A do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Lalka w Radiu Pogoda.
1: Jest niedziela. Szkaradny dzień marcowy. Zbliża się południe, lecz ulice Warszawy są prawie puste. Ludzie nie wychodzą z domów, albo kryją się w bramach, albo skuleni uciekają przed siekącym ich deszczem i śniegiem. Prawie nie słychać turkotu dorożek, gdyż dorożki stoją. Dorożkarze, opuściwszy kozioł, wchodzą pod budy swoich powozów, a zmoczone deszczem i zasypane śniegiem konie wyglądają tak, jakby pragnęły schować się pod dyszel i nakryć własnymi uszami. Pomimo, a może z powodu tak brzydkiego czasu, pan Ignacy, siedzący w swoim zakratowanym pokoju, jest bardzo wesół. Interesa sklepowe idą wybornie, wystawa w oknach na przyszły tydzień już ułożona, a nade wszystko lada dzień ma powrócić Wokulski. Nareszcie pan Ignacy zda komuś rachunki i ciężar kierowania sklepem, najdalej zaś za 2 miesiące wyjedzie sobie na wakacje. Po 25 latach pracy i jeszcze jakiej, należy mu się ten wypoczynek. Będzie rozmyślał tylko o polityce, będzie chodził, będzie biegał i skakał po polach i lasach, będzie świstał, a nawet śpiewał jak za młodu. Gdyby nie te bóle reumatyczne, które zresztą na wsi ustąpią. Więc choć deszcz ze śniegiem bije w zakratowane okna, choć pada tak gęsto, że w pokoju jest mrok, pan Ignacy ma wiosenny humor. Wydobywa spod łóżka gitarę, dostraja ją i wziąwszy kilka akordów zaczyna śpiewać przez nos pieśń bardzo romantyczną. Wiosna się budzi w całej naturze, wita narzewnym słowików pieniem. W zielonym gaju ponad strumieniem kwitną prześliczne dwie róże. Czarowne te dźwięki budzą śpiącego na kanapie pudla, który poczyna przypatrywać się jednym okiem swemu panu. Dźwięki te robią więcej, gdyż wywołują na podwórzu jakiś ogromny cień, który staje w zakratowanym oknie i usiłuje zajrzeć do wnętrza izby, czym zwraca na siebie uwagę pana Ignacego. Tak, to musi być Paweł, myśli pan Ignacy. Ale Ir jest innego zdania, zeskakuje bowiem z kanapy i z niepokojem wącha drzwi, jakby czuł kogoś obcego. Słychać szmer w sieniach, jakaś ręka poszukuje klamki, nareszcie otwierają się drzwi i na progu staje ktoś odziany w wielkie futro, upstrzone śniegiem i kroplami deszczu. Kto to? Pyta się pan Ignacy i na twarz występują mu silne rumieńce. Jużeś o mnie zapomniał, stary? Cicho i powoli odpowiada gość. Pan Ignacy miesza się coraz bardziej, zasadza na nos binokle, które mu spadają, potem wydobywa spod łóżka trumienkowate pudło, spiesznie chowa gitarę i toż samo pudełko wraz z gitarą kładzie na swoim łóżku. Tymczasem gość zdjął wielkie futro i baranią czapkę, a jednooki Ir, obwąchawszy go, poczyna kręcić ogonem, łasić się i z radosnym skomleniem przypadać mu do nóg. Pan Ignacy zbliża się do gościa wzruszony i zgarbiony więcej niż kiedykolwiek. Zdaje mi się, mówi zacierając ręce, zdaje mi się, że mam przyjemność. Potem gościa prowadzi do okna, mrugając powiekami. Staś, jak mi Bóg miły! Klepie go po wypukłej piersi, ściska za prawą i za lewą rękę, a nareszcie, oparłszy na jego ostrzyżonej głowie swoją dłoń, wykonywa nią taki ruch, jakby mu chciał maść wetrzeć w okolice ciemienia. Ha, ha, śmieje się pan Ignacy. Staś, we własnej osobie, Staś z wojny. Cóż to, dopiero teraz przypomniałeś sobie, że masz sklep i przyjaciół? Dodaje, mocno uderzając go w łopatkę. Niech mnie diabli wezmą, jeżeli nie jesteś podobny do żołnierza albo marynarza, ale nigdy do kupca. Przez 8 miesięcy nie był w sklepie. Co za pierś! Co za łeb! Gość także się śmiał. Objął Ignacego za szyję i po kilka razy gorąco ucałował go w oba policzki, które stary subjekt kolejno nadstawiał mu, nie oddając jednak pocałunków. No i cóż słychać, stary u ciebie? Odezwał się gość. Wychudłeś, pobladłeś. Owszem, trochę nabieram ciała. Posiwiałeś. Jakże się masz? Wybornie. I w sklepie jest nieźle. Trochę zwiększyły się nam obroty. W styczniu i lutym mieliśmy targu za 25 tysięcy rubli. Staś, kochany, 8 miesięcy nie było go w domu. Bagatela, może siądziesz? Rozumie się, odpowiedział gość, siadając na kanapie, na której wnet umieścił się Ir i oparł mu głowę na kolanach. Pan Ignacy przysunął sobie krzesło. Może co zjesz? Mam szynkę i trochę kawioru. Owszem. Może co wypijesz? Mam butelkę niezłego węgrzyna, ale tylko jeden cały kieliszek. Będę pił szklanką, odparł gość. Pan Ignacy zaczął dreptać po pokoju, kolejno otwierając szafę, kuferek i stolik. Wydobył wino i schował je na powrót, potem rozłożył na stole szynkę i kilka bułek. Ręce i powieki drżały mu i sporo czasu upłynęło, nim o tyle się uspokoił, że zgromadził na jeden punkt poprzednio wyliczone zapasy. Dopiero kieliszek wina przywrócił mu silnie zachwianą równowagę moralną. Wokulski tymczasem jadł. No, cóż nowego? Rzekł spokojniejszym tonem pan Ignacy, trącając gościa w kolano. Domyślam się, że chodzi ci o politykę, odparł Wokulski. Będzie pokój. A po cóż zbroi się Austria? Zbroi się za 60 milionów guldenów. Chce zabrać Bośnię i Hercegowinę. Ignacemu rozszerzyły się źrenice. Austria chce zabrać? Powtórzył. Za co? Za co? Uśmiechnął się Wokulski. Za to, że Turcja nie może jej tego zabronić. A cóż Anglia? Anglia także dostanie kompensatę. Na koszt Turcji? Rozumie się. Zawsze słabi ponoszą koszta zatargów między silnymi. A sprawiedliwość? Zawołał Ignacy. Sprawiedliwym jest to, że silni mnożą się i rosną, a słabi giną. Inaczej świat stałby się domem inwalidów, co dopiero byłoby niesprawiedliwością. Ignacy posunął się z krzesłem. I ty to mówisz, Stasiu, na serio, bez żartów? Wokulski zwrócił na niego spokojne wejrzenie. Ja mówię, odparł. Cóż w tym dziwnego? Czyliż to samo prawo nie stosuje się do mnie, do ciebie, do nas wszystkich? Za dużo płakałem nad sobą, ażebym się miał rozczulać nad Turcją. Pan Ignacy spuścił oczy i umilkł. Wokulski jadł. No a jakże tobie poszło? Zapytał Rzecki już zwykłym tonem. Wokulskiemu błysnęły oczy. Położył bułkę i oparł się o poręcz kanapy. Pamiętasz, rzekł, ile wziąłem pieniędzy, gdym stąd wyjeżdżał? 30 000 rubli, całą gotówkę. A jak ci się zdaje, ile przywiozłem? Ze 40 000, zgadłem? Pytał Rzecki, niepewnie patrząc na niego. Wokulski nalał szklankę wina i wypił ją powoli. 250 000 rubli, z tego dużą część w złocie, rzekł dobitnie. A ponieważ kazałem zakupić banknoty, które po zawarciu pokoju sprzedam, więc będę miał przeszło 300 000 rubli. Rzecki pochylił się ku niemu i otworzył usta. Nie bój się, ciągnął Wokulski. Grosz ten zarobiłem uczciwie, nawet ciężko, bardzo ciężko. Cały sekret polega na tym, że miał bogatego wspólnika i że kontentowałem się 4 i 5 razy mniejszym zyskiem niż inni. To też mój kapitał, ciągle wzrastający, był w ciągłym ruchu. No, dodał po chwili, miałem też szalone szczęście. Jak gracz, któremu 10 razy z rzędu wychodzi ten sam numer w rulecie. Gruba gra? Prawie co miesiąc stawiałem cały majątek, a co dzień życie. I tylko po to jeździłeś tam? Zapytał Ignacy. Wokulski drwiąco spojrzał na niego. Czy chciałeś, ażebym został tureckim Wallenrodem? Narażać się dla majątku, gdy się ma spokojny kawałek chleba, mruknął pan Ignacy, kiwając głową i podnosząc brwi. Wokulski zadrżał z gniewu i zerwał się z kanapy. Ten spokojny chleb, mówił zaciskając pięści, dławił mnie i dusił przez lat 6. Czy już nie pamiętasz, ile razy na dzień przypominano mi 2 pokolenia minclów albo anielską dobroć mojej żony? Czy był kto z dalszych i bliższych znajomych, wyjąwszy ciebie, który by mnie nie dręczył słowem, ruchem, a choćby spojrzeniem? Ileż to razy mówiono o mnie i prawie do mnie, że karmię się z fartucha żony, że wszystko zawdzięczam pracy minclów, a nic, ale to nic własnej energii, choć przecie ja podźwignąłem ten kramik, zdwoiłem jego dochody. Mincle i zawsze mincle. Dziś niech mnie porównają z minclami. Sam jeden przez pół roku zarobiłem 10 razy więcej, aniżeli 2 pokolenia minclów przez pół wieku. Na zdobycie tego, co ja zdobył pomiędzy kulą, nożem i tyfusem, 1000 minclów musiałoby się pocić w swoich sklepikach i szlafmycach. Teraz już wiem, ilu jestem wart minclów i jak mi Bóg miły. Dla podobnego rezultatu drugi raz powtórzyłbym moją grę. Wolę obawiać się bankructwa i śmierci, aniżeli wdzięczyć się do tych, którzy kupią u mnie parasol, albo padać do nóg tym, którzy w moim sklepie raczą zaopatrywać się w water klozety. Zawsze ten sam, szepnął Ignacy.
0: Lalka w Radiu Pogoda.

O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

0: Bo w media eksperta nie masz. O tak, to nie masz.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
0: Bo w Media Expert.
2: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
3: Została ostatnia reklama.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Lalka w Radiu Pogoda.
1: Wokulski ochłonął. Oparł się na ramieniu Ignacego i zaglądając mu w oczy rzekł łagodnie: Nie gniewasz się, stary? Czego? Albo nie wiem, że wilk nie będzie pilnował baranów? Naturalnie. Cóż u was słychać? Powiedz mi. Akurat tyle, co pisałem ci w raportach. Interesa dobrze idą, towarów przybyło, a jeszcze więcej zamówień. Trzeba jednego subiekta. Weźmiemy dwu, sklep rozszerzymy, będzie wspaniały. Bagatela. Wokulski spojrzał na niego z boku i uśmiechnął się, widząc, że stary odzyskuje dobry humor. Ale co w mieście słychać? W sklepie, dopóki ty w nim jesteś, musi być dobrze. W mieście z dawnych kundmanów nie ubył kto? Przerwał mu Wokulski, coraz szybciej chodząc po pokoju. Nikt, przybyli nowi. Wokulski stanął, jakby wahając się. Nalał znowu szklankę wina i wypił duszkiem. A Łęcki kupuje u nas? Częściej bierze na rachunek. Więc bierze. Tu Wokulski odetchnął. Jakże on stoi? Zdaje się, że to skończony bankrut i bodajże w tym roku zlicytują mu nareszcie kamienicę. Wokulski pochylił się nad kanapą i zaczął bawić się z Irem. Proszę cię, a panna Łęcka nie wyszła za mąż? Nie. A nie wychodzi? Bardzo wątpię. Kto dziś ożeni się z panną mającą wielkie wymagania, a żadnego posagu? Zestarzeje się, choć ładna. Naturalnie Wokulski wyprostował się i przeciągnął. Jego surowa twarz nabrała dziwnie rzewnego wyrazu. Mój kochany stary, mówił biorąc Ignacego za rękę. Mój poczciwy stary przyjacielu, ty nawet nie domyślasz się, jakim ja szczęśliwy, że cię widzę i jeszcze w tym pokoju. Pamiętasz, ilem ja tu spędził wieczorów i nocy? Jak mnie karmiłeś, jak oddawałeś mi co lepsze odzienie, pamiętasz? Rzecki uważnie spojrzał na niego i pomyślał, że wino musi być dobre, skoro aż tak rozwiązało usta Wokulskiemu. Wokulski usiadł na kanapie i oparłszy głowę o ścianę mówił jakby do siebie. Nie masz pojęcia, co ja wycierpiałem, oddalony od wszystkich, niepewny, czy już kogo zobaczę, tak strasznie samotny. No widzisz, najgorszą samotnością nie jest ta, która otacza człowieka, ale ta pustka w nim samym, kiedy z kraju nie wyniósł ani cieplejszego spojrzenia, ani serdecznego słówka, ani nawet iskry nadziei. Pan Ignacy poruszył się na krześle z zamiarem protestu. Pozwól sobie przypomnieć, odezwał się, że z początku pisywałem listy bardzo życzliwe. Owszem, może nawet za sentymentalne, zraziły mnie dopiero twoje krótkie odpowiedzi. Alboż ja do ciebie mam żal? Tym mniej możesz go mieć do innych pracowników, którzy nie znają cię tak jak ja. Wokulski ocknął się. Ależ ja do żadnego z nich nie mam pretensji. Może odrobinę do ciebie, żeś tak mało pisał o mieście. W dodatku bardzo często ginął kurier na poczcie. Robiły się luki w wiadomościach, a wtedy męczyły mnie najgorsze przeczucia. Z jakiej racji? Wszakże u nas nie było wojny. Odparł ze zdziwieniem pan Ignacy. Ach tak, nawet dobrze bawiliście się. Pamiętam, w grudniu mieliście świetne żywe obrazy. Kto to w nich występował? No, ja na takie głupstwa nie chodzę. To prawda, a ja tego dnia dałbym bodaj 10 000 rubli, ażeby je zobaczyć. Głupstwo jeszcze większe, czy nie tak? Zapewne, chociaż dużo to tłumaczy samotność, nudy. A może tęsknota? Przerwał Wokulski. Zjadała mi ona każdą chwilę wolną od pracy, każdą godzinę odpoczynku. Nalej mi wina, Ignacy. Wypił, zaczął znowu chodzić po pokoju i mówić przyciszonym głosem. Pierwszy raz spadło to na mnie w czasie przeprawy przez Dunaj, trwającej od wieczora do nocy. Płynąłem sam i cygan, przewoźnik. Nie mogąc rozmawiać, przypatrywałem się okolicy. Były w tym miejscu piaszczyste brzegi, jak u nas, i drzewa podobne do naszych wierzb, wzgórza porośnięte leszczyną i kępy lasów sosnowych. Przez chwilę zdawało mi się, że jestem w kraju i że nim noc zapadnie, znowu was zobaczę. Noc zapadła, ale jednocześnie zniknęły mi z oczu brzegi. Byłem sam, na ogromnej smudze wody, w której odbijały się nikłe gwiazdy. Wówczas przyszło mi na myśl, że tak daleko jestem od domu, że dziś ostatnim między mną i wami łącznikiem są tylko te gwiazdy, że w tej chwili u was może nikt nie patrzy na nie, nikt o mnie nie pamięta, nikt. Uczułem jakby wewnętrzne rozdarcie i wtedy dopiero przekonałem się, jak głęboką mam ranę w duszy. Prawda, że nigdy nie interesowały mnie gwiazdy, szepnął pan Ignacy. Od tego dnia uległem dziwnej chorobie, mówił Wokulski. Dopóki rozpisywałem listy, robiłem rachunki, odbierałem towary, rozsyłałem moich ajentów, dopókim bodaj dźwigał i wyładowywał zepsute wozy albo czuwał nad skradającym się grabieżcą, miałem względny spokój. Ale gdym oderwał się od interesów, a nawet gdym na chwilę złożył pióro, czułem ból, jakby mi, czy ty rozumiesz, Ignacy, jakby mi ziarno piasku wpadło do serca. Bywało, chodzę, jem, rozmawiam, myślę przytomnie, rozpatruję się w pięknej okolicy, nawet śmieję się i jestem wesół, a mimo to czuję jakieś tępe ukłucie, jakiś drobny niepokój, jakąś nieskończenie małą obawę. Ten stan chroniczny, męczący nad wszelki wyraz, lada okoliczność rozdmuchiwała w burzę. Drzewo znajomej formy, jakiś obdarty pagórek, kolor obłoku, przelot ptaka, nawet powiew wiatru, bez żadnego zresztą powodu, budził we mnie tak szaloną rozpacz, że uciekałem od ludzi. Szukałem ustroni, tak pustej, gdzie bym mógł upaść na ziemię i niepodsłuchany przez nikogo wyć z bólu jak pies. Czasami w tej ucieczce przed samym sobą doganiała mnie noc. Wtedy spoza krzaków, zwalonych pni i rozpadlin wychodziły naprzeciw mnie jakieś szare cienie i smutnie kiwały głowami o wyblakłych oczach. A wszystkie szelesty liści, daleki turkot, wozów, szmery, wód zlewały się w jeden głos żałobny, który mnie pytał: przechodniu nasz, ach, co się z tobą stało? Ach, co się ze mną stało? Nic nie rozumiem, przerwał Ignacy. Cóż to za szał? Co? Tęsknota. Za czym? Wokulski drgnął. Za czym? No, za wszystkim, za krajem. Dlaczego żeś nie wracał? A cóż by mi dał powrót? Zresztą nie mogłem. Nie mogłeś? Powtórzył Ignacy. Nie mogłem i basta, nie miałem po co wracać. Odparł niecierpliwie Wokulski. Umrzeć tu czy tam, wszystko jedno, daj mi wina. Zakończył nagle, wyciągając rękę. Rzecki spojrzał w jego rozgorączkowaną twarz i odsunął butelkę. Daj pokój, rzekł. Już i tak jesteś rozdrażniony. Dlatego chcę pić. Dlatego nie powinieneś pić, przerwał Ignacy. Za wiele mówisz, może więcej, aniżeli byś chciał, dodał z naciskiem. Wokulski cofnął się. Zastanowił się i odparł, potrząsając głową: mylisz się. Zaraz ci dowiodę, odpowiedział Ignacy przyciszonym głosem. Ty nie jeździłeś tam wyłącznie dla zrobienia pieniędzy. Zapewne, rzekł Wokulski po namyśle. Bo i na co 300 000 rubli tobie, któremu wystarczało 1000 na rok? To prawda. Rzecki zbliżył swoje usta do jego ucha. Jeszcze ci powiem, że pieniędzy tych nie przywiozłeś dla siebie. Kto wie, czyś nie zgadł. Zgaduję więcej, aniżeli myślisz. Wokulski nagle roześmiał się. Aha, więc tak sądzisz, zawołał. Upewniam cię, że nic nie wiesz, stary marzycielu. Boję się twojej trzeźwości, pod wpływem której gadasz jak wariat. Rozumiesz mnie, Stasiu? Wokulski wciąż się śmiał. Masz rację, nie przywykłem pić i wino uderzyło mi do głowy, ale już zebrałem zmysły. Powiem ci tylko, że mylisz się gruntownie. A teraz, ażeby ocalić mnie od zupełnego upicia, wypij sam za pomyślność moich zamiarów. Ignacy nalał kieliszek i mocno ściskając rękę Wokulskiemu rzekł: za pomyślność wielkich zamiarów. Wielkich dla mnie, ale w rzeczywistości bardzo skromnych. Niech i tak będzie, mówił Ignacy. Jestem tak stary, że mi wygodniej nic nie wiedzieć. Jestem już nawet tak stary, że pragnę tylko jednej rzeczy, pięknej śmierci. Daj mi słowo, że gdy przyjdzie czas, zawiadomisz mnie. Tak, gdy przyjdzie czas, będziesz moim swatem. Już byłem i nieszczęśliwie, rzekł Ignacy, z wdową przed 7 laty? Przed 15. Znowu swoje, roześmiał się Wokulski. Zawsze ten sam. I tyś ten sam. Za pomyślność twoich zamiarów, jakiekolwiek są, wiem jedno, że muszą być godne ciebie, a teraz milczę. To powiedziawszy, Ignacy wypił wino, a kieliszek rzucił na ziemię. Szkło rozbiło się z brzękiem, który obudził Ira. Chodźmy do sklepu, rzekł Ignacy. Bywają rozmowy, po których dobrze jest mówić o interesach. Wydobył ze stolika klucz i wyszli. W sieni wionął na nich mokry śnieg.
0: Słuchaj wszystkich części lalki Bolesława Prusa na radiopogoda.pl.

jak filmowy kadr, swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją. Powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr swe życie znów.

0: Autopromocja.
1: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
2: Ten album został nagrany dokładnie 60 lat temu, ale przenosi nas do świata muzyki okresu międzywojennego. Szlagierów filmowych i rewiowych, które z elegancją, energią, a czasem melancholią zaśpiewała Irena Santor.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już dziś od 10.
2: Zapraszam, Monika Tarka.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ale duża.
4: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
7: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
6: Serio? A co tam takiego?
7: Łomnica, Smokowec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
6: Brzmi jak wydatek.
7: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
6: No to na co jeszcze czekamy?
7: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
6: Sprawdź na www.vt.sk.
1: Została ostatnia reklama.
8: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
0: Reklama.
9: Kolejna wymiana ciosów między USA a Iranem, drożeje ropa. Prezydent i premier uczcili ofiary rzezi wołyńskiej. Noskowa wygrała z Muchową, czyli czeski finał Wimbledonu.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
9: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Amerykańskie siły zbrojne zaatakowały w nocy Iran. To trzecia w tym tygodniu seria ataków, poinformowało Centralne Dowództwo USA. Podkreślono, że uderzenia są odpowiedzią na ostrzał przez Iran kontenerowca pływającego pod banderą Cypru. Iran odpowiedział atakiem na cele w Omanie i Katarze. Wzrost napięcia na Bliskim Wschodzie podnosi cenę ropy. Rząd nie wyklucza przywrócenia mechanizmów osłonowych, jeśli ceny wzrosną drastycznie, mówi wiceminister energii Konrad Wojnarowski.
10: Tak jak codziennie obwieszczaliśmy nową cenę maksymalną paliwa, tak też codziennie analizujemy sytuację nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale także w Europie i na wszystkich rynkach. Stąd też te niepokojące sygnały oczywiście docierają do nas.
9: Benzyna kosztuje średnio 6 zł 66 groszy, olej napędowy 6,83. W 83. rocznicę rzezi wołyńskiej prezydent Karol Nawrocki pojawił się we wsi Radrusz na Podkarpaciu. W przemówieniu powiedział, że wiedza, prawda i pamięć o ofiarach zbrodni wołyńskiej jest po to, byśmy mogli myśleć o naszej przyszłości. W Warszawie powstanie mur pamięci o ofiarach rzezi, zapowiedział z kolei premier Donald Tusk.
11: Chcemy ocalić pamięć o każdej z nich, z imienia i nazwiska. Dlatego w Warszawie stanie mur pamięci z wiecznym ogniem i nazwiskami każdej odnalezionej i zidentyfikowanej ofiary.
9: Według szacunków polskich historyków na Wołyniu zginęło około 100 tysięcy Polaków, przede wszystkim kobiet, dzieci i osób starszych. Czeska tenisistka Linda Noskowa wygrała wielkoszlemowy Wimbledon. W finale londyńskiej imprezy pokonała rodaczkę Karolinę Muchową 6-2, 5-7, 6-3. Finał był emocjonujący. Na początku wydawało się, że Noskowa wygra łatwo, w drugim secie miała 3 piłki setowe i wtedy wszystko się odwróciło. Muchowa odrobiła straty. W trzecim secie kolejny zwrot i Noskowa wróciła do swojej gry z początku meczu, wygrała finał, a mecz trwał 2,5 godziny.

0: Pogoda.
1: Zachmurzenie dzisiaj umiarkowane, czasem duże, a miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 18 do 20 stopni na południowym wschodzie Polski, miejscami także nad morzem. W centrum 22 stopnie, a najcieplej na zachodzie nawet do 28.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Lalka w Radiu Pogoda.
1: Rzecki otworzył drzwi sklepu i zapalił kilka lamp. Co za towary, zawołał Wokulski. Chyba wszystko nowe. Prawie. Chcesz zobaczyć? Tu jest porcelana. Zwracam ci uwagę. Później. Daj mi księgę. Dochodów? Nie, dłużników. Rzecki otworzył biurko, wydobył księgę i podsunął fotel. Wokulski usiadł i rzuciwszy okiem na listę, wyszukał w niej jedno nazwisko. 140 rubli, mówił czytając. No, to wcale nie dużo. Któż to? Zapytał Ignacy. A, Łęcki. Panna Łęcka ma także otwarty kredyt, bardzo dobrze. Ciągnął Wokulski, zbliżywszy twarz do księgi, jakby w niej pismo było niewyraźne. A onegdaj wzięła portmonetkę. 3 ruble, to chyba za drogo. Wcale nie, wtrącił Ignacy. Portmonetka doskonała, sam ją wybierałem. Z którychże to? Spytał niedbale Wokulski i zamknął księgę. Z tej gablotki, widzisz jakie to cacka. Musiała jednak dużo między nimi przerzucić. Jest podobno wymagająca. Wcale nie przerzucała. Dlaczego miałaby przerzucać? Odparł Ignacy. Obejrzała tę. Tę? A chciała wziąć tę. A tę? Szepnął Wokulski, biorąc do ręki portmonetkę. Ale ja poradziłem jej inną, w tym guście. Wiesz co, że to jednak jest ładny wybór. Tamta, którą ja wybrałem, była jeszcze ładniejsza. Ta, bardzo mi się podoba. Wiesz, ja ją wezmę, bo moja już na nic. Czekaj, znajdę ci lepszą, zawołał Rzecki. Wszystko jedno, pokaż inne towary, może jeszcze co mi się przyda. Spinki masz? Krawat, kalosze, parasol. Daj mi parasol, no i krawat. Sam wybierz. Będę dziś jedynym gościem i w dodatku zapłacę gotówką. Bardzo dobry zwyczaj, odparł uradowany Rzecki. Prędko wydobył krawat z szuflady i parasol z okna i podał je ze śmiechem Wokulskiemu. Po strąceniu rabatu, dodał, jako handlujący zapłacisz 7 rubli. Pyszny parasol, bagatela. To już wrócimy do ciebie, rzekł Wokulski. Nie obejrzysz sklepu? Spytał Ignacy. Ach, co mnie to... Nie obchodzi cię twój własny sklep? Taki piękny sklep? Zdziwił się Ignacy. Gdzież znowu, czy możesz przypuszczać... Ale jestem trochę zmęczony. Słusznie, odparł Rzecki. Co racja, to racja, więc idźmy. Pozakręcał lampy i przepuściwszy Wokulskiego, zamknął sklep. W sieni znowu spotkał ich mokry śnieg i Paweł, niosący obiad. Pan Tomasz Łęcki z jedyną córką Izabelą i kuzynką panną Florentyną nie mieszkał we własnej kamienicy, lecz wynajmował lokal złożony z 8 pokojów w stronie Alei Ujazdowskiej. Miał tam salon o 3 oknach, gabinet własny, gabinet córki, sypialnię dla siebie, sypialnię dla córki, pokój stołowy, pokój dla panny Florentyny i garderobę, nie licząc kuchni i mieszkania dla służby, składającej się ze starego kamerdynera Mikołaja, jego żony, która była kucharką, i panny służącej Anusi. Mieszkanie posiadało wielkie zalety. Było suche, ciepłe, obszerne, widne. Miało marmurowe schody, gaz, dzwonki elektryczne i wodociągi. Każdy pokój w miarę potrzeby łączył się z innymi lub tworzył zamkniętą w sobie całość. Sprzętów wreszcie miało liczbę dostateczną, ani za mało, ani za wiele, a każdy odznaczał się raczej wygodną prostotą, aniżeli skaczącymi do oczu ozdobami. Kredens budził w widzu uczucie pewności, że z niego nie zginą srebra. Łóżko przywodziło na myśl bezpieczny spoczynek dobrze zasłużonych. Stół można było obciążyć, na krześle usiąść bez obawy załamania się, na fotelu marzyć. Kto tu wszedł, miał swobodę ruchu. Nie potrzebował lękać się, że mu coś zastąpi drogę lub że on coś zepsuje. Czekając na gospodarza, nie nudził się, otaczały go bowiem rzeczy, które warto było oglądać. Zarazem widok przedmiotów, wyrobionych nie wczoraj i mogących służyć kilku pokoleniom, nastrajał go na jakiś ton uroczysty. Na tym poważnym tle dobrze zarysowywali się jego mieszkańcy. Pan Tomasz Łęcki Był to 60-kilkuletni człowiek, niewysoki, pełnej tuszy, krwisty. Nosił nieduże wąsy, białe i do góry podczesane włosy tej samej barwy. Miał siwe, rozumne oczy, postawę wyprostowaną, chodził ostro. Na ulicy ustępowano mu z drogi, a ludzie prości mówili: oto musi być pan z panów. Istotnie, pan Łęcki liczył w swoim rodzie całe szeregi senatorów. Ojciec jego jeszcze posiadał miliony, a on sam za młodu krocie. Później jednak część majątku pochłonęły zdarzenia polityczne, resztę podróże po Europie i wysokie stosunki. Pan Tomasz bywał bowiem przed rokiem 1870 na dworze francuskim, następnie na wiedeńskim i włoskim. Wiktor Emanuel, oczarowany pięknością jego córki, zaszczycał go swoją przyjaźnią i nawet chciał mu nadać tytuł hrabiego. Nie dziw, że pan Tomasz po śmierci wielkiego króla przez 2 miesiące nosił na kapeluszu krepę. Od paru lat pan Tomasz nie ruszał się z Warszawy, za mało mając już pieniędzy, ażeby błyszczeć na dworach. Za to jego mieszkanie stało się ogniskiem eleganckiego świata i było nim aż do czasu rozejścia się pogłosek, że pan Tomasz postradał nie tylko swój majątek, ale nawet posag panny Izabeli. Pierwsi cofnęli się epuzerowie, za nimi damy mające brzydkie córki, z pozostałą zaś resztą zerwał sam pan Tomasz i ograniczył swoje znajomości wyłącznie do stosunków z familią. Lecz gdy i tu zauważył zniżenie się uczuciowej temperatury, zupełnie wycofał się z towarzystwa, a nawet ku zgorszeniu wielu szanownych osób, jako właściciel domu w Warszawie, wpisał się do Resursy Kupieckiej. Chciano go tam zrobić prezesem, ale nie zgodził się. Tylko jego córka bywała u sędziwej hrabiny Karolowej i paru jej przyjaciółek, co znowu dało początek pogłosce, że pan Tomasz jeszcze posiada majątek i że zerwał z towarzystwem w części przez dziwactwo, w części dla poznania rzeczywistych przyjaciół i wybrania córce męża, który by ją kochał dla niej samej, nie dla posagu. Więc znowu dokoła panny Łęckiej począł zbierać się tłum wielbicieli, a na stoliku w jej salonie stosy biletów wizytowych. Gości jednak nie przyjmowano, co zresztą między nimi nie wywołało zbyt wielkiego oburzenia, ponieważ rozeszła się trzecia z kolei pogłoska, że Łęckiemu licytują kamienice. Tym razem w towarzystwie powstał zamęt. Jedni twierdzili, że pan Tomasz jest zdeklarowany bankrutem, drudzy gotowi byli przysiąc, że zataił majątek, aby zapewnić szczęście jedynaczce. Kandydaci do małżeństwa i ich rodziny znaleźli się w dręczącej niepewności. Ażeby więc nic nie ryzykować i nic nie stracić, składali hołdy pannie Izabeli, nie angażując się zbytecznie, i po cichu rzucali w jej domu swoje karty, prosząc Boga, ażeby ich czasem nie zaproszono przed wyklarowaniem się sytuacji. O rewizytach ze strony pana Tomasza nie było mowy. Usprawiedliwiano go ekscentrycznością i smutkiem po Wiktorze Emanuelu. Tymczasem pan Tomasz w dzień spacerował po alejach, a wieczorem grywał w wista w Resursie. Fizjonomia jego była zawsze tak spokojna, a postawa tak dumna, że wielbiciele jego córki zupełnie potracili głowy. Rozważniejsi czekali, ale śmielsi poczęli znowu darzyć ją powłóczystymi spojrzeniami, cichym westchnieniem lub drżącym uściskiem ręki, na co panna odpowiadała lodowatą, a niekiedy pogardliwą obojętnością.
0: Lalka w Radiu Pogoda.

własne słowa. Dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa. Dwa krakusy,

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Lalka w Radiu Pogoda.
1: Panna Izabela była niepospolicie piękną kobietą. Wszystko w niej było oryginalne i doskonałe. Wzrost więcej niż średni, bardzo kształtna figura, bujne włosy blond z odcieniem popielatym, nosek prosty, usta trochę odchylone, zęby perłowe, ręce i stopy modelowe. Szczególne wrażenie robiły jej oczy, niekiedy ciemne i rozmarzone, niekiedy pełne iskier wesołości. Czasem jasno-niebieskie i zimne jak lód. Uderzająca była gra jej fizjonomii. Kiedy mówiła, mówiły jej usta, brwi, nozdrza, ręce, cała postawa, a nade wszystko oczy, którymi zdawało się, że chce przelać swoją duszę w słuchacza. Kiedy słuchała, zdawało się, że chce wypić duszę z opowiadającego. Jej oczy umiały tulić, pieścić, płakać bez łez, palić i mrozić. Niekiedy można było myśleć, że rozmarzona otoczy kogoś rękami i oprze mu głowę na ramieniu, lecz gdy szczęśliwy topniał z rozkoszy, nagle wykonywała jakiś ruch, który mówił, że schwycić jej niepodobna, gdyż albo wymknie się, albo odepchnie, albo po prostu każe lokajowi wyprowadzić wielbiciela za drzwi. Ciekawym zjawiskiem była dusza panny Izabeli. Gdyby ją kto szczerze zapytał, czym jest świat, a czym ona sama, niezawodnie odpowiedziałaby, że świat jest zaczarowanym ogrodem, napełnionym czarodziejskimi zamkami, a ona boginią czy nimfą uwięzioną w formy cielesne. Panna Izabela od kolebki żyła w świecie pięknym i nie tylko nadludzkim, ale nadnaturalnym. Sypiała w puchach, odziewała się w jedwabie i hafty, siadała na rzeźbionych i wyściełanych hebanach lub palisandrach, piła z kryształów, jadała ze sreber i porcelany, kosztownej jak złoto. Dla niej nie istniały pory roku, tylko wiekuista wiosna, pełna łagodnego światła, żywych kwiatów i woni. Nie istniały pory dnia, gdyż nieraz przez całe miesiące kładła się spać o 8 rano, a jadała obiad o 2 po północy. Nie istniały różnice położeń geograficznych, gdyż w Paryżu, Wiedniu, Rzymie, Berlinie czy Londynie znajdowali się ci sami ludzie, te same obyczaje, te same sprzęty, a nawet te same potrawy. Zupy z wodorostów, oceanu spokojnego, ostrygi z Morza Północnego, ryby z Atlantyku albo z Morza Śródziemnego, zwierzyna ze wszystkich krajów, owoce ze wszystkich części świata. Dla niej nie istniała nawet siła ciężkości, gdyż krzesła jej podsuwano, talerze podawano, ją samą na ulicy wieziono, na schody wprowadzano, na góry wnoszono. Woalka chroniła ją od wiatru, kareta od deszczu, sobole od zimna, parasolka i rękawiczki od słońca. I tak żyła z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc, z roku na rok, wyższa nad ludzi, a nawet nad prawa natury. 2 razy spotkała ją straszna burza, raz w Alpach, 2 na Morzu Śródziemnym. Truchleli najodważniejsi, ale panna Izabela ze śmiechem przysłuchiwała się łoskotowi druzgotanych skał i trzeszczeniu okrętu, ani przypuszczając możliwości niebezpieczeństwa. Natura urządziła dla niej piękne widowisko z piorunów, kamieni i morskiego odmętu, jak w innym czasie pokazała jej księżyc nad Jeziorem Genewskim albo nad wodospadem Renu rozdarła chmury, które zakrywały słońce. To samo przecie robią co dzień maszyniści teatrów i nawet w zdenerwowanych damach nie wywołują obawy. Ten świat wieczornej wiosny, gdzie szeleściły jedwabie, rosły tylko rzeźbione drzewa, a glina pokrywała się artystycznymi malowidłami, ten świat miał swoją specjalną ludność. Właściwymi jego mieszkańcami były księżniczki i książęta, hrabianki i hrabiowie, tudzież bardzo stara i majętna szlachta obojej płci. Znajdowały się tam jeszcze damy zamężne i panowie żonaci w charakterze gospodarzy domów, matrony strzegące wykwintnego obejścia i dobrych obyczajów i starzy panowie, którzy zasiadali na pierwszych miejscach przy stole, oświadczali młodzież, błogosławili ją i grywali w karty. Byli też biskupi, wizerunki Boga na ziemi, wysocy urzędnicy, których obecność zabezpieczała świat od nieporządków społecznych i trzęsienia ziemi, a nareszcie dzieci, małe cherubiny, zesłane z nieba po to, ażeby starsi mogli urządzać kinderbale. Wśród stałej ludności zaczarowanego świata ukazywał się od czasu do czasu zwykły śmiertelnik, który na skrzydłach reputacji potrafił wzbić się aż do szczytów Olimpu. Zwykle bywał nim jakiś inżynier, który łączył oceany albo wiercił, czy też budował Alpy. Był jakiś kapitan, który w walce z dzikimi stracił swoją kompanię, a sam, okryty ranami, ocalał dzięki miłości murzyńskiej księżniczki. Był podróżnik, który podobno odkrył nową część świata, rozbił się z okrętem na bezludnej wyspie i bodaj czy nie kosztował ludzkiego mięsa. Bywali tam wreszcie sławni malarze, a nade wszystko natchnieni poeci, którzy w sztambuchach hrabianek pisywali ładne wiersze, mogli kochać się bez nadziei i uwieczniać wdzięki swoich okrutnych bogiń naprzód w gazetach, a następnie w oddzielnych tomikach drukowanych na welinowym papierze. Cała ta ludność, między którą ostrożnie przesuwali się wygalonowani lokaje, damy do towarzystwa, ubogie kuzynki i łaknący wyższych posad kuzyni, cała ta ludność obchodziła wieczne święto. Od południa składano sobie i oddawano wizyty i rewizyty, albo zjeżdżano się w magazynach. Ku wieczorowi bawiono się przed obiadem, w czasie obiadu i po obiedzie. Potem jechano na koncert lub do teatru, ażeby tam zobaczyć inny, sztuczny świat, gdzie bohaterowie rzadko kiedy jedzą i pracują, ale za to wciąż gadają sami do siebie, gdzie niewierność kobiet staje się źródłem wielkich katastrof i gdzie kochanek, zabity przez męża w piątym akcie, na drugi dzień zmartwychwstaje w pierwszym akcie, ażeby popełniać te same błędy i gadać do siebie, nie będąc słyszanym przez osoby obok stojące. Po wyjściu z teatru znowu zbierano się w salonach, gdzie służba roznosiła zimne i gorące napoje, najęci artyści śpiewali, młode mężatki słuchały opowiadań porąbanego kapitana o murzyńskiej księżniczce, panny rozmawiały z poetami o powinowactwie dusz, starsi panowie wykładali inżynierom swoje poglądy na inżynierię, a damy w średnim wieku półsłówkami i spojrzeniami walczyły między sobą o podróżnika, który jadł ludzkie mięso. Potem zasiadano do kolacji, gdzie usta jadły, żołądki trawiły, a buciki rozmawiały o uczuciach lodowatych serc i marzeniach głów niezawrotnych. A potem rozjeżdżano się, ażeby w śnie rzeczywistym nabrać sił do snu życia. Poza tym czarodziejskim był jeszcze inny świat, zwyczajny. O jego istnieniu wiedziała panna Izabela i nawet lubiła mu się przypatrywać z okna karety, wagonu albo z własnego mieszkania. W takich ramach i z takiej odległości wydawał się on jej malowniczym i nawet sympatycznym. Widywała rolników, powoli orzących ziemię, duże fury ciągnione przez chudą szczapę, roznosicieli owoców i jarzyn, starca, który tłukł kamienie na szosie, posłańców idących gdzieś z pośpiechem, ładne i natrętne kwiaciarki, rodzinę złożoną z ojca, bardzo otyłej matki i czworga dzieci, parami trzymających się za ręce, eleganta niższej sfery, który jechał dorożką i rozpierał się w sposób bardzo zabawny, czasem pogrzeb. I mówiła sobie, że tamten świat, choć niższy, jest ładny. Jest nawet ładniejszy od obrazów rodzajowych, gdyż porusza się i zmienia co chwilę. I jeszcze wiedziała panna Izabela, że jak w oranżeriach rosną kwiaty, a w winnicach winogrona, tak w tamtym niższym świecie wyrastają rzeczy jej potrzebne. Stamtąd pochodzi jej wierny Mikołaj i Anusia. Tam robią rzeźbione fotele, porcelany, kryształy i firanki. Tam rodzą się froterzy, tapicerowie, ogrodnicy i panny szyjące suknie. Będąc raz w magazynie, kazała zaprowadzić się do szwalni i bardzo ciekawym wydał się jej widok kilkudziesięciu pracownic, które krajały, fastrygowały
2: i układały na formach fałdy ubrań. Była pewna, że robi im to wielką przyjemność, ponieważ te panny, które brały jej miarę albo przymierzały suknię, były zawsze uśmiechnięte i bardzo zainteresowane tym, ażeby strój leżał na niej dobrze. I jeszcze wiedziała panna Izabela, że na tamtym, zwyczajnym świecie trafiają się ludzie nieszczęśliwi. Więc każdemu ubogiemu, o ile spotkał ją, kazała dawać po kilka złotych. Raz spotkawszy mizerną matkę z bladym jak wosk dzieckiem przy piersi, oddała jej bransoletę, a brudne, żebrzące dzieci obdarzała cukierkami i całowała z pobożnym uczuciem. Zdawało się jej, że w którymś z tych biedaków, a może w każdym, jest utajony Chrystus, który zastąpił jej drogę, ażeby dać okazję do spełnienia dobrego czynu.
3: Lalka w Radiu Pogoda.

0: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
1: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
0: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
1: Wygodnie i za darmo.
0: No.
2: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
4: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
3: Serio? A co tam takiego?
4: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
3: Brzmi jak wydatek.
4: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
3: No to na co jeszcze czekamy?
4: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
3: Sprawdź na www.vt.sk.
5: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram cię do Loft Polish Neo Bistro.
6: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
5: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
6: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
7: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.
8: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
9: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza. Warszawa Modlińska 154B, www.dekar.pl.
11: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: tygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 km bez tankowania. Nissan Qashqai.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Została ostatnia reklama.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też. To poprosimy.
5: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Lalka w Radiu Pogoda.
1: W ogóle dla ludzi z niższego świata miała serce życzliwe. Przychodziły jej na myśl słowa Pisma Świętego: w pocie czoła pracować będziesz. Widocznie popełnili oni jakiś ciężki grzech, skoro skazano ich na pracę, ależ tacy jak ona, aniołowie, nie mogli nie ubolewać nad ich losem. Tacy jak ona, dla której największą pracą było dotknięcie elektrycznego dzwonka albo wydanie rozkazu. Raz tylko niższy świat zrobił na niej potężne wrażenie. Pewnego dnia we Francji zwiedzała fabrykę żelazną. Zjeżdżając z góry, w okolicy pełnej lasów i łąk, pod szafirowym niebem zobaczyła otchłań wypełnioną obłokami czarnych dymów i białych par i usłyszała głuchy łoskot, zgrzyt i sapanie machin. Potem widziała piece, jak wieże średniowiecznych zamków, dyszące płomieniami, potężne koła, które obracały się z szybkością błyskawic, wielkie rusztowania, które same toczyły się po szynach, strumienie rozpalonego do białości żelaza i półnagich robotników, jak spiżowe posągi o ponurych wejrzeniach. Ponad tym wszystkim krwawa łuna, warczenie kół, jęki miechów, grzmot młotów i niecierpliwe oddechy kotłów, a pod stopami dreszcz wylęknionej ziemi. Wtedy zdało się jej, że z wyżyn szczęśliwego Olimpu zstąpiła do beznadziejnej otchłani wulkana, gdzie cyklopowie kują pioruny mogące zdruzgotać sam Olimp. Przyszły jej na myśl legendy o zbuntowanych olbrzymach, o końcu tego pięknego świata, w którym przebywała, i pierwszy raz w życiu ją, boginię, przed którą gieli się marszałkowie i senatorzy, zdjęła trwoga.
2: To są straszni ludzie, papo, szepnęła do ojca.
1: Ojciec milczał, tylko mocniej przycisnął jej ramię. Ale kobietom oni nic złego nie zrobią?
3: Tak, nawet oni, odpowiedział pan Tomasz.
1: W tej chwili pannę Izabelę ogarnął wstyd na myśl, że troszczyła się tylko o kobiety, więc szybko dodała: a jeżeli nam, to i wam nie zrobią nic złego. Ale pan Tomasz uśmiechnął się i potrząsnął głową. W owym czasie dużo mówiono o zbliżającym się końcu Starego Świata, a pan Tomasz głęboko odczuwał to, z wielkimi trudnościami wydobywając pieniądze od swoich pełnomocników. Odwiedziny fabryki stanowiły ważną epokę w życiu panny Izabeli. Z religijną czcią czytywała ona poezję swego dalekiego kuzyna Zygmunta i zdawało się jej, że dziś znalazła ilustrację do nieboskiej komedii. Odtąd często marzyła o zmroku, że na górze, kąpiącej się w słońcu, skąd zjeżdżał jej powóz do fabryki, stoją okopy Świętej Trójcy, a w tej dolinie zasnutej dymami i parą było obozowisko zbuntowanych demokratów, gotowych lada chwila ruszyć do szturmu i zburzyć jej piękny świat. Teraz dopiero zrozumiała, jak gorąco kocha tę swoją duchową ojczyznę, gdzie kryształowe pałąki zastępują słońce, dywany ziemię, posągi i kolumny drzewa. Tę drugą ojczyznę, która ogarnia arystokrację wszystkich narodów, wykwintność wszystkich czasów i najpiękniejsze zdobycze cywilizacji. I to wszystko miałoby runąć, umrzeć albo rozpierzchnąć się? Rycerska młodzież, która śpiewa z takim uczuciem, tańczy z wdziękiem, pojedynkuje się z uśmiechem albo skacze na środku jeziora w wodę za zgubionym kwiatkiem? Mają zginąć te ukochane przyjaciółki, które okrywały ją tyloma pieszczotami, albo siedząc u jej nóg opowiadały jej tyle drobnych tajemnic, albo oddalone od niej pisywały takie długie, bardzo długie listy, w których tkliwe uczucia mieszały się z nader wątpliwą ortografią? A ta dobra służba, która ze swymi panami postępuje tak, jakby zaprzysięgała im dozgonną miłość, wierność i posłuszeństwo? A te modystki, które zawsze witają ją z uśmiechem i tak pamiętają o najdrobniejszym szczególe jej toalety, tak dokładnie wiedzą o jej triumfach? A te piękne konie, którym jaskółka mogłaby zazdrościć lotu? A te psy mądre i przywiązane jak ludzie? A te ogrody, gdzie ręka ludzka powznosiła pagórki?
2: wylewała strumienie, modelowała drzewa i to wszystko miałoby kiedyś zniknąć?
3: Od tych rozmyślań przybył pannie Izabeli na twarz nowy wyraz łagodnego smutku, który ją robił jeszcze piękniejszą. Mówiono, że już zupełnie dojrzała. Rozumiejąc, że wielki świat jest wyższym światem, panna Izabela dowiedziała się powoli, że do tych wyżyn wzbić się można i stale na nich przebywać tylko za pomocą dwóch skrzydeł – urodzenia i majątku. Urodzenie zaś i majątek są przywiązane do pewnych wybranych familii, jak kwiat i owoc pomarańczy do pomarańczowego drzewa. Bardzo też jest możliwym, że dobry Bóg, widząc dwie dusze z pięknymi nazwiskami, połączone węzłem sakramentu, pomnaża ich dochody i zsyła im na wychowanie aniołka, który w dalszym ciągu podtrzymuje sławę rodów swoimi cnotami, dobrym ułożeniem i pięknością. Stąd wynika obowiązek oględnego zawierania małżeństw, na czym najlepiej znają się stare damy i sędziwi panowie. Wszystko znaczy trafny dobór nazwisk i majątków. Miłość bowiem, nie ta szalona, o jakiej marzą poeci, ale prawdziwie chrześcijańska, zjawia się dopiero po sakramencie i najzupełniej wystarcza, ażeby żona umiała pięknie prezentować się w domu, a mąż z powagą asystować jej w świecie. Tak było dawniej i było dobrze, według zgodnej opinii wszystkich matron. Dziś zapomniano o tym i jest źle. Mnożą się mezalianse i upadają wielkie rodziny. I nie ma szczęścia w małżeństwach, dodawała po cichu panna Izabela, której młode mężatki opowiedziały nie jeden sekret domowy. Dzięki nawet tym opowiadaniom nabrała dużego wstrętu do małżeństwa i lekkiej wzgardy dla mężczyzn. Mąż w szlafroku, który ziewa przy żonie, całuje ją, mając pełne usta dymu z cygar, często odzywa się: a dajże mi spokój, albo po prostu: głupia jesteś. Ten mąż, który robi hałasy w domu za nowy kapelusz, a za domem wydaje pieniądze na ekwipaże dla aktorek, to wcale nieciekawe stworzenie. Co najgorsze, że każdy z nich przed ślubem był gorącym wielbicielem, mizerniał, nie widząc długo swej pani, rumienił się, kiedy ją spotkał, a nawet niejeden obiecywał zastrzelić się z miłości. Toteż mając lat 18, panna Izabela tyranizowała mężczyzn chłodem. Kiedy Wiktor Emanuel raz pocałował ją w rękę, uprosiła ojca, że tego samego dnia wyjechali z Rzymu. W Paryżu oświadczył się jej pewien bogaty hrabia francuski. Odpowiedziała mu, że jest Polką i za cudzoziemca nie wyjdzie. Podolskiego magnata odepchnęła zdaniem, że odda swoją rękę tylko temu, kogo pokocha, a na co się jeszcze nie zanosi, a oświadczyny jakiegoś amerykańskiego milionera zbyła wybuchem śmiechu. Takie postępowanie na kilka lat wytworzyło dokoła panny pustkę. Podziwiano ją i wielbiono, ale z daleka. Nikt bowiem nie chciał narażać się na szyderczą odmowę.
0: Słuchaj wszystkich części Lalki Bolesława Prusa na radiopogoda.pl.

0: EMI już od 119 900 zł. Salon Geely Auto GT zaprasza. Warszawa Połczyńska 95.
1: Bo w Media Expert taniej ma.
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Została ostatnia reklama.
4: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
5: Reklama. Słuchają Państwo Radia Pogoda, na zegarach godzina 10, czas na najnowsze wiadomości, a tuż po nich płyta na lata. Dzisiaj album Ireny Santor.
6: Znowu wielki upał na południu Europy, skrócono wyścig Tour de France. W poniedziałek ruszą kolejne ekshumacje Polaków na Wołyniu. 1/5 wakacji za nami, sporo wolnych miejsc w Karkonoszach.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 10.
6: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejne ekstremalne upały w Europie, we Francji czerwone alerty. 9. etap kolarskiego wyścigu Tour de France zostanie skrócony o 30 km, poinformowali organizatorzy. W Paryżu dzisiaj 38 stopni, w Rzymie i Atenach też ponad 35. Hiszpania walczy z pożarami, które wybuchły w kilku miejscach. U nas przyjemnie od 20 do 28. W poniedziałek zaczną się kolejne ekshumacje na Wołyniu, tym razem we wsiach Ostrówka i Wola Ostrowiecka. A jeszcze w tym roku badacze będą próbowali odnaleźć kolejne miejsca pochówku Polaków, zapowiada wiceminister kultury Marek Krawczyk.
7: No, mogę już zdradzić, że czekamy na jeszcze 2, prawdopodobnie 3 zgody strony ukraińskiej co do kolejnych lokalizacji.
6: W poniedziałek także rodziny już ekshumowanych ofiar ukraińskich nacjonalistów w Późnikach otrzymają tak zwane noty identyfikacyjne. W stolicy pojawią się nowe odcinkowe pomiary prędkości i 7 nowych fotoradarów. Zostaną uruchomione w tunelach Wisłostrady i na moście Poniatowskiego, mówi rzecznik warszawskiego zarządu dróg miejskich Maciej Dziubiński.
8: To specyficzny most, który jest zabytkowy. No tam prędkość była przekraczana nagminnie. Rekordziści naprawdę mieli grubo ponad 100. Niektórzy prawie 200 na godzinę. No i to jest sytuacja absolutnie niedopuszczalna.
6: Dodatkowo 4 stare fotoradary zostaną wymienione na nowe. Kończy się drugi tydzień wakacji. Zaglądamy w Karkonosze. Tłumów nie ma. W hotelach co trzecie miejsce wolne. Turyści chwalą sobie spokój.
9: Bardzo urokliwe. Bardzo mało turystów. Zaskakująco mało turystów.
10: Bo jest pięknie, kolorowo i jest super pogoda.
11: Lody, basen, wszystko co się da.
12: A właśnie byliśmy na Baszcie Grodzkiej. Pięknie, piękne widoczki na całe pasmo Karkonoszy, no i na Stare Miasto.
13: 21 km zrobiliśmy.
14: Całe 5 dni chodziliśmy, więc wystarczy.
6: Według branży turystycznej za chwilę zacznie się szczyt sezonu. Coraz częściej turyści rezerwują też noclegi we wrześniu, zaraz po wakacjach.
0: Radio Pogoda. Pogoda.
6: Niebo dzisiaj częściowo zachmurzone, można powiedzieć przeważnie zachmurzone. Będzie trochę słońca, ale prawie w całym kraju może być też deszczowo. Deszcz przelotny. Nie powinno padać, tylko nad morzem. Temperatura od 20 stopni na wschodzie do 28 na zachodzie Polski.
0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
5: Zapraszam dzisiaj w Radiu Pogoda do słuchania piosenek z płyty Ireny Santor, piosenki stare jak świat. Pani Irena śpiewa na tej płycie właściwie wyłącznie utwory z okresu międzywojennego, ale z jaką wielką robi to klasą. To jedna z jej najlepszych płyt i dzisiaj

0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Dana Santor darzyła repertuar międzywojenny ogromnym szacunkiem, nazywając go szkołą muzycznej elegancji. Podkreślała, że dawne utwory cechują się doskonałym rzemiosłem, piękną liryką, niezwykłą melodyjnością, która zmusza artystę do takiego perfekcyjnego interpretowania każdego słowa. Mając 32 lata, dostała szansę zmierzenia się z tym repertuarem, wykonując jedne z największych międzywojennych przebojów. Wracamy za kilka minut do utworów z płyty Piosenki stare jak świat.
2: Reklama. Mamusia?
3: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści.

0: ci ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
1: A, to tylko przy okazji.
0: W takim razie, jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
2: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
3: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: No kto, no wiadomo.
7: Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
11: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
10: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
11: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
12: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.

ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, kaczor kaczuszkę prowadził za rączkę wśród maków czerwonych, co do niej mrugali i klaniali się. Kaczuszka do ojca tak rzekła: papa, czy zdobyć czerwony mak łatwo się da? Nielatwo go zdobyć, kaczuszko, rzekł na to papa. I po tym dodał, jedząc liść salaty: bądź mądra i

przy ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, mak ujrzał malą kaczuszkę na lące. I trudno uwierzyć, pokochał ją ze wszystkich sił, bo też młody był. Mak zaraz mamusię zapytał: mama, czy zdobyć kaczuszkę tę łatwo się da? Nielatwo jest zdobyć kaczuszkę, odrzekła mama. Bo jeśli byś

Aż kiedyś, już nie wiem, od gdzieś w końcu wiosny, każdy z nas przecież miał romans miłosny. Wziął mak malutką kaczuszkę w ramiona i pobrali się. Lecz zaraz niedługo łzy spadły gorące, kosiarze skosili już kwiaty na lące i tylko wspomnienie zostało po makach kwitnących.

0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Wracamy do pierwszych przebojów z płyty Ireny Santor, piosenki Stare jak świat, bo słuchaliśmy już utworu Serce z pierwszego singla tego albumu wydanego przez Polskie Nagrania. Teraz czas na drugi, czyli W hawajską noc. To jeden z największych przebojów polskiego dwudziestolecia międzywojennego. Piosenka skomponowana przez Henryka Warsa z tekstem Emanuela Schlechtera. Najsłynniejsze wykonanie należy, no oczywiście, do Eugeniusza Bodo, który zaśpiewał ten utwór w filmie kryminalno-muzycznym Czarna Perła. To był rok 1934, notabene rok urodzenia Ireny Santor. Eugeniusz Bodo zagrał w nim główną rolę Stefana, a na planie filmowym w Gdyni zrobiono prawdziwą egzotykę, sadząc na plaży palmy. Potem tłumy ludzi przychodziły to oglądać. A my słuchamy tej piosenki w wykonaniu Ireny Santor, a cały album pani Irena nagrała, warto to też zaznaczyć, ze znakomitą orkiestrą taneczną pod dyrekcją Jerzego Abratowskiego.

0: Lata na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Dzisiaj przypominam album Ireny Santor, piosenki Stare jak świat, wydane w 1966 roku, ale składające się z utworów z okresu międzywojennego w wykonaniu pani Ireny i w aranżacji kompozytora Jerzego Abratowskiego. Za chwilę usłyszymy piosenkę Przy kominku, nazywaną polskim tangiem zimowym. Autorem muzyki jest kompozytor Artur Gold, a słowa napisał znany przedwojenny poeta Andrzej Włast. Przed wojną wykonywał ją m.in. Mieczysław Fog. A w latach 90. taką najbardziej nowoczesną wersję nagrał Krzysztof Krawczyk. No my słuchamy jej oczywiście za chwilę w wykonaniu Ireny Santor.

0: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
1: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
0: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
1: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
0: Czyli?
1: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza. Warszawa Modlińska 154B. www.dekar.pl.
5: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
6: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
5: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
7: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na 8-tysięcznik. A w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł.
11: Salon Geely Auto GT zaprasza. Warszawa Połczyńska 95.
12: Barbara, łatwa kasa?
13: Marian, zawsze.
12: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
13: Sprytnie.
12: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
14: taniej masz. Została ostatnia reklama.
15: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
16: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
17: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
18: Reklama.
19: Płyta na lata. Irena Santor. Piosenki stare jak świat.

0: W Radiu Pogoda zawsze są wakacje.
1: Z rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej.
2: I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, ha, trudno, lecz herbata.
1: Herbaty szklanka.

0: O, jakżeś bliska chwilko.
1: Jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypnął,
0: arrivederci lato,
1: gdy wtem
0: drzwi cicho skrzypną
1: i witaj nam herbatą. A, cóż za rok,
0: a kolor jak,
1: a jak cudownie naciąga. A ta panienka?
0: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak. No też trzeba przyznać.
0: Jestem twojego zdania.
1: No po prostu.

0: tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu.
1: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chląc.
0: A potem syci woni, poprzestajemy na tym,
1: bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty.
0: I po co nam żyć? Zaraz, chwileczkę, proszę pani.
2: Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili.
0: Nam jeszcze wolno. Poszła sobie razem z herbatą.
1: I po co nam żyć? Kiedy nie będzie nam wolno już pić herbatki.
3: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.

0: Autopromocja.
1: Jak zabrać na wakacje wszystkie ulubione piosenki? Bez dodatkowych opłat i przekraczania limitu bagażu. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon i to całkiem za darmo. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
4: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Znajdź komfort w Myślarble. Już od 16 do 18 lipca wielkie otwarcie sklepu Comfort.com przy ulicy Gaudetów 28A. Skorzystaj z rabatu 25% i zagraj nawet o 20 tysięcy złotych na remont. Komfort, najlepsze łazienki, podłogi, drzwi i kuchnie. Szczegóły w regulaminie.
8: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
9: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
10: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
9: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
10: Bo zależy mi na sobie.
9: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
11: Została ostatnia reklama.
12: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
13: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
12: Serio? A co tam takiego?
13: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
12: Brzmi jak wydatek.
13: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
12: No to na co jeszcze czekamy?
13: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
12: Sprawdź na www.vt.sk.
0: Reklama.
14: Słuchają Państwo Radia Pogoda i naszej audycji Płyta na lata. Wracamy do albumu Ireny Santor za kilka minut, bo na razie najnowsze wiadomości. Jest 11.
15: Kolejna wymiana ciosów między wojskami Iranu i USA. Mężczyzna, który zaatakował policjanta kastetem, został aresztowany. Kluczowy mecz w Lidze Narodów Siatkarek. Polki grają dziś z Japonkami.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 11.
15: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Amerykańskie wojsko po raz trzeci w tym tygodniu uderzyło w cele wojskowe w Iranie. To odpowiedź na atak na kontenerowiec w cieśninie Ormus. Teheran odpowiedział ostrzałem amerykańskich baz w regionie. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
16: Amerykanie poinformowali, że zaatakowali około 140 irańskich celów wojskowych, w tym wyrzutnie rakiet i dronów oraz magazyny amunicji. Szef Pentagonu Pete Hegseth napisał w mediach społecznościowych, że Iran dokonał złego wyboru i teraz za to płaci, bowiem według USA operacja była odwetem za ostrzał kontenerowca Galaxy w cieśninie Ormus. Na statku wybuchł pożar. Jeden z członków cywilnej załogi jest uznawany za zaginionego, a jednostka została poważnie uszkodzona. Ale w odpowiedzi irańska gwardia rewolucyjna poinformowała o atakach na amerykańskie bazy i jednostki, m.in. w Katarze i Omanie.
15: Benzyna zdrożeje o kilka groszy w najbliższych dniach. Kluczowa dla ceny ropy na świecie cieśnina Ormus według Iranu znów jest zamknięta, ale szoku na giełdzie ropy nie ma, uspokaja analityk rynku paliw Jakub Bogucki.
17: Natomiast rynek ropy już w jakiś sposób traktuje to jako kolejny element niestabilności.
15: Benzyna może zdrożeć do około 6,85 zł, diesel do 7 zł za litr. Mężczyzna, który zaatakował funkcjonariusza Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, został aresztowany na 3 miesiące. Przypomnijmy, do ataku doszło w piątek przed siedzibą biura w Warszawie. 29-letni mężczyzna był wyposażony w 2 kastety i maczetę. Ranił 2 funkcjonariuszy, jeden z nich trafił do szpitala. Napastnika obezwładniono. Motywy jego działania są niejasne. Twierdzi, że jest prześladowany przez policję i podsłuchiwany przez służby. Prokurator zleci badania psychiatryczne. Przed naszymi siatkarkami mecz o być albo nie być w Lidze Narodów. Polki za niecałe 1,5 godziny zagrają w Osace z Japonią. Jeśli wygrają, awansują do turnieju finałowego, mówi rozgrywająca Alicja. Alicja Grabka.
18: Idziemy do przodu, że widać, że ta reprezentacja zaczyna się czuć lepiej. Gramy naprawdę teraz świetną siatkówkę.
15: Ale jeśli przegrają, Japonia nas wyprzedzi w tabeli i to ona awansuje do finałów.

0: Pogoda.
1: Zachmurzenie dzisiaj umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu, zwłaszcza na wschodzie Polski, w centrum i na południu. Nad morzem nie powinno padać. Temperatura około 20 stopni to najchłodniej, na wschodzie, w centrum 22 do 25, a na zachodzie nawet 28.

0: Latem przypominamy płyty na lata w Radiu Pogoda. Dzisiaj album, który w tym roku ma swoje 60. urodziny, czyli piosenki Stare jak świat, Ireny Santor. Płyta winylowa, która sprzedała się podobno w imponującej ilości ponad 150 tysięcy egzemplarzy. Doczekała potem kilku nowocześniejszych reedycji na CD w serwisach streamingowych. Irena Santor na tej płycie śpiewa przeboje z okresu międzywojennego i za kilka minut do nich wrócimy, więc zapraszam serdecznie. Dzień dobry.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.

0: Lata na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Czas na kolejny utwór z albumu Ireny Santor, wydanego w 1966 roku, zatytułowanego Piosenki stare jak świat. Tym razem, jak to w znanej wyliczance, to będzie Kocha, lubi, szanuje. To jeden z największych przebojów polskiego przedwojennego kina. Powstał w 1934 roku. Znów roku rodzenia Ireny Santor, na potrzeby polsko-amerykańskiego filmu o tym samym tytule w reżyserii Michała Waszyńskiego. On był wyprodukowany przez amerykańską wytwórnię, słynną, znaną na całym świecie Universal Pictures. Był reklamowany jako taki film stworzony na miarę arcydzieł zagranicznych. No ale po II wojnie światowej, tak jak zresztą niestety wiele różnych polskich dzieł, ten film został uznany za zaginiony. I dopiero w 2005 roku odnalazła się jedyna istniejąca kopia, została znaleziona w jednym z francuskich archiwów. Muzykę do piosenki tytułowej skomponował legendarny Henryk Wars, słowa napisali Konrad Tom i Emanuel Schlechter. Utwór skomponowany został w rytmie Slow Foxa, który w latach 30. bił rekordy popularności na parkietach i w warszawskich kabaretach. A Irena Santor razem z orkiestrą Jerzego Abratowskiego przypomniała ten utwór na płycie, która dzisiaj jest naszą muzyczną bohaterką. Posłuchajmy.

0: Lata na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Za chwilę wracamy do utworów z albumu Ireny Santor, piosenki Stare jak świat. Ta płyta powstała 60 lat temu. To był piąty album studyjny pani Ireny. Pani Ireny, która cały czas jest aktywna. Jeszcze rok temu jeździła z koncertami. Przez ponad miesiąc, państwo pewnie pamiętają, opowiadała w Radiu Pogoda o swoich najpiękniejszych melodiach. Cały czas jest pamiętana, lubiana, szanowana. W zeszły weekend w Międzyzdrojach podczas Festiwalu Gwiazd błyszczała na czerwonym dywanie i odcisnęła swoją dłoń w Alei Gwiazd. W tym roku skończę 92 lata, ale jak państwo słyszą, absolutnie nie zwalnia tempa. My poznajemy dzisiaj jej takie taneczno-sentymentalne oblicze, słuchając jej interpretacji piosenek międzywojennych. Zaraz do tego wracamy.

0: Reklama. Ale duża.
1: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
0: To co?
1: To do Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
0: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
5: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
0: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
5: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
7: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: Została ostatnia reklama.
0: Marian, a po całym tygodniu pracy?
1: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Czas na kolejną piosenkę z albumu, który ma już 60 lat. Piosenki stare jak świat, Ireny Santor. Płyty z przebojami z dwudziestolecia międzywojennego. Przed nami utwór, któremu Irena Santor dała, no dzięki swojemu wykonaniu, drugie życie, czyli Czy pani Marta jest grzechu warta. To jest utwór austriackiego kompozytora. W wersji niemieckiej ta piosenka nosiła tytuł Wenn zwei Blondinen, czyli Gdy dwie blondynki. To takie nawiązanie do robiących już wtedy furorę żartach o blondynkach. Polski tekst do tego foxtrota napisał słynny Marian Hemar, czyli mistrz przedwojennego kabaretu. Ta piosenka była zresztą hitem występów kabaretowych w okresie międzywojennym i sięgało po nią wielu wykonawców, m.in. Tadeusz Waliszewski, Stefania Górska czy Ewa Miodyńska. No my słuchamy jej oczywiście w interpretacji Ireny Santor.

0: Lata na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: W Radiu Pogoda za chwilę jeszcze przed południem kolejna piosenka z albumu Ireny Santor, piosenki Stare jak świat. To będzie Przytul, uściśnij, pocałuj. Tango sentymentalne z muzyką Wiktora Krupińskiego, słowami popularnego w okresie międzywojennym autora tekstów Andrzeja Własta. Utwór śpiewali m.in. Tadeusz Faliszewski, Adam Aston, a dziś w Radiu Pogoda słyszymy go w wykonaniu pani Ireny, której towarzyszy oczywiście orkiestra taneczna Jerzego Abratowskiego.

0: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
1: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
0: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
1: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka biosminy i to zmikronizowanej.
0: Czyli?
1: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: Znajdź komfort w Mysiadle. Już od 16 do 18 lipca wielkie otwarcie sklepu Comfort.com przy ulicy Gaudetów 28a. Skorzystaj z rabatu 25% i zagraj nawet o 20 tysięcy złotych na remont. Komfort, najlepsze łazienki, podłogi, drzwi i kuchnie. Szczegóły w regulaminie.
4: No pięknie. Włochy, 40 stopni i padła nam klima w aucie.
5: O, mechanik idzie.
6: Mamma mia. El compressor. Facciamo subito, sì?
7: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
8: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
9: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
11: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
12: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
13: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
14: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
15: O.
14: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
15: O, a o ile?
14: 35 groszy taniej na litrze.
15: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
14: Tak.
16: A jak lemoniadę?
14: No też. To poprosimy.
15: Ale co?
16: Wszystko.
14: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
17: Została ostatnia reklama.
18: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska. A do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
19: Płyta.

0: Lato w Radiu Pogoda.
1: Ze strzępów radości powszednich los swój tkasz, z tęsknoty otuchy nadziei.

słowo. Ty masz twarz, gdzie ścieżek splątanych bezdroża. Ty drogę swą znasz, ty zdołasz ból każdy pocieszyć.

0: Autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: 5 sekund, pani Dorota.
3: Stenia Kozłowska?
2: Stenia Kozłowska, tak jest! Pani Doroto, wygrywa pani główną nagrodę Funduszu Czasów Pogodowych, czyli 2000 zł.
3: Dziękuję. Dziękuję pięknie, serdecznie dziękuję. Jestem zachwycona, zaskoczona.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze. I ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie. A co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
9: Na mediaexpert.pl.
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Została ostatnia reklama.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Reklama. Spędzają Państwo niedzielę słuchając Radia Pogoda i piosenek z płyty Ireny Santor. Za chwilę do nich wracamy, ale na razie wiadomość w samo południe.
7: Ukraina zaatakowała rosyjską rafinerię i 10 tankowców. Słowacka autostrada do remontu to utrudnienie dla polskich turystów. Większość lodów w lodziarniach jest źle oznakowanych.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 12:00.
7: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ukraińskie wojsko zaatakowało rosyjską rafinerię na południu Rosji. Na terenie zakładu odnotowano wybuchy i pożar. Ukraiński sztab generalny dodał, że na Morzu Azowskim trafiono 10 rosyjskich tankowców i 4 promy. Uwaga, kierowcy, spore utrudnienia u naszych sąsiadów przy polskiej granicy. Dziś w nocy o 23:00 Słowacja zamknie autostradę D3 w rejonie przejścia granicznego Zwardoń-Skalite. Trasa idzie do remontu. Ruch zostanie skierowany przez miejscowość Skalite, a to mogą być korki i wydłużenie podróży prawie o godzinę. Mówi Bogusław Rosa z policji w Żywcu.
9: Z objazdu będą mogły jednak korzystać wyłącznie pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 tony.
7: Kierowcy ciężarówek będą musieli jechać przez Czechy albo przez granice w Małopolsce, na przykład w Chyżnem. Odcinek słowackiej autostrady będzie zamknięty do połowy sierpnia. Wojna na Bliskim Wschodzie zmieniła plany wakacyjne niemal co trzeciego Polaka. Częściowo przez wzrost cen biletów lotniczych, a częściowo przez brak możliwości wyjazdu do wcześniej wybranego miejsca. Ponad połowa z nas spędzi wakacje w Polsce, mówi Grzegorz Demczyszak z portalu rankomat.pl.
10: Wyjazd do państw Unii Europejskiej planuje 19%, a do innych krajów europejskich, m.in. Wielkiej Brytanii, Szwajcarii czy Norwegii 12%. Dalsze kierunki wybierane są zdecydowanie rzadziej.
7: 2/3 Polaków mówi, że wojna na Bliskim Wschodzie nie ma znaczenia w kontekście wakacji. Producenci lodów muszą się mieć na baczności. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawdziła lodziarnie. Okazało się, że aż 60% skontrolowanych partii lodów miało złe oznakowania. Na przykład brakowało wykazu składników albo stosowana była nazwa nieadekwatna do składu, mówi Joanna Narożniak z Inspekcji Jakości Handlowej.
11: Stosowanie nazwy nieadekwatnej do składu, w tym określenia czekoladowe dla lodów zawierających jedynie kakao albo śmietankę, dla lodów, których podstawowym składnikiem było mleko pełne w proszku lub masa o smaku waniliowo-śmietankowym, a nie śmietanka.
7: Trafiły się też lody nazwane rzemieślniczymi, które w rzeczywistości pochodziły z hurtowni.

0: Pogoda.
1: Około 20 stopni dzisiaj na wschodzie Polski, w centrum od 20 do 25, a gorąco na zachodzie 28. Wszędzie niebo mocno zachmurzone i może padać, prawie wszędzie. Nad morzem nie powinno.

0: W Radiu Pogoda dzisiaj króluje Irena Santor i w jej wykonaniu utwory z okresu międzywojennego. Słuchamy albumu piosenki Stare jak świat, który właśnie obchodzi swoje 60. urodziny, bo został wydany w 1966 roku. Uzyskał status złotej płyty. Doczekał się też współczesnych reedycji i wydania aż 3 winylowych singli. Za chwilę wracamy do odsłuchu płyty na lata z przebojami, które się po prostu nie starzeją.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.

0: Praca na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Pani Irena Santor w 1966 roku nagrała przeboje z okresu międzywojennego z orkiestrą taneczną Jerzego Abratowskiego. Warto wspomnieć tego pianistę, jednego z najbardziej szanowanych i znanych kompozytorów lat 50. i 60. Irena Santor przyjaźniła się z żoną pana Jerzego, czyli wokalistką Ludmiłą Jakubczak. 5 lat przed nagraniem albumu, którego dzisiaj słuchamy, we trójkę wracali z nagrania programu telewizyjnego samochodem do Warszawy. Był rok 1961. Pan Jerzy kierował samochodem, który w trudnych warunkach pogodowych wpadł w poślizg i rozbił się na drzewie. W tym wypadku zginęła Ludmiła Jakubczak. Miała zaledwie 22 lata. Pan Jerzy i pani Irena odnieśli niegroźne obrażenia, ale psychicznie byli załamani. Pan Jerzy uważał się za winnego śmierci żony. Po wypadku zamieszkał zresztą na kilka tygodni w klasztorze w Tyńcu. Pod koniec lat 60. wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, a w 1989 roku zginął tragicznie w Los Angeles, przypadkowo postrzelony podczas napadu na bank, w którym akurat załatwiał swoje sprawy. A teraz czas na kolejny utwór z albumu Piosenki Stare jak Świat, w aranżacji oczywiście Jerzego Abratowskiego i wykonaniu Ireny Santor. Tym razem Graj piękny cyganie. Czeski utwór skomponowany w 1931 roku, słowa w języku polskim napisał Andrzej Włast. Piosenka stała się hitem dzięki warszawskim rewiom. Po raz pierwszy zaprezentowano ją w 1934 roku w spektaklu Wielka Rewia.

0: Irena Santor wiele razy w wywiadach mówiła, że podziwia kunszt twórców okresu dwudziestolecia międzywojennego, że docenia ich wyjątkowy talent do tworzenia nastrojowych historii, w których ważna była kultura słowa, wyczucie stylu. Jej zdaniem przedwojenne kompozycje stanowią taki fundament polskiej piosenki, jednocześnie wymagając od śpiewaka odpowiedniej wrażliwości, dojrzałości i elegancji. Ona sama zmierzyła się z tym repertuarem w wieku 32 lat, wydając album, którego dzisiaj słuchamy. Za chwilę w Radiu Pogoda kolejny utwór z płyty piosenki Stare jak świat.
1: Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
2: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
4: Voltaren!
5: Ból szyi po pracy?
6: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu.
5: Ty skup się na grze!
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
8: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
10: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
11: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
12: Przerywany program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
15: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
14: ci panowie z Media Expert.
15: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
16: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: Została ostatnia reklama.
18: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.

0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Słuchaliśmy już po 12 utworu Graj Piękny Cyganie z dzisiejszej płyty na lata, czyli albumu Ireny Santor, piosenki Stare jak Świat. Ta piosenka została też przez muzę wydana na singlu, a na stronie B był utwór Portowe Światła. To znów międzywojenny szlagier, który przywędrował do Polski z zagranicy. Oryginalną muzykę skomponował austriacki kompozytor Wilhelm Grosz, znany bardziej pod pseudonimem Hugh Williamsa. A słowa napisał irlandzki autor Jimmy Kennedy. W oryginale ten światowy standard nazywa się Red Sails in the Sunset i opowiada o takim sentymentalnym widoku żagli o zachodzie słońca. Przed wojną w swoim repertuarze mieli go m.in. Bing Crosby czy Louis Armstrong. Po wojnie, jako jeden z wykonywanych na koncertach coverów w początkach kariery, grali także Beatlesi. Polska wersja tego utworu została nagrana w 1938 roku przez Mieczysława Foga, a w 1966 Irena Santor nagrała ten utwór na swój piąty album studyjny, którego dzisiaj słuchamy, przypominając tę sentymentalną melodię nowemu pokoleniu Polaków.

0: lata na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Album Ireny Santor, którego dzisiaj słuchamy, nosi tytuł Piosenki stare jak świat. Piosenkarka wykonuje utwory wraz z orkiestrą Jerzego Abratowskiego. Utwory głównie z okresu międzywojennego, ale z jednym wyjątkiem. I tej piosenki za chwilę posłuchamy. To utwór Przeminęło z wiatrem, z muzyką Adama Lewandowskiego, a słowami Seweryna Mendelsona. Jako pierwsza w 1946 roku śpiewała ją Wiera Gran, a u nas ten utwór za chwilę w wykonaniu Ireny Santor.
2: Autopromocja.
0: Legendarny kabaret Teli.
3: A tak to abyśmy za wojnę przedłużyli, no.
4: No hurra, może wygramy.
3: Wygramy.
0: 2000 zł na wymarzone w czasy. Płyty, które zmieniły historię polskiej muzyki.
5: I najpiękniejsze melodie.
0: Wakacje z Radiem Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
9: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
8: Oraz bekonu i syropu klonowego.
9: Trudno wskazać faworyta.
8: Spróbuj, może tobie się uda.
9: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
10: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
11: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
12: Bierzemy.
10: Buen provecho.
12: A to co?
11: No, owoce, ale morza.
13: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
14: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
15: Au! Znów ten ból.
16: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
17: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
18: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
19: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
18: No kto, no wiadomo.
19: Ci panowie z Media Expert.
20: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
21: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
22: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza. Warszawa Modlińska 154B, www.dekar.pl.
23: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
0: Została ostatnia reklama.
24: Gabinet masażu, słucham.
25: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
24: Cześć, a co się dzieje?
25: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
24: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
25: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
24: Kochana, sam go stosuję.
26: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
2: Reklama.
0: Płyta na lata. Irena Santor. Piosenki stare jak świat.

Pan Chodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan, taki, co to nie pije, nie pali, a tłum szalał hiszpański.

Zdenerwował się wtedy okropnie. Pojął, że właśnie on może życie przesiedzieć przy oknie. Nagle wstał, ruszył w tak.

Niech pan uważa, niech pan mnie nie przyciska. Niech pan uważa, tu wszyscy widzą nas. A pan mi w oczy zagląda nazbyt bliska i pan uśmiechnął się już drugi raz. Dyskretny metr go skierował do stolika i piękna dama zaszczyca tańcem go.

0: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
1: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
2: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
3: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na ośmiotysięcznik. A w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. Salon Geely Auto GT zaprasza. Warszawa Połczyńska 95.
4: Znajdź komfort w Myśladle już od 16 do 18 lipca. Wielkie otwarcie sklepu Comfort.com przy ulicy Gaudetów 28A. Skorzystaj z rabatu 25% i zagraj nawet o 20 tysięcy złotych na remont. Komfort, najlepsze łazienki, podłogi, drzwi i kuchnie. Szczegóły w regulaminie.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy...
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Została ostatnia reklama.
9: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
10: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Reklama.
12: Słuchają Państwo Radia Pogoda. Wracamy za kilka minut do albumu Ireny Santor, czyli do kolejnej płyty na lata. Ale na razie wiadomości. Jest 13.
13: Dyplomaci odradzają podróże do Kataru po wymianie ciosów na Bliskim Wschodzie. Ukraina musi rozliczyć się z historii UPA, mówią polscy politycy. W lasach obrodziło grzybami. Uważajmy na trujące.
14: Radio Pogoda. Wiadomości o 13.
13: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska ambasada w Katarze odradza podróżowanie do tego kraju. W wakacje lepiej wybrać inny kierunek niż Bliski Wschód. Tej nocy doszło do kolejnej wymiany ognia między USA a Iranem. Irańczycy ostrzelali amerykańskie jednostki m.in. właśnie w Katarze i Omanie. Za nami 83. rocznica ludobójstwa Polaków na Wołyniu. Jeśli Ukraina chce wejść do Unii Europejskiej, musi rozliczyć się ze swoją historią i odciąć się od nacjonalizmu, mówią zgodnie polscy politycy. Przy czym robią to w różny sposób i różnie rozkładają akcenty. Wawrzyniec Zakrzewski.
15: Premier Donald Tusk mówi o prawdzie, o tym, że fundamentem wspólnoty europejskiej jest nazywanie rzeczy po imieniu.
16: Kto chce przyłączyć się do tej wspólnoty, musi być na tę prawdę gotowy. Jesteśmy dziś odpowiedzialni za naszą przyszłość i bezpieczeństwo naszych dzieci i wnuków. To wspólna odpowiedzialność Polski, Ukrainy, Europy.
15: Tymczasem PiS, a dokładnie kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek, nie widzi już dla Ukrainy miejsca w Europie.
17: Składamy projekt uchwały w sprawie sprzeciwu wobec członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej w związku z gloryfikacją sprawców zbrodni wołyńskiej.
15: Mowa tu o niedawnej, krytykowanej przez wszystkich polskich polityków decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA.
13: Deszczowa aura spowodowała wysyp grzybów w lasach. Lekarze przypominają o ryzyku. Pomyłka może być śmiertelnym zagrożeniem. Ostrzega toksykolog profesor Natalia Pawlas.
18: Grzyby, które należą do tych grzybów cytotoksycznych, czyli zawierających amanitynę, jest bardzo silną toksyną działającą na wątroby. To nie jest tylko muchomór sromotnikowy, ale to są też muchomór jadowity, muchomór wiosenny, niektóre czubajeczki, hełmówki.
13: Dlatego warto kierować się zasadą: zbieramy to, co znamy, jeśli mamy wątpliwości, lepiej nie ryzykować. Francja, Hiszpania, Argentyna, Anglia to półfinałowe pary piłkarskiego mundialu. W nocy po dogrywkach awansowali Argentyńczycy i Anglicy. Do domu wraca Szwajcaria i Norwegia. Półfinały we wtorek i środę. W USA nadal zostaje sędzia Szymon Marciniak. Możliwe, że dostanie do prowadzenia jeden z ostatnich czterech meczów.

0: Pogoda.
1: Niebo dzisiaj mocno zachmurzone, w przeważającej części kraju możliwe przelotne opady deszczu, nie powinno padać nad morzem. Temperatura na wschodzie około 20 stopni, w centrum od 20 do 25, a gorąco na zachodzie 28. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie w normie 1015 hektopaskali.

0: Wracamy do dzisiejszej audycji. Polskie Nagrania Muza, mając do dyspozycji wspaniałą wokalistkę Irenę Santor, postanowiły dać jej nie lada zadanie wokalne. W czasach, kiedy młodzież słuchała Big Beatu, postanowiono przypomnieć utwory międzywojenne, więc dochodziło do tego, że w domach, gdzie był adapter, młodzież puszczała sobie czerwono-czarnych skaldów, czy niebiesko-czarnych, a rodzice na swojej półeczce mieli piosenki stare jak świat Ireny Santor, zwłaszcza, że to były same hity rewiowe i filmowe. I za chwilę w Radiu Pogoda właśnie takie filmowe przeboje w wykonaniu Ireny Santor z niezapomnianych filmów międzywojennych.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda prezentuje Monika Tarka.

0: Lato na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Słuchamy dzisiaj albumu Ireny Santor, piosenki Stare jak świat, wydanego dokładnie 60 lat temu. Pełnego piosenek międzywojennych w interpretacji pani Ireny i aranżacji Jerzego Abratowskiego oraz jego orkiestry tanecznej. Jest na niej wiele szlagierów z filmów międzywojennych, między innymi Odrobinę szczęścia w miłości. Słynny przebój z 1934 roku. Piosenkę skomponował Jerzy Petersburski, słowa napisał Emanuel Schlechter. Pojawiła się ona w komedii muzycznej Co mój mąż robi w nocy. W 1934 roku wykonywała ją Tola Mankiewiczówna. Tola Mankiewiczówna stworzyła na ekranie niezapomniany duet z Aleksandrem Żabczyńskim i wykonanie w tym filmie tej piosenki zrobiły z niej wielką gwiazdę. A u nas ten właśnie przebój w interpretacji Ireny Santor.

0: Lata na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Irena Santor i jej płyta Piosenki stare jak świat to dzisiejsi bohaterowie płyty na lata, no bo ten album utrwalił przeboje okresu międzywojennego. Aranżacje Jerzego Abratowskiego nadały im nowocześniejszego brzmienia. To płyta, po którą sięgają kolejne pokolenia, doczekała się nowoczesnych reedycji w 1993 roku. W ostatnich latach trafiła też do streamingu, czyli można tych piosenek słuchać już z komputera czy po prostu w telefonie komórkowym. Ja przypomnę przy okazji, że rok temu o swoich piosenkach pani Irena opowiadała mi i państwu w Radiu Pogoda i możecie tego posłuchać na naszej stronie internetowej, możecie to zobaczyć na naszym YouTubie, na Facebooku czy na Instagramie. A za chwilę wracamy do albumu Ireny Santor z 1966 roku i posłuchamy podobno najlepszego polskiego tanga.
2: Autopromocja.
0: Gdy inni jeszcze śpią, ona już się uśmiecha.
3: Tak jak mówiłam, wszystkie Aśki to ten.
0: Asia Kruk zaprasza na poranek pełen słońca. Wakacyjny, pogodny poranek Radia Pogoda. Dobry humor, najpiękniejsze melodie, ciekawostki i konkursy.
4: Nie chcę mi się wierzyć.
0: Słuchaj codziennie od 6.
2: Autopromocja.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
2: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
1: Serio? A co tam takiego?
2: Łomnica, Smokowec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
1: Brzmi jak wydatek.
2: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
1: No to na co jeszcze czekamy?
2: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
1: Sprawdź na www.vt.sk.
3: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
5: Bo w Media
7: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
8: Została ostatnia reklama.
9: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
10: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
9: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
4: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dezamigren. Konkretnie na migrenę. Thank you.

0: Kopyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: O kolejnej piosence z albumu Ireny Santor, piosenki Stare jak świat, mówi się, że to najlepsze polskie tango. No nic dziwnego, że sięgają po nią nawet współcześni polscy wykonawcy. Ostatnio na przykład nagrał ten utwór Ralf Kamiński. Chodzi o Jesienne róże. Jej najsłynniejszymi przedwojennymi wykonawcami byli Tola Mankiewiczówna i Mieczysław Fog. Muzykę skomponował Artur Gold do tekstu Andrzeja Błasta. Pani Irena nazwała w jednym z wywiadów ten utwór arcydziełem polskiej piosenki, doceniając niezwykłą jego melodyjność, wyjątkowy nastrój tego tanga, taki poetycki klimat, no i też nostalgię, którą ona ze sobą niesie. No jakby nie było, to jest piosenka o końcu miłości. Pani Irena nieraz też wspominała jej wykonawcę, czyli Mieczysława Foga. Spotykała się z nim wiele razy na różnych koncertach. Mówiła, że to artysta przez duże A. Był dla niej takim uosobieniem prawdziwej elegancji i przedwojennego sznytu. Jesienne róże to zresztą jedna z wielu piosenek, którą oboje mieli w swoim repertuarze. A więc Jesienne róże u nas Irena Santor z albumu Piosenki stare jak świat.

0: Lata na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Kończymy już odsłuch albumu Ireny Santor, piosenki Stare jak Świat, albumu wydanego w 1966 roku z przebojami z okresu międzywojennego. Albumu, do którego na co dzień często sięgamy w Radiu Pogoda, grając takie utwory jak Czy pani Marta jest grzechu warta, Graj piękny cyganie, czy Ach, jak przyjemnie. No i właśnie ten utwór zostawiłam na koniec dzisiejszej audycji, za chwilę go usłyszymy. No to jeden z najpopularniejszych polskich szlagierów dwudziestolecia międzywojennego, z kultowej komedii muzycznej Zapomniana melodia, która ukazała się w 1938 roku. Muzykę skomponował Henryk Wars do słów Ludwika Starskiego. W filmie śpiewała ją Helena Grosówna. Piosenka w takim lekkim, letnim klimacie znakomicie pasuje do zagrania w czasie wakacji. Ach, jak przyjemnie było dzisiaj słuchać tej całej płyty Ireny Santor, więc ja dziękuję Państwu, że byliście z nami i mówię do usłyszenia. Monika Tarka.
0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.

0: też.
1: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
2: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza. Warszawa Modlińska 154B, www.dekar.pl.
4: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
10: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
11: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
12: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
13: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na 8-tysięcznik, a w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł.
14: Salon Geely Auto GT zaprasza. Warszawa Połczyńska 95.
15: Została ostatnia reklama.
16: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
17: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
16: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
17: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
16: Czyli?
17: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
19: Płyta na lata. Irena Santor.

Coraz dalej biegnie myśl, to się liczy, co jest dziś. Zacierają się w pamięci słowa twarze. Pośród ludzi, zdarzeń, miejsc, czas mój tylko iskro jest.

w oczach zgasło, co dziś znaczą czyjeś słowa w tamtych listach. Ile pragnień, ile spraw utraciło jasność barw. Czasem nie wiem, skąd

0: autopromocja.
1: Jak zabrać na wakacje wszystkie ulubione piosenki? Bez dodatkowych opłat i przekraczania limitu bagażu. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon i to całkiem za darmo. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
3: Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
2: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
6: A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
1: Została ostatnia reklama.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
0: Reklama.
12: Tragiczne pożary lasów w Hiszpanii. Zginęło już 12 osób. Wojewoda Dolnośląska utrzymała zakaz korzystania z wody na rzece Bóbr. Bilet na koncert kupujmy z pewnego źródła, radzą eksperci. Chodzi o ewentualny zwrot kosztów, gdyby coś nie wypaliło.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 14:00.
12: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pożary lasów w Hiszpanii, jedne z najtragiczniejszych w historii. W prowincji Almeria na południu kraju zginęło już 12 osób. 23 osoby są poszukiwane.
13: Oglądałem telewizję i usłyszałem, jak wiatr nagle przybrał na sile. Wyszedłem więc sprawdzić, co się dzieje i zobaczyłem wielką czarną chmurę. A przynajmniej tak mi się wydawało, że to chmura. Pomyślałem, rany, lepiej zamknę drzwi, a 5 minut później usłyszałem bicie do drzwi. Bierz pieniądze, karty i wychodź. No tak. Tak trzeba było uciekać.
12: Mówi turysta z Wielkiej Brytanii. W związku z pożarami jutro do Almerii uda się premier Hiszpanii Pedro Sanchez. Spada liczba tak zwanych namułów w rzece Bóbr na Dolnym Śląsku w okolicy remontowanej zapory w Pilchowicach. Wojewoda Dolnośląska nie znosi zakazu korzystania z wody, bo jest w niej nadal zbyt dużo zawiesin i bakterii niebezpiecznych dla zdrowia. W czerwcu spuszczono wodę ze zbiornika. Spowodowało to śmierć ponad 20 tysięcy ton ryb. Kontrolerzy nadal sprawdzają, czy nie doszło do nieprawidłowości ze strony wykonawcy remontu. Pogoda na razie nie zachwyca, ale po weekendzie będzie cieplej, jak mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
14: W rejonach podgórskich będzie największe ryzyko przelotnych opadów deszczu i burz, na Mazurach także, natomiast najwięcej rozpogodzeń wygląda na to, że będzie na Pomorzu.
12: Na wyraźne ocieplenie już właściwie wszędzie przyjdzie w środę. W najlepsze trwa sezon koncertowy. Rzecznik konsumenta radzi kupować bilety tylko u organizatorów albo na sprawdzonych portalach. To ważne, dlatego by w razie odwołania imprezy otrzymać zwrot pieniędzy. Adriana Wałęga, powiatowy rzecznik konsumentów z Bielska-Białej.
15: W ramach jakiejś odsprzedaży kupimy od osoby fizycznej, która na przykład z pewnych przyczyn, nie wiem, nie może iść na koncert, odsprzedaje taki bilet, to wtedy nie będzie nas chronić ustawa o prawach konsumenta, więc mieć świadomość przy zakupie.
12: I jak dodaje ekspertka, przy zakupie biletu przez internet nie obowiązuje prawo do 14-dniowego zwrotu bez podania przyczyny, tak jak to jest przy większości zakupów online.

0: Pogoda.
1: Dziś od 20 stopni na wschodzie Polski, w centrum 20 do 25, gorąco na zachodzie 28. Niebo przeważnie zachmurzone i to mocno. Możliwe przelotne opady deszczu, zwłaszcza na wschodzie Polski, w centrum, na południu. Właściwie tylko nad morzem nie powinno padać. Wiatr raczej łagodny, a ciśnienie w normie.

zgoda, możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej miny.

0: zwalcza ból?
1: Wundery!
0: Kto?
2: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to,

0: wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Keratin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Keratin, fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też, to poprosimy.
3: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
11: Znajdź komfort w Mysiadle już od 16 do 18 lipca. Wielkie otwarcie sklepu Comfort.com przy ulicy Gaudetów 28a. Skorzystaj z rabatu 25% i zagraj nawet o 20 tysięcy złotych na remont. Komfort, najlepsze łazienki, podłogi, drzwi i kuchnie. Szczegóły w regulaminie.
12: Została ostatnia reklama.
13: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
14: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
13: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
14: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
15: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali. Kupowali szafy, stoły, dom, piesiom, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

0: Autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: 5 sekund, pani Dorota.
3: Stenia Kozłowska?
2: Stenia Kozłowska, tak jest! Pani Doroto, wygrywa pani główną nagrodę Funduszów Czasów Pogodowych, czyli 2000 zł.
3: Dziękuję. Dziękuję pięknie, serdecznie dziękuję. Jestem zachwycona, zaskoczona.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
6: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
3: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
5: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.

Jeszcze ci wciąż spojrzeniem śpiewam Du holte Kunst. I serce pęka i muszę jechać, więc mnie żegnasz. Lecz nie drży w dłoni mej twa ręka i wyjechałam, zostawiłam, jak sen urwała się rozmowa, błogosławiłam, przeklinałam Du holte Kunst. Więc

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio.

0: i o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Została ostatnia reklama.
3: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
4: Zakazy kąpieli nad morzem. Pogoda jest niebezpieczna. Julia Świrydenko przestanie być premierem Ukrainy, zapowiedział Wołodymyr Zełenski. Policja złapała na raz w jednym samochodzie dwóch pijanych kierowców z zakazem jazdy.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 15:00.
4: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na blisko 60 kąpieliskach nad Bałtykiem obowiązuje zakaz kąpieli. Większość zamknięto z powodu wysokich fal, silnego wiatru i prądów wstecznych. Gdzie niegdzie z powodu przekroczonych norm mikrobiologicznych. Zakazy obowiązują właściwie na całym polskim wybrzeżu, a także w Gdańsku-Brzeźnie, na Wyspie Sobieszewskiej i Mierzei Wiślanej. Niedługo pogoda ma się polepszyć, wrócą upały. Lekarze przypominają, by zadbać o skórę, chronić ją przed palącym słońcem. 4,5 tysiąca osób rocznie zapada na czerniaka, jeden z najbardziej agresywnych nowotworów. Podstawą profilaktyki jest używanie kremów z filtrem SPF 50, unikanie palącego słońca i badanie znamion raz w roku u dermatologa. Tłumaczy dr Luiza Marek-Józefowicz.
6: Zawsze musimy zwracać uwagę na to, czy mamy jakieś nowe znamiona na skórze, czy te nowe znamiona różnią się kształtem, kolorem, strukturą, czy są bardziej wyniosłe, czy są bardziej asymetryczne, czy gdzieś nie podkrwawiają, nie sączą, nie wyróżniają się w jakiś szczególny sposób od tych znamion, które już mamy na skórze.
4: Co trzecia osoba chora na czerniaka umiera. Teraz Ukraina. Zapowiedź odwołania premier tego kraju Julii Świrydenko. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że potrzebne są zmiany w rządzie. Skierował premier Świrydenko do objęcia, cytat, ważnego kierunku współpracy z kluczowym partnerem Ukrainy. Dwóch pijanych kierowców zatrzymanych w jednym samochodzie. W Bielsku koło Płocka policja chciała zatrzymać auto z niesprawnym oświetleniem. Kierowca nie zatrzymał samochodu, skręcił w boczną uliczkę, tam porzucił auto i uciekał. Pieszo został zatrzymany, ale to nie koniec historii, opowiada Monika Jakubowska z płockiej policji.
7: Porzucona Skoda nagle ruszyła ponownie. Jak się okazało, za kierownicą wsiadł pasażer, który również próbował oddalić się z miejsca kontroli.
4: Obaj kierujący okazali się kompletnie pijani, obaj mieli też sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. W dodatku w samochodzie było troje dzieci pod opieką trzeźwej, jak się okazało, matki. We wtorek zostanie otwarte Beskidzkie Centrum Narciarstwa imienia Adama Małysza w Wiśle. Przybliży historię narciarstwa ze szczególnym uwzględnieniem skoków. Placówka stanęła w samym sercu parku w centrum Wisły.

0: Pogoda.
1: Na wschodzie, w centrum i na południu Polski jeszcze może dzisiaj trochę popadać. Nad morzem na północnym zachodzie nie powinno. Wieczorem temperatura od 20 do 28 stopni. Jutro będzie cieplej, jeszcze tylko na wybrzeżu około 22, a w pozostałej części kraju już właśnie pod 28. Prawie w całym kraju może przelotnie padać.

0: promocję.
1: Legendarny kabaret Teli.
2: A tak to abyśmy za wojnę przedłużyli, no.
3: No hurra, może wygramy.
2: Wygramy.
1: 2000 zł na wymarzone w czasy. Płyty, które zmieniły historię polskiej muzyki.
4: I najpiękniejsze melodie.
1: Wakacje z Radiem Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
9: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
10: Sezon grillowy w pełni i Ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
9: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
10: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
12: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
13: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
12: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
13: Bo zależy mi na sobie.
12: A jak dziś będzie wyglądało Twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
14: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
15: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
16: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
17: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
16: Serio? A co tam takiego?
17: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
16: Brzmi jak wydatek.
17: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
16: No to na co jeszcze czekamy?
17: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
16: Sprawdź na www.vt.sk.
18: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
1: Została ostatnia reklama.
19: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki.

0: Radio Pogoda.
1: Reklama.
2: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
3: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET, intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
7: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: Ach, to tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
9: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
11: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
12: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
13: Znajdź komfort w Mysiadle już od 16 do 18 lipca. Wielkie otwarcie sklepu Comfort.com przy ulicy Gaudetów 28A. Skorzystaj z rabatu 25% i zagraj nawet o 20 tysięcy złotych na remont. Komfort, najlepsze łazienki, podłogi, drzwi i kuchnie. Szczegóły w regulaminie.
14: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
15: Marian, a gdzie mogę kupić...
16: Na mediaexpert.pl.
15: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
16: Na mediaexpert.pl.
15: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
16: Barbara, na mediaexpert.pl.
17: Została ostatnia reklama.
18: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
19: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
18: Pamiętałem o wszystkim.
19: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
18: Dokładnie, kochanie.
19: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
18: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
19: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
20: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
1: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Gdy inni jeszcze śpią, ona już się uśmiecha.
2: Tak jak mówiłam, wszystkie Aśki to ten.
1: Asia Kruk zaprasza na poranek pełen słońca. Wakacyjny, pogodny poranek Radia Pogoda. Dobry humor, najpiękniejsze melodie, ciekawostki i konkursy.
3: Nie chcę mi się wierzyć.
1: Słuchaj codziennie od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
5: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
4: Pamiętałem o wszystkim.
5: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
4: Dokładnie, kochanie.
5: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
4: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
5: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
6: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, i jeszcze coś. Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
8: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
9: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
8: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
9: Wygodnie i za darmo.
8: No.
10: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Została ostatnia reklama.
11: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
12: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
13: Zmarł amerykański senator Graham, zwolennik wzmacniania wschodniej flanki NATO. Motocykliści pojechali na Wołyń uczcić ofiary zbrodni. Peruwiańczycy uwielbiają norweskiego piłkarza. 500 dzieci dostało imię Haaland.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 16:00.
13: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sojusz transatlantycki stracił jeden ze swoich najsilniejszych głosów. Tak rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór mówi o zmarłym amerykańskim senatorze Lindseyu Grahamie. Republikanin zmarł dziś w wieku 71 lat. Od 2022 roku dziesięciokrotnie odwiedził Ukrainę. Według Wewiura był przyjacielem Polski i orędownikiem wschodniej flanki NATO. Kilkudziesięciu polskich motocyklistów przyjechało na Wołyń do Łódzka, by upamiętnić ofiary zbrodni wołyńskiej. Robią to co roku. Odwiedzają po drodze polskie cmentarze i dawne polskie osady. Mówi Henryk Kozak, komandor wołyńskiego rajdu motocyklowego.
14: Teraz też odwiedziliśmy około 20 miejsc. Ludzie się zatrzymywali samochodami, a dopytywali. Nie mieliśmy problemy z motocyklami, bo dziury są po prostu potężne, ale pomoc była okazywana. Nawet w tym gorącym czasie wszystko było ok.
13: Wczoraj odbyły się państwowe uroczystości związane z 83. rocznicą zbrodni wołyńskiej. Prawie 300 skarg wpłynęło do sanepidu dzięki nowej funkcji M-Obywatela. Od kilku dni użytkownicy aplikacji mogą zgłaszać przypadki, które stanowią zagrożenie dla zdrowia, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
15: Największa grupa, połowa tych zgłoszeń dotyczy stanu sanitarno-epidemiologicznego czy stanu higienicznego. Mniej więcej 25% zgłoszeń dotyczy żywności, czyli już nie miejsca, a produktu. Tu mamy efekt sezonu wakacyjnego widoczny, dlatego że to są często punkty żywienia otwierane sezonowo.
13: Do zgłoszenia można dodać zdjęcia, nagrania lub dokumenty. W aplikacji są też widoczne statusy zgłoszeń. Wielkie siatkarskie emocje, niestety bez happy endu. Polki przegrały w Osace z Japonią 2-3, nie zdołały awansować do turnieju finałowego Ligi Narodów. Wyprzedziły je w tabeli właśnie tym bezpośrednim meczem Japonki. A Polki ostatnie 3 turnieje z rzędu kończyły z brązowym medalem, tym razem zwolnią miejsce na podium. Piłkarski Mundial inspiruje rodziców w Peru. Ponad 500 peruwiańskich dzieci otrzymało w czasie Mundialu imię Haaland na cześć najlepszego napastnika Norwegów. Norwegia właśnie odpadła, więc prawdopodobnie licznik Haalandów na razie się zatrzyma. Radio
1: Pogoda. Pogoda.
13: Jutro zacznie się trzeci tydzień wakacji. Temperatura dopisze od 22 stopni nad morzem do 28 w pozostałej części kraju, a niebo częściowo zachmurzone, prawie w całej Polsce możliwe jutro przelotne opady. Wtorek podobny, a w środę już upały nad Bałtykiem.

0: zwalcza ból?
1: Fundarek!
0: Kto?
1: Fundarek! Fundarek!
2: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
4: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
3: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
5: Tabletki powlekane 12.

0: 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy...
4: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
7: Została ostatnia reklama.
8: Au! Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
8: O.
9: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Reklama.

0: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
1: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł? Złotych.
6: Na paznokcie.
5: A może na ratę za nowego SUVa od Bajk.
7: Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
9: Proszę. Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: Ach, to tylko przy okazji.
8: W takim razie, jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
11: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
12: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
13: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na ośmiotysięcznik, a w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. Salon Geely Auto GT zaprasza. Warszawa Połczyńska 95.
14: Znajdź komfort w Mysiadle już od 16 do 18 lipca. Wielkie otwarcie sklepu Comfort Home przy ulicy Gaudetów 28A. Skorzystaj z rabatu 25% i zagraj nawet o 20 tysięcy złotych na remont. Komfort, najlepsze łazienki, podłogi, drzwi i kuchnie. Szczegóły w regulaminie.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
16: Została ostatnia reklama.
17: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
18: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda, Martyna Jakubowicz.
1: Oszukiwałeś mnie, dręczyłeś mnie. Na każdą prośbę mą odpowiedź miałeś jedną, nie.

bo już nie ja. A w końcu zerwać z kimś, zwyczajna rzecz. W końcu ja pierwsza dawno chciałam ci powiedzieć, precz! Mógłbyś się kąpać albo jeść mi chleb. Mnie żadna siła wyrzuciłabym na zbity łeb. W końcu pal sześć,

0: autopromocja.
1: Jak zabrać na wakacje wszystkie ulubione piosenki? Bez dodatkowych opłat i przekraczania limitu bagażu. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon i to całkiem za darmo. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
2: Uczucie pełności.
3: Dobrze. I ostatni.
2: Gazy.
3: Świetnie. A co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Bo w Media Expert taniej ma.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
1: Została ostatnia reklama.
8: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
9: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
10: W polskiej polityce pojawiła się nowa partia, Unia Centrum. A na Ukrainie zmiany w rządzie. Julia Swirydenko nie będzie już premierem. Marszałek Foch czy marszałek Fosz? No właśnie, kłopotliwe nazwisko. Za chwilę odpowiedź.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
10: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Unia Centrum, tak nazywa się nowa partia wchodząca w skład koalicji rządzącej. Tworzą ją głównie politycy, którzy jakiś czas temu razem z Pauliną Hennig-Kloską opuścili Polskę 2050. I to właśnie minister klimatu stanie na czele nowego ugrupowania.
11: Unia Centrum będzie mocnym fundamentem koalicji 15 października, w której jako minister odpowiedzialny za klimat i środowisko mam też przyjemność nasze środowisko reprezentować.
10: Władze partii zapowiadają na wrzesień konwencję programową. Premierka Ukrainy Julia Swirydenko oświadczyła, że ustępuje ze stanowiska po rozmowie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Wcześniej dymisję zapowiedział Zełenski. We wpisie na platformie X napisał, że to element przygotowań do nowego etapu współpracy z zagranicznymi partnerami. Zamiast szlabanów, tunele pod torami i wiadukty nad nimi. Ministerstwo Infrastruktury i PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły listę 29 miejsc, w których przejazdy kolejowo-drogowe zostaną przebudowane na bezkolizyjne skrzyżowania. Inwestycje mają poprawić bezpieczeństwo, ale jak zapowiada minister infrastruktury Dariusz Klimczak, mają też zakończyć problemy z korkami, tam gdzie częste przejazdy pociągów blokują ruch.
12: Zdarzają się miejscowości, gdzie natężenie ruchu kolejowego jest tak duże, że szlaban jest zamknięty przez 16 godzin na dobę.
10: Jednym z miejsc, gdzie przejazd zniknie, jest Oława, gdzie minister ogłosił wyniki projektu. Ale nowe obiekty powstaną też m.in. w Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku i Szczecinie. Przejęzyczenie w nazwie przystanków komunikacji miejskiej w Poznaniu. Pasażerowie słyszeli komunikat skwer marszałka Focha, a powinno być marszałka Fosza, bo tak zgodnie z regułą należy czytać jego nazwisko. Zarząd Transportu Miejskiego podmienił ten lapsus i wyjaśnia.
13: No doszło po prostu do pewnej omyłki. Umknęło to nam, natomiast tak szybko jak to dostrzegliśmy, natychmiast zareagowaliśmy. Mamy ogromny szacunek dla marszałka Fosza.
10: Mówi rzecznik Transportu Miejskiego w Poznaniu Bartosz Trzebiatowski, a rzeczony marszałek Fosz spisany Foch, był jednym z autorów zwycięstwa aliantów w I wojnie światowej i zwolennikiem odzyskania przez Polskę niepodległości.
14: Radio Pogoda.
15: Pogoda.
10: Jutro aż 27 stopni maksymalnie i to na całej szerokości od zachodu do wschodu Polski. Chłodniej tylko nad morzem i w górach, około 22. Niebo częściowo zachmurzone, zobaczymy trochę słońca, ale może też lekko popadać i ten deszcz możliwy właściwie wszędzie.

Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

0: Autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: 5 sekund, pani Dorota.
3: Stenia Kozłowska?
2: Stenia Kozłowska, tak jest! Pani Doroto, wygrywa pani główną nagrodę Funduszu Czasów Pogodowych, czyli 2000 zł.
3: Dziękuję. Dziękuję pięknie, serdecznie dziękuję. Jestem zachwycona, zaskoczona.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
2: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
1: Pamiętałem o wszystkim.
2: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
1: Dokładnie, kochanie.
2: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
1: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
2: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
3: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
5: Volkswagen.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
12: Reklama.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
1: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy

ma, jest w łóżku strojem twym. Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugoploną. Pierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku, a on cichutko odpowiada to. Ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym, nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
3: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
4: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: tygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Znajdź komfort w Mysiadle już od 16 do 18 lipca. Wielkie otwarcie sklepu Comfort.com przy ulicy Gaudetów 28A. Skorzystaj z rabatu 25% i zagraj nawet o 20 tysięcy złotych na remont. Komfort, najlepsze łazienki, podłogi, drzwi i kuchnie. Szczegóły w regulaminie.
2: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram cię do Loft Polish Neo Bistro.
3: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
2: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
3: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
4: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.
5: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
6: Volkswagen.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy...
9: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
10: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Została ostatnia reklama.
12: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z Jayco 7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. Jayco 7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omodajayco.pl.
13: Reklama.

88,4 i 99,5 FM.

0: autopromocja.
1: Gdy inni jeszcze śpią, ona już się uśmiecha.
2: Tak jak mówiłam, wszystkie Aśki to ten.
1: Asia Kruk zaprasza na poranek pełen słońca. Wakacyjny, pogodny poranek Radia Pogoda. Dobry humor, najpiękniejsze melodie, ciekawostki i konkursy.
3: Nie chcę mi się wierzyć.
1: Słuchaj codziennie od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
5: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: To tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
7: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
8: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza. Warszawa Modlińska 154B. www.dekar.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Została ostatnia reklama.
12: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
0: Reklama.
13: Tragiczny pożar lasu w Hiszpanii podobno już opanowany. Drożeje dolar i euro, powiemy zaraz dlaczego. Plastikowe worki pojawiły się w lasach, to nie są śmiecie, nie zbierajmy ich.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
13: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. To jeden z najbardziej tragicznych pożarów lasów w historii Hiszpanii. Ogień, który wybuchł w prowincji Almeria na południu kraju, pochłonął życie co najmniej 12 osób. Strażacy przekazali jednak pierwsze dobre wiadomości. Według władz Andaluzji pożar został opanowany.
14: Mamy bardzo dobrą wiadomość. Ten niszczycielski, niezwykle trudny pożar został już opanowany. Dotychczasowe dane pokazują, że spłonęło około 7 tysięcy hektarów, a obwód pożaru przekroczył 40 kilometrów. Mieszkańcy wracają do domów etapami, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.
13: Jutro do Almerii ma pojechać premier Hiszpanii Pedro Sanchez. Złoty wciąż słabnie, kurs euro i dolara w górę. W perspektywie zagranicznych wakacji to nie jest dobra wiadomość, mówi ekonomista Michał Stajniak, wicedyrektor działu analiz firmy XTB.
15: W najbliższym czasie jest jeszcze podstawa do tego, że złoty może lekko osłabić, natomiast do końca tego roku wydaje mi się, że jest szansa na umocnienie złotego.
13: Kursy euro i dolara względem złotego rosną, bo sytuacja na rynku paliw i na Bliskim Wschodzie wciąż jest niepewna. Do tego prezes Narodowego Banku Polskiego zapowiedział możliwość obniżki stóp procentowych w najbliższych miesiącach. Rozpoczyna się największa w historii renowacja zamku w Kwidzynie na Pomorzu. We wrześniu obiekt zostanie na 4 lata zamknięty dla zwiedzających. To 14-wieczny zamek w stylu gotyckim z charakterystyczną wieżą połączoną 55-metrowym gankiem arkadowym. Plastikowe worki pojawiły się w lasach w całej Polsce. To nie są śmiecie, a specjalne pułapki na motyle brodnicy mniszki. Dzięki workom leśnicy mogą przygotować się do ochrony drzew przed larwami brudni, które są wyjątkowo szkodliwe dla drzewostanu. Mówi Damian Grzybowski z Nadleśnictwa Babki.
16: Jeżeli podejrzewamy bardzo duże występowanie tej brudnicy, w przyszłym roku wywieszamy też na drzewach lepy, które powodują, że te gąsienice, które wspinają się po korze, łapią się w te lepy. Możemy zastosować różnego rodzaju opryski agrotechniczne.
13: Leśnicy apelują, by nie zbierać i nie niszczyć pułapek przypominających foliowe reklamówki.
0: Radio Pogoda.
1: Pogoda.
13: Jutro niebo częściowo zachmurzone, deszcz przelotny możliwy właściwie wszędzie. Na północnym wschodzie niewykluczone burze. Ciepło, cieplej niż dziś, 27 stopni. Na zachodzie, w centrum i na wschodzie Polski chłodniej, nad morzem i w górach tu około 22. Upały mają wrócić w połowie tygodnia.

0: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
1: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
0: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy mleko Polmlek 2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. A ser królewski sierpc w plastrach 3,99 za opakowanie.

0: i o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
3: Na kanapie komplet.
2: Miski wypełnione po brzegi.
3: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
2: Czekamy na pierwszy gwizdek.
3: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
4: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Wodoodporna kurtka turystyczna Kashua MH500 w promocji z apką już za 299 zł 99 groszy tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 399,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: ten... Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.

sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wymierzy.

0: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
1: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
2: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
3: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espumisan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
2: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
3: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni nie wiedzą?

0: Na Santago.com zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
5: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Została ostatnia reklama.
8: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
9: O, mechanik idzie!
10: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
11: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
12: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
13: Reklama.

jak to dziewczyna. Niestety krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka, tak to się na miłości zna.

0: tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Została ostatnia reklama.
9: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
10: Reklama.

0: tak, jestem.
1: Zakochaj się.

0: Marian,
1: a?
0: A ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
1: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
0: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
1: Wygodnie i za darmo.
0: No.
2: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
5: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
6: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
7: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
5: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka?
8: 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
9: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
10: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
9: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
11: Została ostatnia reklama.
0: Marian, a gdzie mogę kupić
1: na mediaexpert.pl?
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam. Czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo. Jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

dlatego, panie przewodniczący kolegium, proszę o łagodny wymiar kary dla Mariana, który przetrzymywany jest w areszcie tymczasowym za to, iż wracając po dochodzony w sobotni wieczór na skrzyżowaniu Marszałkowskiej i Alei, podszedł do funkcjonariusza MO, kierującego ruchem drogowym, i pocałował go tak, że mu pałka wypadła z rąk i potoczyła się po warszawskim bruku. Prośbę moją motywuję tym, iż posiadam list od funkcjonariusza, który pisze, iż nigdy tego Marianowi nie zapomni i znowu będzie czekał w sobotni wieczór na skrzyżowaniu Marszałkowskiej i Alei. Ponieważ dziś mamy piątek, dobrze by było, gdyby na sobotę Marian...

0: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Ale duża.
2: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
4: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta, a w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na ośmiotysięcznik, a w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł.
5: Salon Geely Auto GT zaprasza. Warszawa Połczyńska 95.
6: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
7: Została ostatnia reklama.
8: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu Defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.

0: Radio Pogoda. Zawsze w słonecznym nastroju.
1: Chyba już można iść spać. Dziś pewnie nic się nie zdarzy.

tamtą kartkę z wczorajszej nocy. Trzeba zmiąć i położyć w koszu i od nowa na nowej kartce pisać nowy, niemiłosny list do losu. Chyba już można iść spać. Dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć. Marzeń na jutro trzeba namarzyć. Albo donos napisać na życie, bo należy mu się swoją drogą, i podpisać zgryźliwie życzliwy. Tylko gdzie to wysłać? Do kogo?

już można się położyć. Marzeń na jutro trzeba namarzyć. Takie łóżko, a taka dobra rzecz. To był świetny pomysł z tym łóżkiem. Gdy ktoś chce sobie życie poprawić, to wystarczy poprawić poduszkę. Chyba już można iść spać. Dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć.

0: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
0: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
0: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Bo w media eksperta nie masz. O tak, to nie masz.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
0: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Została ostatnia reklama.
3: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

się w czwartek przypadkiem. Aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez nie w serce się wkradł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałam się nie na umyślnie, pomyślałam, że może czar pryśnie. Ale czar nic a nic raczej wzrósł, niż i prysł i rozkwita codziennie pomyślnie. I teraz z rękiem myślę, co się stanie, gdy może kiedyś kochać się przestanie. I że wtedy się znów będzie sypiać, bez snów, sercem zimnym, świerszczykiem blaszanym. Zakochałam się w czwartek przypadkiem, płatki z kwiatków obrywam ukradkiem. Wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwy był czwartek.

0: oczy miasta.
1: Rysiek, nie zostawi mnie tu. Rysiek, proszę, nie zostawi mnie.
0: Tatusiu, bo co zawsze wędrowali szewcy przez zielony las. Nie mieli pieniędzy.
2: Pieniążków.
0: A co oni z tymi pieniążkami, tatusiu, zrobili?
1: Nie zostawi mnie tu. Nie zostawi mnie tu.
3: Radio Pogoda.

reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na ośmiotysięcznik. A w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. Salon Geely Auto GT zaprasza. Warszawa Połczyńska 95.

Adieu, Zato Kosnov. Goodbye, Riviero marzeń. Za rok zobaczę znów mój stolik w koktajl barze. Na szklanki pustym dnie obejrzę stary film o ludziach, co we mgle, o czasie, który był. A tulił nas jak port, jak fort lirycznych band, elegant beer band lord, Sopocki hotel Grand. Hotel Grand.

0: Maleja Sław, Radia Pogoda. Zaprasza Tamara Pawlik-Lipska.
1: Dzień dobry, tu Tamara Pawlik-Lipska. Dzisiaj moim gościem i Państwa gościem w Radiu Pogoda jest Wojciech Bardowski.
2: Dzień dobry, Pani
1: Dzień redaktor. Dobry. Dzień dobry, panie Wojtku, albo może państwu. Po prostu zdradźmy od razu, że dzień dobry, Wojtku.
2: Bardzo mi miło.
1: Dzisiaj będziemy rozmawiać o, nie tylko o tym, że jesteś zwycięzcą The Voice of Poland, dlatego, że masz jeszcze dużo różnych ciekawych rzeczy na swoim koncie i chciałabym dzisiaj...
2: The Voice Senior, trochę The Voice cię poprawię. Senior. Pewnie chciałbym The Voice of Poland, ale to jeszcze jest szansa przede mną.
1: Okay.
2: The Voice Senior 2025, to jest poprawny tak tytuł, który
1: dokładnie
2: posiadam.
1: Nazywa. Tak. Dobrze, to w takim razie przepraszam, że lekko przekręciłam tytuł. Absolutnie się zgadzam, The Voice Senior. No ale właśnie, no bo tak widzisz, wypadło mi to senior, dlatego że mi się to trochę nie zgadza.
2: Z moim poczuciem humoru, tak?
1: Dlaczego, właśnie dlaczego jakby ten program i w nim brałeś udział, a nie w The Voice of Poland?
2: Należy zacząć od tego, że ja w ogóle nie chciałem do tego programu pójść. To pierwsza sprawa, ponieważ muzyką zajmuję się od... wielu, wielu lat. Muzyka zawsze była w moim domu. To muzyczna rodzina. Tato był organistą, nauczycielem muzyki. Mój brat był organistą i muzykiem zawodowym, estradowym.
1: Czyli w genach dużo tej muzyki.
2: Tak, to. Więc muzyki było zawsze bardzo dużo w moim rodzinnym domu. Gdzieś tam daleko na Podkarpaciu, w Siennowie, gdzie się wychowałem. Później był reprezentacyjny zespół artystyczny Wojska Polskiego. Po drodze jeszcze były jakieś zespoły w Krośnie, w szkole i tak dalej. Ale pytałaś mnie o program, tak?
1: Tak.
2: O program, dlaczego?
1: Dlaczego nie chciałeś do niego pójść?
2: No właśnie, bo to obawiałem się takiej sytuacji, że oto mając już za sobą jakiś dorobek artystyczny, no powiedzmy sobie, i będąc znanym chociażby w swoim powiecie, czy w swojej rodzinnej miejscowości, powiecie, czy województwie.
1: Tutaj to bardzo skromnie, troszkę szerzej też znanym będąc.
2: No ale powiedzmy, że ta obawa wynikała właśnie z tego, że wyobrażałem sobie taką sytuację, że oto wchodzę na scenę, prezentuję swój ulubiony, najlepszy utwór, jaki tylko sobie tam wymarzę, i któryś z jurorów mówi: panie Wojtku, ładnie pan śpiewa, może pan zatem śpiewać no gdzieś tam w jakiejś restauracji nad Zegrzem albo na jakiejś innej barce. No, obawiałem
1: kotleta
2: się tego.
1: Tak,
2: tak
1: zwanego.
2: Bałem się takiego stwierdzenia i wtedy ten cały czar związany z tym moim pojęciem własnej wartości i tak dalej pryśnie, prawda? Bo jurorzy, często te oceny są takie bardzo subiektywne, więc jednemu może się spodobać, drugiemu może się nie spodobać, więc ta obawa wynikała z tego. Ja tam za żadne skarby nie chciałem pójść. Po pierwsze, że nie czułem się tak, nic nie mam do seniorów, ja ich bardzo lubię. Kocham ich wręcz. I tych wszystkich seniorów, których poznałem tam na planie tego programu The Voice Senior. To wspaniali ludzie, mam do tej pory z nimi kontakt. Piszemy do siebie. No ale jakoś mój sposób bycia jakoś tak może...
1: Nie czułeś, że nie, to jest ta kategoria?
2: Tak.
1: Okej. Okay. Stereotypowo podszedłeś po prostu do kategorii senior.
2: No ale moja rodzina... Z rodziną to tak zawsze najgorzej. Najlepiej podobno na zdjęciu. Moja żona Agnieszka, mój syn, jego narzeczona, uparli się, że oni mnie tam do tego programu wsadzą, założyli się chyba o coś nawet.
1: No i
2: ten zakład przyjąłem, przegrałem i musiałem tam pójść. No i nie żałuję, szanowni państwo. Nie żałuję, jeżeli mi wolno, pani redaktor, to z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim swoim fanom i fankom, a przede wszystkim tym wszystkim sympatykom, którzy dawali mi dowody swojej sympatii, pisząc do mnie na mediach społecznościowych, telefonując, pisząc SMS-y, a przede wszystkim tym, którzy zagłosowali na moją osobę w programie, bo to dzięki waszym SMS-om ja ten program wygrałem tak naprawdę, z czego się bardzo cieszę. I z tego miejsca namawiam wszystkich, którzy osiągnęli ten magiczny wiek i mają ten przydomek szlachetny, senior, żeby wzięli udział, czują się na siłach, śpiewają, chcieliby spełnić swoje muzyczne jakieś ambicje, aspiracje. Idźcie do tego programu, nie pójdziecie, to nie wygracie. Dowodem jestem na to ja. A co za tym idzie, no to pewnie w dalszej części programu powiem, co się wydarzyło.
1: No właśnie, bo zastanawiałam się, czy mając już dorobek artystyczny, czy taki program zmienia życie? Czy wydarzyło się coś, co teraz jakby sprawiło, że zupełnie inaczej postrzegasz swoją pracę artystyczną?
2: Przede wszystkim to, że podpisujemy z firmą muzyczną, w moim wypadku jest to firma Warner Music Poland i tutaj muszę chylić czoła, wspaniali ludzie, którzy tam pracują, zaproponowali mi nagranie mojego singla, to jest w kontrakcie. To znaczy tak, nie podpiszemy tej przepastnej umowy, której nie czytamy, a musimy ją podpisać, bo nie weźmy. No więc to już takie kółeczko. Umowę trzeba podpisać. Jak się nam uda wygrać, czego wszystkim życzę, no to wtedy mamy różne propozycje. No i tą propozycją pierwszą, jaka wynikła z wygranej, to było nagranie singla. Singla Bursztynowa Miłość, który już miał swoją premierę i gdzieś tam w mediach społecznościowych funkcjonuje, tudzież ówdzie w radio, w telewizji. Więc to jest ten pierwszy zysk. Popularność i rozpoznawalność. To zdecydowanie tak. Sytuacje groteskowe, śmieszne, bardzo fajne. Na przykład stoję w kolejce do bankomatu i obchodzi mnie taki pan dookoła i tak mnie ogląda od...
1: Z każdej strony.
2: Z każdej strony. Mówię, tak pewnie chce mi podprowadzić kasę. Muszę uważać. I mówi, to pan. A ja mówię, tak, to ja. To robimy zdjęcie, bo moja żona, bo moja babcia, bo moi wszyscy i tak dalej. Więc sympatyczne tutaj są takie sytuacje. Natomiast przekłada się to wprost proporcjonalnie na to, że koncertowałem wcześniej. To już wiesz. Wiesz nawet z kim koncertowałem.
1: No to teraz musimy też państwa słuchaczy tutaj wprowadzić w temat. Tak, to prawda, Wojtek koncertował już również, między innymi z moim mężem.
2: Który jest wybitnym pianistą, aranżerem.
1: Ale
2: Paweł,
1: nie o nim dzisiaj rozmawiamy.
2: Paweł, pozdrawiamy cię serdecznie, pan Paweł Lipski, którym miałem przyjemność też kilka koncertów zaśpiewać. No i wybiłaś mnie tutaj z wątku.
1: Że jest więcej koncertów.
2: Tak, zdecydowanie więcej, bo pojawiają się telefony. Byłem w Gdańsku, w Amber Arenie dla 4000 osób podczas targów seniorów. Tam właśnie premierę miała ta moja piosenka Bursztynowa Miłość. Jest Wrocław, jest Przemyśl, jest Krosno, są inne miejscowości. Także wyszedłem zdecydowanie poza swój ulubiony powiat wołomiński.
1: Mm-hmm. Piosenka jest, jest również piosenka świąteczna, wydana przed świętami Bożego Narodzenia. No, ale tak myślę, że nie tylko ja się zastanawiam, kiedy cała następna płyta.
2: O, chciałby człowiek mieć własną płytę. Nawet są teksty, które sam kiedyś popełniłem. Być może one ujrzą światło dzienne. Przypływie różnych emocji życiowych, które przeżywamy, bo wtedy się najlepiej pisze, więc one gdzieś tam leżą w szufladce. Mam różne propozycje współpracy, które dostaję na maila z różnymi wspaniałymi osobami. I tutaj przykładem może być właśnie, bo wspomniałaś przed chwilą, że jest piosenka świąteczna. Bardzo dziękuję tutaj z tego miejsca pani Katarzynie Klich, Płocica. Kasia Klich, no to wiadomo, kto to jest. I jej partnerowi, mężowi. Kasiu, nie wiem, czy to twój mąż, czy to facet. W każdym razie pasujecie do siebie. Jarosław Płucica, Jaro, którzy podarowali mi piosenkę, napisali ją dla mnie. Piosenka świąteczna, a to nie śnieg. Ona już też miała swoją premierę. Mam nadzieję, że spodoba się słuchaczom również Radio Pogoda i że ta piosenka w Radio Pogoda również zabrzmi.
1: To jest, chciałam tak przy okazji powiedzieć, że to jest absolutnie piosenka, która mnie ujęła tekstem swoim.
2: Tak?
1: Melodia, mam takie mocne skojarzenie świąteczne, to chyba też dobrze, ale właśnie pomyślałam sobie, słuchając za pierwszym razem tej piosenki, że chciałabym, żeby ktoś tak o moich zmarszczkach pośpiewał.
2: Aha, jest tam właśnie w drugiej zwrotce tekst taki, że... o siateczce zmarszczek wokół twoich ust. Tak, to jest piosenka wspomnieniowa o tym, jak dwoje kochających się ludzi wspomina swoją pierwszą wigilię, swoją pierwszą małą, skromną choinkę. Spotkanie przy stole, jest ciepło domowego ogniska, a jest przede wszystkim mowa też o trzymaniu się za dłonie. Jest to wszystko, co na świętach powinno być. Ta bliskość drugiej osoby, ciepło domowego ogniska, jest biały obrus na stole. No i jest mowa o skroniach i w refrenie jest taka, refren brzmi tak: to nie śnieg nam pobielił skronie, to upływający czas. Myślę, że moje włosy, które posiadają właśnie taki kolor zbliżony trochę do śniegu, też znakomicie, że znakomicie ta piosenka pasuje do mnie i do moich wspomnień, które noszę głęboko w sercu. Od razu jak śpiewam tą piosenkę, to mi się przypomina mój dom, moja mama, moi rodzice i czworo rodzeństwa. No i te wspólne śpiewy przy tym wigilijnym stole, kolęd i innych piosenek.
1: Skoro wspomniałeś zresztą już o tym, że pochodzisz z mocno muzycznej rodziny, to rozumiem, że te święta i inne spotkania rodzinne były okraszone dużą ilością muzyki.
2: Dość powiedzieć, że w latach 70., a wcześniej, bo jestem najmłodszym z mojego rodzeństwa, miałem brata, który już nie żyje, Maciej, muzyk, który był ode mnie starszy o 20 lat, następny brat o 18, 16, ja jestem najmłodszy, ale z opowiadań moich braci i sióstr pamiętam, że odkąd oni pamiętają, to w latach 60. to na pewno jest ewenement, fortepian był u nas w domu.
1: Oh, wow.
2: Polski fortepian, przemyskiej firmy, nie pamiętam jakiej. Wiem, że były takie dwa, ponieważ tato, tak jak wspomniałem, uczył muzyki, był wychowankiem księży Michalitów w miejscu piastowym, tam uczył się muzyki, był organistą, saksofonistą, akordeonistą, komponował, aranżował, miał swój zespół muzyczny, z którym grywał po zabawach i po weselach, no bo tak wtedy było. No i ten fortepian, pamiętam, na którym pierwsze moje muzyczne jakieś kompozycje powstawały jednym balcem, potem drugim, potem jakieś akordy.
1: No, właśnie tak.
2: No i to ciepło domowego ogniska. Zawsze żeśmy zjeżdżali do mamy. No i to mama właśnie tworzyła ten klimat tej szczęśliwej rodziny. Tego się nie zapomina i ta piosenka w znakomity sposób oddaje klimat tamtych czasów.
1: Czy fortepian przeżył wasze wszystkie próby muzyczne pierwsze?
2: Niestety nie. Po śmierci był taki tragiczny okres, kiedy miałem 6 lat. Mój tato zginął tragicznie, to znaczy został zamordowany. Kiedy wracał z zabawy, z wesela przed domem i ten fortepian, ponieważ mama została sama w domu, bez renty, bez żadnej pomocy, z 5 dzieci, niestety musiała sprzedać. Ja pamiętam, jak ja strasznie ubolewałem, że ten fortepian z tego domu wyjeżdża. To tak jakby się coś kończyło. Mniej pamiętam śmierć taty i tatę samego, jak ten fortepian. Widocznie on był dla mnie bardzo ważny.
1: Od samego początku.
2: Tak, od samego początku. Także...
1: Grasz na fortepianie teraz jeszcze czasami?
2: Dla siebie?
1: Tak.
2: Tak.
1: A nie dla siebie, dla innych.
2: Dla rodziny czasem tak trzy akordy. CFG to zawsze.
1: Taka podstawowa kombinacja.
2: Podstawowa wersja.
1: Wróćmy na chwilę do The Voice Senior. Czyli na początku stwierdziłeś, że niekoniecznie chcesz, no ale rodzina cię namówiła, udało się. No i gdy poszedłeś do tego programu, to miałeś jakąś taką myśl, że o, a może się nie dostanę?
2: W programie jest zasada taka, że chcąc wziąć udział w tym programie, musimy wysłać przynajmniej 30 utworów, tytuły 30 utworów, które bardzo lubimy, które bardzo dobrze znamy. W moim przypadku było to 27 utworów francuskich, a może 26, ponieważ to jest ulubiony mój język, którym śpiewam, z racji tego, że kiedyś mieszkałem we Francji i jakby no nabyłem umiejętności władania tym językiem, wydaje mi się. W zasadzie no tak trochę to zdominowało moją później tak zwaną karierę i jakby koncertowanie. Bardzo uwielbiam śpiewać piosenkę francuską, więc ten pobyt w tej Francji
1: odcisnął piętno
2: artystyczne. No więc te francuskie utwory, było tam ze dwa polskie jeszcze albo trzy i jakaś tam jedna piosenka, ale nie była to angielska, bo dla mnie angielski to tak jak może dla ciebie tajski.
1: Okej. Okay.
2: Właśnie. No i pewny tego swojego poszedłem tam. Miałem taki zamysł, że znałem twórczości jurorów, którzy byli w programie, zarówno Piaska, zarówno Roberta Janowskiego, była tam jeszcze pani z Blue Cafe, pani Tatiana Okupnik, no i pani Małgosia Ostrowska. No i myślę sobie tak, no i tak najbardziej to pasowałby mi chyba Robert Janowski, ponieważ on tak trochę musicalowo, trochę piosenka, generalnie mniej więcej podobny klimat. No i wiedziawszy o tym, że on śpiewał przecież ten musical Notre Dame de Paris, to sobie wymarzyłem, że tą pierwszą piosenką, którą chciałbym zaśpiewać tam, zanim te fotele się obrócą, to będzie piosenka Czas katedr, czyli Le temps du cathédral z musicalu Notre Dame de Paris. I mówię sobie, że jak tam pociągnę i mi się uda, jak walnę ten wysoki tam dźwięk. I tak było.
1: Czyli to
2: było trochę ukartowane. Tak, on okay. znał ten utwór jako pierwszy bachnął, później kolejno państwo jurorzy też przycisnęli te przyciski. Ja tego w ogóle nie pamiętam. To z opowieści. Tak, to
1: takie
2: jest,
1: to były emocje?
2: To były takie emocje, że jak wyszedłem tam na tą scenę, to sobie wyobraziłem rzecz oto następującą. Że oto właśnie cała moja rodzina muzyczna siedzi przed telewizorem i na pewno będzie komentowała moje krzywe dźwięki, moje zachowanie, moje ubranie, bo zwykli to robić.
1: Czyli niby najbliżsi, ale jednak.
2: Tak, i mówię sobie, Boże, za co? Dlaczego? I były modlitwy wysyłane w kosmos do rodziców. Pomóżcie, albo mi teraz pomożecie, albo to będzie jedna wielka klapa.
1: Na szczęście się nie okazało być tą klapą.
2: Tak, patrzę odwrócone fotele. Co tu się wydarzyło w międzyczasie, to ja nie wiem. W każdym razie przeszedłem ten pierwszy raz. Później były sympatyczne spotkania, lekcje śpiewu, dobór repertuaru, aż do momentu, kiedy to zdarzyło się, że dotarłem do tak zwanego ćwierćfinału, półfinału i do finału w końcu. I mój trener, pan Robert Janowski, zwrócił się do mnie z taką oto propozycją. Ja mam dla ciebie teraz dwa utwory na finał. Ja mówię, jak to masz? Przecież one tam są napisane. A nie, to ty mi zaśpiewasz po angielsku. To będzie You Raise Me Up i Goodbye My Love Goodbye. Boże, co ty do mnie rozmawiasz, Robert? Ja w ogóle...
1: Co to za język?
2: Co w ogóle, o co kaman? Tak się przejąłem tą sytuacją, że zaplanowałem sobie, że nie będę uczestniczył w tym finale, że oto położę się do szpitala. Wybrałem ten szpital na Szaserów. No i ściemnie, że mam chore serce. No i zadzwoniłem do pani Kasi, którą pozdrawiam tutaj sympatycznie, sympatyczną panią Katarzynę, która nas prowadziła przez te wszystkie voice'owe
1: meandry.
2: I mówię, ja nie wystąpię. Krótko powiedziała do mnie, pewnie się obs... I tutaj nie dokończę.
1: Tu nie możemy dalej powiedzieć.
2: My wyślemy tam swojego lekarza, który jak stwierdzi, że to jest wielka jedna ściema, no to konsekwencje będą wynikające z tego regulaminu, który tam podpisałeś, a nie czytałeś na pewno. Ha, ha, ha.
1: 600 stron regulaminu.
2: Później
1: małym
2: był
1: druczkiem.
2: Telefon Roberta Janowskiego, który też w jasnych, krótkich sformułowaniach powiedział mi,
1: Co myśli na ten temat?
2: Co mam zrobić, co mam ścisnąć, żeby było dobrze itp. itd. No więc wziąłem się za te dwie piosenki. I wielki stres, jak już została nas czwórka, to bardzo wielki stres. Miałem obawy co do dwoje, w zasadzie do całej trójki, która tam była w tym finale. Mocno śpiewający ludzie. I mówię sobie, no gdzie ja tutaj z tymi francuskimi.

0: to jakby bardziej przerażało cię wymowa, czy bardziej, nie wiem, byłeś taki zestresowany tym, że nie wiem, może inaczej się, w inny sposób się śpiewa po angielsku? Co było taką największą obawą?
1: Oczywiście wymowa. Okay. Oczywiście wymowa. No i tutaj no, niezawodne słuchawki i mój angielski pisany po polsku. Czyli od rana do wieczora słuchawki, wyłapywanie różnych wykonań. Mm-hmm. Czy tam na końcu jest you raise me up, czy to jest you raise me up, czy to jest może you raise me up, konsultacje fonetyczne u różnych znawców w temacie, porównywanie. No i w końcu wyszła wersja a la Wojciech Bardowski, tak?
0: Ale to widzę, piosenek. Że podszedłeś bardzo profesjonalnie,
1: no tak,
0: do tematu.
1: Tak, to nie mogło być tak. Ja musiałem najpierw poznać, co w tej piosence, o czym tam się mówi, żeby oddać odpowiedni klimat tej piosence, mhm. żeby tutaj się nie spalić na interpretacji, ale znaczy na obrazowości tej piosenki, żeby nie pokazać czegoś, co tam w ogóle nie ma miejsca, więc najpierw trzeba było poznać tekst, czego on dotyczy, no a później to już były słówka poszczególne ich wymowa, tak? Czy to będzie angielski, amerykański, czy amerykański, angielski, czy jeszcze inaczej, więc jakoś tak to było. Ale mam nadzieję, że, znaczy no, śmiem twierdzić, że się podobało, skoro wynik był taki, jaki był, prawda?
0: Gdybyś mi nie opowiedział tej historii, to nie podejrzewałabym, że nie lubisz angielskiego, więc było dobrze, z mojej perspektywy patrząc. Nie jestem anglistką, ale...
1: Thank you very much.
0: Czyli rozumiem, że następna piosenka będzie po angielsku.
1: Sure.
0: Pomyślałam sobie o tej twojej właśnie francuskiej części artystycznej. Jakby, czy najpierw byłeś zafascynowany piosenką francuską, czy najpierw mieszkałeś we Francji i zafascynowałeś się piosenką francuską?
1: Najpierw mieszkałem we Francji, tam się urodziła moja córka Klaudia, tam wziąłem ślub w konsulacie polskim, w polskim kościele. No i zakład fotograficzny, w którym pracowałem jako deweloper, czyli wywoływacz filmów. I miałem to szczęście, że pracowałem z samymi Francuzami i być może przez moje ucho muzyczne jakoś dobrze chłonąłem tę wymowę, a jeszcze miałem takie szczęście, że szef, mój szef, Monsieur Morel, miał do mnie taką dużą atencję przez jakieś sprawy związane z wojną pierwszą światową, kiedy to jakiś Polak, czyli Polak, uratował życie jednemu z jego przodków i miał taką do mnie cierpliwość. I zawsze, kiedy popełniałem jakiś błąd fonetyczny, on miał tę cierpliwość, prosił mnie do siebie i mówił: Monsieur Wojtek, s'il vous plaît, il faut pas dire l'aspirateur, il faut dire l'aspirateur. Nie trzeba mówić odkurzacz, tylko odkurzacz. I tak mnie takich lekcji udzielał. No a później była fascynacja artystami. Jako pierwszy to był Charles Aznavour. Następnie no to Edith Piaf, Mireille Mathieu była po drodze i artyści młodszego pokolenia, Chimène Badi, ale również Michel Sardou, Michel Berger, których to piosenki również śpiewam. Mhm. Śpiewam te starsze francuskie piosenki tych wykonawców, o których ci mówiłem, czyli Charles Aznavour, Mireille Mathieu, Edith Piaf, chociaż Mireille Mathieu jest dużo młodsza niż Charles Aznavour, ale i te nowocześniejsze piosenki takich artystów właśnie jak Michel Sardou czy Michel Berger. Nie wiem, to tak jakoś się u mnie tam utrwaliło gdzieś głęboko.
0: Lubisz po prostu francuską muzykę.
1: Kocham, nawet kolęduję po francusku, śpiewam.
0: O, oh, wow. No. Ale też wiem, że dużą część twojej drogi artystycznej stanowi piosenka patriotyczna.
1: A, to znowu wynika z mojego pobytu trzyletniego w Centralnym Zespole Artystycznym Wojska Polskiego. Jako młody człowiek, mając 19 lat, poszedłem do wojska, normalnego wojska, takiego dwuletniego, do Ełku i tam odbyły się eliminacje właśnie do Centralnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Ja się zgłosiłem i sześciu facetów, sześciu wojskowych,

0: wojskowych mundurach dostało rozkaz wyjazdu. Wtedy zespół centralny Wojska Polskiego mieścił się w Arkadach Kubickiego na Podwalu. Tam mieszkaliśmy w internacie. Ja byłem artystą chóru, taki miałem tytuł artystyczny. Tam pierwszy mój kontakt z emisją głosu. Tam nauczyliśmy się emisji głosu, głosu podpartego. Ja byłem barytonem, śpiewałem w barytonach. Piosenka patriotyczna, ona była zawsze u mnie w domu. Tato był chyba patriotą. Dość powiedzieć, że kiedy 3 maja zawsze wychodził z trąbką na pole, bo u nas się mówi na pole, nie na dwór, i grał majową jutrzenkę. Witaj majowa jutrzenko, świeć naszej polskiej krainy. Więc gdzieś to tam już było. A później te kilka lat śpiewania pieśni patriotycznych, byłem 2 razy na festiwalu pieśni w Kołobrzegu żołnierskiej, to mi tak zostało głęboko, że doszedłem do wniosku, mieszkając w powiecie wołomińskim, ziemi cudu nad Wisłą, ziemi Norwida, że chciałbym, żeby w tym powiecie wołomińskim był taki festiwal, coś na miarę festiwalu pieśni żołnierskiej w Kołobrzegu. I otóż w 2017 roku wymyśliłem festiwal, wtedy ogólnopolski festiwal pieśni legionowej. Legiony to... A po kilku latach funkcjonowania w formule ogólnopolskiej przekształciłem ten festiwal na Międzynarodowy Festiwal Pieśni Legionowej i w przyszłym roku, 17 kwietnia, będzie miała 5. jubileuszowa edycja Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Legionowej, bo uważam, że pieśni legionowe, te tworzone między 1914 a 20 i jeszcze później, nawet i współczesne, mówiące właśnie o tej walce niepodległościowej, pierwszej wojny i obrony Warszawy w roku 20, one są najpiękniejsze, tworzone przez zwykłych żołnierzy, często na melodie, nawet rosyjskie. Te, które żołnierze znali, komponowali do tego swoje słowa, układali. A słowa o tęsknocie, o rozstaniu, wojenko, wojenko, o mój rozmarynie, rozkwitały pąki białych róż czy leguny. No to są najpiękniejsze, moim zdaniem, to są najpiękniejsze polskie pieśni patriotyczne. Taka kanwa polskiej pieśni patriotycznej. No i grałem ją ze słynnym pianistą Pawłem Lipskim.
1: Ach, znów pozdrawiamy mojego męża.
0: Proszę Państwa, ale to, żeby nie było tutaj niezrozumiało, że tutaj się coś po znajomości robi. Nie, zadzwoniła do mnie sympatyczna.
1: Świat jest mały po prostu.
0: Właśnie. Zadzwoniła do mnie pani sympatyczna, pani redaktor, przedstawiła się, że jest redaktorem Radia Pogoda, zapraszając mnie na... A dopiero potem wyszło, kto to jest. Świat jest mały.
1: Czy są jeszcze piosenki, gdy na przykład przyjeżdżają uczestnicy na ten festiwal, które ciebie zaskakują? Czy znasz już absolutnie wszystkie legionowe, patriotyczne i jakby jesteś ekspertem absolutnie w tych piosenkach?
0: Nie. Chyba nie ma takiego eksperta, który mógłby tak sądzić, że jest ekspertem do wszystkich piosenek patriotycznych, szczególnie do tych legionowych, ale w każdym roku trafi się jakaś interpretacja, jakaś młoda osoba, bo festiwal jest festiwalem dla solistów, wokalistów, piosenkarzy, zarówno amatorów, jak i profesjonalistów. Tam są bardzo wysokie nagrody finansowe. Dość powiedzieć, że Grand Prix tego festiwalu to 10 tysięcy złotych. Drugie miejsce to 5 tysięcy, 3 tysiące, 2 razy po 2 tysiące i 5 razy tam po ileś. Więc jest tutaj o co się bić. Jest śpiewnik pieśni legionowych stworzony. Natomiast tak jak zacząłem mówić, w każdym roku poznaję i odkrywam jakąś nową piosenkę legionową, która tam jest już w tym śpiewniku, ale jej interpretacja, poprzez interpretację danej uczestniczki czy uczestnika, ona nabiera takiego nowego wymiaru. Jakoś dopiero zaczynam rozkminiać, o co tam biega w tej piosence, jak to mogło być, co ten ktoś, kto to napisał, co on przeżywał w tych okopach, czy kiedy to rozstawał się z ukochaną, z rodziną, z matką, z ojcem i szedł walczyć o tą naszą ojczyznę, więc to jest jakby taka skarbnica polskiej historii.
1: Powiedziałeś, że festiwal jest międzynarodowy. Z jakich jeszcze państw, oprócz Polski, przyjeżdżają uczestnicy?
0: Dość powiedzieć, że jeszcze przed tą wojną teraźniejszą na Ukrainie odbyły się jedne eliminacje na Ukrainie, w Tarnopolu. Pojechaliśmy do Tarnopola i tam zorganizowaliśmy eliminacje ukraińskie do Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Legionowej. Akurat to był taki dosyć ten okres walki niepodległościowej był dość wspólny dla obu narodów. Otóż Józef Piłsudski i ataman Petlura przybili sztamę, że będą bić Ruskich. No i to otworzyło mi trochę tam tą drogę. Nie miałem, a raczej podawano nam ręce tam w tej Ukrainie. Nie mieliśmy jakichś tam antagonizmów i tak dalej, więc to się udało. I ten festiwal, jeden z tych festiwali, tam okazuje się, że w Tarnopolu jest jeszcze Polonia. Mhm. Tam są potomkowie Polaków, tych, którzy tam mieszkali. No ta historia jest trudna, nie będziemy pewnie o tym mówić teraz tutaj. Natomiast jeden z festiwali, jednej z edycji wygrał właśnie Ukrainiec, Dmytro Maciopa. Pięknie śpiewający piosenkę, pamiętam, w Suterynie daleko za miastem. Tenor, pięknie śpiewający, jury jednogłośnie, bez zająknięcia przyznało jemu nagrodę. Pamiętam, Krzeworski ją odbierał, bo tam odbywały się ten jeden z konkursów. A później mieliśmy sygnały, że Litwa też chciałaby dołączyć, bo tam jest Polonia, więc jedne eliminacje odbyły się na Litwie, w stolicy Litwy, w Wilnie. Więc tam mieliśmy też uczestników, a na ostatnich eliminacjach, które odbyły się, i finale, które odbyły się w Markach, niedaleko Warszawy, uwaga, mieliśmy wspaniałego tenora, który pochodzi z Chin i zdobył trzecie miejsce.
1: Czytając o tobie różne rzeczy w internecie, dowiedziałam się też między innymi, że przez lata byłeś radnym.
0: O, bardzo wspaniały okres mojego życia. Kiedy to wróciłem z Francji, zauroczony tym krajem, tą piosenką, często przesiadywałem, idąc do pracy, w barze takim, który tam się nazywa Tabak. No, to jest taka szybka kawa, bagietka, croque monsieur, croque madame, to są takie dania na poczekaniu, ale mała kawa, czekolada i do pracy. To tak zapragnąłem, że jak wrócę do Polski, to otworzę kawiarnię. I tak się stało. Otworzyłem kawiarnię, która nazywała się Café Fantasia w Zielonce koło Warszawy i prowadziłem ją przez 10 lat. Jako barman, zaopatrzeniowiec, kucharz, sprzątacz w jednej osobie. Oczywiście było nas tam trzech wspólników i mieliśmy też pracowników, natomiast ten epizod też bardzo mile wspominam. Ale to bliskie sąsiedztwo Wołomina w latach 90. no, było takie dość...
1: Problematyczne?
0: Problematyczne.
1: Okej.
0: Okay. I tak sobie postanowiłem, że no nie, trzeba by tu coś zmienić w tym swoim życiu. I wtedy padła propozycja od jednego z burmistrzów Zielonki, pana Adama Łosana, któremu bardzo będę dziękował do końca życia, że może bym został radnym, bo taki jestem popularny i znany, bo w tej restauracji, w tej kawiarni odbywały się różnego rodzaju koncerty. Koncerty piosenki francuskiej, koncerty muzyki biesiadnej, ballady, romanse. Ta muzyka zawsze była gdzieś tam z tyłu głowy. No i zaproponował mi start w wyborach samorządowych, zostałem radnym i pełniłem tę funkcję przez trzy kadencje. Tak, zrobiłem nawet studia samorządowe, żeby tak nie być takim ciemniakiem, jeżeli chodzi o samorząd. No i wtedy otworzyłem również impresariat artystyczny i zacząłem współpracę z różnymi śpiewakami, wokalistami, muzykami, artystami polskiej i zagranicznej sceny muzycznej. Prowadzę go do dzisiaj, tą działalność swoją artystyczną, organizując właśnie, tak jak mówiłem, Festiwal Pieśni Legionowej, ale również w przyszłym roku odbędzie się też wspólne dziecko, które stworzyliśmy razem z panią maestrą Edytą Piasecką, wybitną polską, jedną z najwybitniejszych polskich śpiewaczek operowych. Powołaliśmy do życia festiwal Carpathia Cameralis, festiwal muzyki świata, do którego to będziemy w Iwoniczu Zdroju. On będzie miał miejsce 17 i 18 kwietnia 2026 roku. Dwudniowy festiwal muzyki poważnej i rozrywkowej. Jeden dzień w kościółku takim zabytkowym, drugi dzień muzyka rozrywkowa. Zaprosiliśmy do projektu i Chińczyków, i Koreańczyków. No i udział pani Edyty Piaseckiej, również mój skromny udział. Na drugi dzień to będzie już rozrywka, piosenka francuska, piosenki dwudziestolecia międzywojennego, operetka i musical. No więc cały czas coś tworzę. Lubię tworzyć, lubię poznawać nowych ludzi, lubię kontakt z publicznością. Tak jak powiedziałem, że jak wychodzę na scenę, to szczególnie jak mam solowy koncert, to wiem, że ta publiczność jest tylko dla mnie. Nie przyszła tutaj posłuchać chóru, gdzie jest 20 chłopa albo 70, tylko przyszła na Wojtka Bardowskiego. Ja wtedy się staram dać z siebie wszystko to, co tak wydaje mi się, że mam najlepsze, ten swój talent wydobyć gdzieś tam, te pokłady różnych interpretacyjnych możliwości. Kocham jednak scenę.
1: Czyli jednak wtedy czujesz presję, jak wychodzisz na scenę.
0: Dwa pierwsze utwory, a potem to już mija i tylko twórczość jakaś tam się dzieje. Za każdym razem inaczej próbuję daną piosenkę zinterpretować, jakoś ją pokazać na nowo. Lubię kontakt publiczności taki bezpośredni, lubię małe koncerty. Mhm. Lubię małe koncerty, bo wtedy lubię obserwować, jak ludzie reagują. Jak nie reagują, to staram się tak zrobić, żeby oni reagowali. Jakieś wzruszenie, jakiś płacz. No, żeby się coś pojawiło na tych twarzach, w oczach. Kocham scenę.
1: Scena też kocha ciebie, chociażby dlatego, że przekonali cię o tym chyba widzowie w The Voice Senior.
0: Zawsze mam niedosyt. Co do siebie.
1: Naprawdę?
0: Tak. Zawsze mi się wydaje, że można coś zrobić lepszej. To ach, tutaj bym inaczej. Tu można było jeszcze przeciągnąć troszkę. Tu, a wokaliza by się tu przydała.
1: A podobno wokaliści czasami wpadają jednak w taki samozachwyt. Taka jest ogólna opinia wśród muzyków. A to, mówisz tutaj pewnie, o czymś zupełnie innym, że jednak, a to jeszcze może tu, jeszcze tam? To
0: pewnie może ci... Mówimy może nie o wokalistach, a o śpiewakach. Może ci tenorzy, może ci... może te sopranistki, pewnie się tym nie obrażą, bo współpracuję z jednymi i z drugimi. Być może oni mają takie mniemanie jakoś. Ja nie mam jakiegoś takiego mniemania o sobie. Mnie się zawsze wydaje, że powinienem lepiej. Jak słucham później, weź nie puszczaj, bo tam mi coś nie pasuje. No tak jest.
1: Zaskoczyłaś mnie bardzo
0: tak?
1: tym.
0: Coś ty, no naprawdę. Ja twardo chodzę po ziemi. Nie lubię słuchać swoich... No rzadko mi się któryś utwór swój podoba nagrany. Nagrałem tam ze 4 płyty. I polskie piosenki, i kolędy, i francuskie, i patriotyczne. No i to już rzadko, żebym był zadowolony tak do końca. Jest, za każdym razem bym zrobił... A być może to jest, że wszyscy tak mają. Że następnym razem chciałoby się jeszcze inaczej. Jeszcze lepiej.
1: No ale jednak bardzo dużo słyszysz, no to słyszysz przecież, że jest dobrze.
0: Nie, no że jest czysto, no to powiedzmy, no tam rzadko się zdarza, żeby no to trudno śpiewać nieczysto, ale powiedzmy interpretacyjnie, jeszcze tutaj coś ulepszyć, jeszcze coś dodać, a może inaczej, no może mniej postawionym głosem, może bardziej białym. No zawsze są jakieś takie, do czego bym się przyczepił.
1: A czy to nie jest też trochę tak, że na przykład interpretacja danej piosenki zależy trochę od twojego humoru danego dnia?
0: Nie wiem,
1: dzisiaj jesteś na przykład melancholijny, tak. To zaśpiewasz zupełnie inaczej.
0: W zupełności masz rację. Musisz mieć do czynienia coś z muzyką, chyba że tak mówisz.
1: Kto odpowiadał za twoje stylizacje w programie The Voice Senior?
0: Moja małżonka Agnieszka Bardowska.
1: Chciałam bardzo serdecznie jej pogratulować, bo oglądając odcinki zawsze myślałam sobie, kurczę, taki fajny, elegancki pan wychodzi na scenę.
0: Dziękuję. To ona mnie przygotowywała zawsze do tego występu. Jest florystką, prowadzi własną kwiaciarnię. Była pielęgniarką, ale zawsze chciała być florystką i swoje marzenie spełniła już tyle lat. No i ma oko. Ma oko i gust.
1: To stąd też czasami marynarki w lekko jakby kwiatowy wzór.
0: Tak, jakieś takie były tam żakardowe tematy. To są moje sceniczne marynarki, ale dobór koszuli do skarpetek i to wszystko to było konsultowane w domu. Później wysyłane do stylistki, do telewizji. No i propozycja dwa poprosimy. Proszę bardzo.
1: I tak się poddawałeś bez bicia, że tak to ujmę małżonce.
0: Tak. Powiedziałem, że będzie dobrze. Czasem miałem swoje jakieś fanaberie, że tu chciałbym może jakiś golfik i tak dalej. Nie za krótko masz szyję. Ale to króciutko.
1: Ale widzę, że tutaj masz rzeczywiście bardzo duże wsparcie w rodzinie.
0: Tak.
1: Czy gdy już był ten finał programu, stałeś tam, wiedziałeś, że wygrasz?
0: Nie. Jak nas czworo tam siedziało przy tym stoliku, trzymałem za rękę Janowskiego, Roberta Janowskiego, mojego trenera, i mówię tak do niego, w ostatniej chwili już, jak przed ogłoszeniem wyników. Pytam się, wiesz coś czy nie wiesz? Powiedz mi coś, skąd mam wiedzieć? Też bym chciał, żebyś wygrał, bo jesteś moim uczestnikiem. Tak samo liczę na tą wygraną, jak pewnie ty. No i tak do ostatniego momentu, jak ta kochana Marta Manowska się zawiesiła z tą kopertą, w której miała wyniki, zwycięzcą programu jest mnie wylew, zawał, nie wiem co tu zaraz nastąpi, ale coś tu nastąpi.
1: I rzeczywiście ten lekarz byłby potrzebny.
0: Był tam na planie. Wojciech Bratowski! Nie zapomnę tego, bo no, to była radość nie do opisania. Z początku nie wierzyłem, że to tak, że to... I od razu żałowałem, że to już koniec tego programu. Ha! Można się zżyć na planie z ludźmi. Fajnie. Chociaż pod koniec to już taka to lekka konkurencja się robi, no bo wiadomo, każdy by chciał wygrać, nie? Ale z całą czwórką finalistów pozdrawiam serdecznie. Tutaj z tego miejsca i Bożenkę i Ewę i Helajnen i Piotrka wszystkich serdecznie pozdrawiam, piszemy do siebie.
1: No właśnie, bo o to chciałam zapytać, czy to jest tak, że no jednak mocno już konkurowaliście na końcu i co, jeszcze jakby dalej rozmawiacie, macie ten kontakt?
0: Tak,
1: czy był program koniec, temat zamknięty?
0: Nie. Oni śpiewają, wszyscy śpiewają. Wszyscy śpiewają, my się widzimy doskonale na mediach społecznościowych i komplementujemy swoje wykonania. Myślę, że bycie w finale The Voice'a też pomogło im spełniać ich marzenia, jak każdemu z nas. Są bardziej rozpoznawalni, są zapraszani w różne miejsca, mogą się pięknie prezentować i śpiewać to, co lubią. Robią to, co lubią.
1: Kiedy i gdzie możemy cię usłyszeć na koncertach?
0: No, to tak jest, że na przykład kolęduję też. Nawet napisałem jedną pastorałkę. Tam na płycie ona jest, pastorałka z Siennowa. 25 stycznia na przykład w Wieliszewie, w kościele, będą to kolędy. Kolędy międzynarodowe. Kolędy francuskie, niemieckie, włoskie, angielskie i polskie. Będę miał przyjemność zaśpiewać w tercecie razem z dwiema pięknymi i pięknie śpiewającymi paniami, panią Olą i panią Judytą. Obie panie są solistkami reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego, a towarzyszył nam będzie pianista Krzysztof Jaszczak, którego pozdrawiamy.
1: To kolędy. A czy zdarza ci się, że na przykład są wśród publiczności osoby, które widziały cię w programie i bardzo oczekują tego, że zaśpiewasz jednak te piosenki, które znają z telewizji?
0: No to teraz powiem taką sytuację z ostatnich dni. Pani, która była moim project managerem, z firmy Warner Music Poland. Przeprowadzała mnie przez jakiś wywiad w programie Muzotok. Generalnie prowadziła mnie tam do studia i tak dalej. Poznaliśmy się tak troszkę bliżej, bo później odwiozłem ją do domu i mówi do mnie tak: panie Wojtku, ja mam taką... Ja mówię, no proszę, pytaj, bo to młoda osoba, pytaj. Czy ty zgodziłbyś się zaśpiewać kilka piosenek na takim jarmarku dla sióstr, które prowadzą hospicjum dla dorosłych w Warszawie? Oczywiście przyjąłem tą propozycję, robię takie rzeczy, uważam, że trzeba pomagać innym, trzeba dawać ludziom radość. I właśnie w tym hospicjum poszliśmy na oddział i była pani Jadzia. Pani Jadzia, jak mnie zobaczyła, to się popłakała. Ja, proszę pana, ja głosowałam. Ja najwięcej na pana głosowałam. Zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie. Zaśpiewałem tam jedną kolędę, jedną piosenkę. Opowiedziałem państwu, tym, którzy tam są właśnie w tym hospicjum, na jednym oddziale i na drugim. Wielka radość, dobra energia. Uważam, że trzeba tak robić, trzeba pomagać, trzeba ludziom dawać radość. I tak trochę człowiek wraca na ziemię, jak zobaczy różne sytuacje takie, które są trochę trudne. W życiu to mu się robi lepiej. W sensie takim, że docenia.
1: Właśnie chciałam powiedzieć, że chyba łatwiej docenić wtedy,
0: tak,
1: to, co się ma na co
0: tak,
1: dzień.
0: Tak, ale też to sprawia ogromną radość i satysfakcję, dawanie innym odrobinę ciepła, dobra i zauważenie, nie wiem, uśmiechu w kąciku ust, jakichś przebłysków w oczach, tak jak właśnie pani Jadzia. To ja. Panie Wojteczku, to ja. No i ten pan, który tam stał pod bankiem i: panie, to pan? Tak, to ja. Ja chcę zdjęcie, bo mi żona nie uwierzy. Fajne rzeczy się dzieją.
1: Ale czujesz wtedy taką dumę z siebie, że o, ale fajnie, ktoś mnie rozpoznał, czy raczej tak, ojej, trochę się jednak wstydzę.
0: Nie, to jest. Sprawia mi to radość. Sprawia mi to wielką radość, taką satysfakcję. Chętnie pozuję później do zdjęć i opowiadam, jak chcą ludzie słuchać, tak?
1: Mhm. Czy na przykład masz wrażenie, że udział w programie pozwolił ci jeszcze poprawić swoje umiejętności śpiewacze? Czy to jest tak, że już masz takie poczucie,
0: nie,
1: że,
0: nie mam,
1: że odniosłeś
0: nie
1: już sukces
0: nie,
1: absolutny?
0: Nie, Panie Boże. Nie.
1: I koniec
0: no
1: rozwoju.
0: Nie. Za każdym razem, no mówiłem ci przed chwilą, że mam cały czas niedosyt. Mhm. Ale podejmuję cały czas wyzwania. Tym wyzwaniem to jest właśnie ten festiwal, o którym mówiłem, Carpathia Cameralis. Mhm. I pani Edyta Piasecka, komplementując mnie co do mojego barytonu aksamitnego,
1: absolutnie radiowego,
0: zaproponowała, żebym zaśpiewał arie operowe. Nie dość, że w duecie Matko Boska Chrystusowa, to jeszcze solo Du bist bei mir, czy jakaś inna włoska aria, Ombra mai fu, czy jeszcze coś takiego. Jak z początku to przesłuchałem, powiedziałem: nie, no, oszalała kobieta.
1: Ale no słyszysz tutaj już ale.
0: Dzwonię i mówię: nie, pani Edyto, to jest wykluczone, ja nie. Ale dasz radę, tak, ja ci pomogę, dasz radę. Będziesz śpiewał te arie, bo twój głos jest do tego stworzony, będziesz ją śpiewał. Biorę na klatę i są takie obszary w muzyce poważnej, takie rzeczy, które mi się podobają. Znajduję tam takie małe swoje poletko i utwory, które mi przypadają do gustu, które chciałbym śpiewać. Czy mi się to uda? No zobaczymy, to już ludzie ocenią, widzowie.
1: A jak wygląda praca nad takim utworem? Ćwiczysz codziennie w domu?
0: Słucham.
1: Słuchasz.
0: Nuty mam, no więc przede wszystkim opanowanie melodii, no to... Ale też słucham różnych wykonań. Mhm. Czy to będzie Andrea Bocelli, bo to też wykonuje ten repertuar, czy to będzie inny wykonawca, polski czy zagraniczny, to lubię mieć ogląd sytuacji i słuchać różnych wykonań. I te duety, które tam zaproponowane zostały, też lubię rozkminić na detale to wszystko, te współbrzmienia, jak to tutaj, prawda, czy to na maskę, ten głos, jak to rzucić, jak to będzie rzucić, czy tonacja nie za wysoka, więc tam to jest praca nad tym utworem. Nie tak, że tam nauczę się melodii, dobra, będzie, nie? No nie, to już jednak ta muzyka poważna, to skomplikowana sprawa jest taka.
1: Zdarza ci się jeszcze słuchać muzyki dla przyjemności, czy tylko
0: tak,
1: absolutnie zawodowo?
0: No nie, kocham muzykę bałkańską.
1: I czego na przykład słuchasz sobie w wolnej chwili?
0: Petar Ralchew, akordeonista rumuński, serbski. Amira Medunjanin, Serbka. Mhm. Bałkany, nie wiem dlaczego Bałkany. Kocham cymbały, czardasze, Węgry, skrzypce, a akordeon to jest coś, co w głowie mi tam przewraca, ta niezliczona ilość dźwięków, te współbrzmienia takie ciekawe. Nie wiem, ja tak upatruję, że może ja mam coś w genach jakiegoś takiego tam
1: z tamtej
0: bałkańskiego
1: strony.
0: Z tamtej strony. Kocham taki żywik, folklor rumuńsko, serbsko, węgiersko, tamte strony.
1: To bardzo ciekawe, co mówisz, bo jak wykonujesz piosenki, zazwyczaj one są bardzo takie spokojne, melancholijne, czarujesz wtedy tak bardzo
0: widzę,
1: głosem.
0: Widzę, że się pani redaktor przygotowała, coś tam musiała słuchać.
1: Coś tam. Oczywiście. Natomiast, no właśnie, no to nie wiem, to czy ciebie
0: kocham
1: zobaczymy
0: ballady
1: w takim bałkańskim też repertuarze, usłyszymy? No
0: właśnie, tak chyba, to jest tak, że w każdym gatunku muzycznym, oprócz pewnie jednego, nie będziemy o nim mówić tutaj.
1: Nie będziemy. Sprowadzę się do dwóch liter, nie będziemy.
0: Znajduję dla siebie jakieś poletko do zagospodarowania. Ballady i romanse. Tak. To jest ten klimat, który mi bardzo odpowiada. Okudżawa. Mhm. Modlitwa Okudżawy, pieśń gruzińska. Cygańskie, rumuńskie, rzewne klimaty. To jest temat. Nie wiem, to musi jakiś psycholog chyba na to odpowiedzieć. Jak mam dół, jest mi źle, zakładam słuchawki i słucham smutnych, rzewnych melodii, które mnie nastrajają pozytywnie. To jest dziwne. A może tak jest? Nie wiem, jak to jest, ale tak u mnie to działa. Słucham pięknych dźwięków takiej rzewnej muzy. Skrzypki, które tam pod samo żebro gdzieś tam zaciągają, te cymbały, ten akordeon, który rozciąga. I to mnie nastraja pozytywnie.
1: Myślę, że to jest absolutnie zrozumiałe. Tak? Psychologiem nie jestem, ale już słyszałam, że czasem właśnie na zły humor pomagają piosenki, które powodują jeszcze gorszy humor, teoretycznie, ale jednak wyciągają nas z tego doła.
0: Po przesłuchaniu takich dwóch, trzech, czterech utworów już mi się zmienia. Zmienia mi się nastrój na lepszy.
1: Ciekawe jest dla mnie to, że nie wymieniłeś piosenek francuskich.
0: A.
1: Bo to jest jednak to zawodowe słuchanie.
0: Piosenki francuskie. Tak, oczywiście. Za każdym razem staram się ten repertuar ubogacać i znajduję jakąś tam piosenkę dla siebie i proszę któregoś z kolegów, pianistów, akompaniatorów, aranżerów, żeby mi ją zrobił dla mnie.
1: Ale włączasz sobie muzykę francuską tak po prostu, żeby sobie posłuchać?
0: Nie, żeby jeszcze...
1: To znaczy, zawodowo jednak.
0: Zawodowo. Czy czasem tam te bonjour jest bonjour, czy bonjour jest bonjour? No tak nie mówimy.
1: Czy ja się dowiem czegoś więcej na temat twojej planowanej płyty? Bo na pewno masz jakiś pomysł na nią. Nie wierzę, że nie masz w sercu takiego pomysłu, że tak byś chciał w tę stronę. No właśnie, w którą? Francuską,
0: chciałbym, żeby to była,
1: bałkańską.
0: To chciałbym, żeby to była jednak muzyka folkowa. Taka inspirowana folkiem. Takim właśnie bałkańsko, rumuńsko, cygańsko, trochę polskie, romanse, ballady. To mi w sercu gra. Kocham piosenkę francuską, ale dałbym się sprzedać za te piękne brzmienia, te wokale, takie ten, za ten tekst, który tam za tym idzie, to przeważnie o miłości, jakieś zdradzone klimaty, on ją kocha, ona jego tam czekają, coś tu tam się stanęło. No tak za to, ale w takim ciekawym instrumentarium, jakimś, jakieś nowe współbrzmienia, cymbały. Jakiś flet może taki ludowy, kontrabas dobrze brzmiący, tam pod rytm, pod nogę. Tak, taka płyta to by mnie bardzo uszczęśliwiła. Zwracam się do wszystkich państwa, którzy są twórcami, chcieliby nagrać płytę właśnie, o której tutaj mówię, ze słynnym Wojciechem Bardowskim, zwycięzcą The Voice Senior 2025. Gwarantuję oddanie w produkcji tej płyty i wszelką współpracę.
1: przy okazji też chyba sporo humoru. Ale na przykład w twojej piosence Bursztynowa miłość również tam pojawiają się już jakieś takie ciekawie brzmiące instrumenty.
0: No tak, jest. To jest taki już klimat, który to raczej Szczepanikiem pachnie, Piotrem.
1: Może
0: tak,
1: troszkę.
0: Na początku taki jest beat fajny. Szczepanik, którego, na którym się wychowywałem, tak. Zielone wzgórza nad Soliną, kormorany. No więc tutaj, jak tylko usłyszałem ten utwór spośród innych propozycji, no to wiedziałem, że to będzie ten, a nie tam jakieś inne.
1: To jeszcze ostatnie pytanie, bo tak zaczęliśmy o tej bursztynowej miłości, a tu widzę bursztyn na nadgarstku i na szyi też.
0: Tak. Bursztyn kupiony przy okazji ostatniego pobytu na Wczasach, ale zawodowo do teledysku.
1: Okej, czyli znowu zawodowo, czyli tak, znowu nie dla przyjemności.
0: Ale zakochałem się w tych preciozach. Będąc w tym Gdańsku, zadzwoniłem do właściciela firmy i mówię, proszę pana, ja się nazywam i wygrałem. Pan ma to i tamto, a ja mam taką piosenkę. Pan robi w Rusztynie, a ja mam piosenkę.
1: Ja umiem o niej zaśpiewać.
0: A jakbym ja do pana wpadł na tego live'a? Naszyjniki poszły, zostały rozdane, płyty zostały rozdane i wchodzę teraz na ten live, na tę sprzedaż i kupuję bursztyny. Bursztynowa miłość.
1: Wojciech Bardowski, mój dzisiejszy gość w Radiu Pogoda. Mam nadzieję, że to jeszcze jakieś spotkania przed nami. Przy okazji płyty. Będę wracać, po prostu powtarzać jak mantrę.
0: Może mamy jakiegoś pianistę wspólnego, który by się podjął takiej pracy.
1: Musimy zapytać.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia.
0: Dziękuję za miłą atmosferę, za sympatię, za pytania. Niektóre takie, że musiałem się tutaj wysilić trochę.
1: Bez przesady. Zawsze powtarzam, że nie zadaję moim gościom trudnych pytań. No mam nadzieję, że i tym razem też było podobnie.
0: Ale mózgownica musiała trochę się tutaj napracować. Dziękuję. Bardzo dziękuję.
1: Pozdrawiamy
0: serdecznie wszystkich słuchaczy.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: to promocja.
1: Legendarny kabaret Teli.
2: A tak to abyśmy za wojnę przedłużyli, no.
3: No hurra, może wygramy.
2: Wygramy.
1: 2000 zł na wymarzone w czasy. Płyty, które zmieniły historię polskiej muzyki.
4: I najpiękniejsze melodie.
1: Wakacje z Radiem Pogoda.
0: Autopromocja.

że mają i rację, uważając, że jestem trochę nieustatkowana. Jak ktoś oszołomiony i wiecznie roztargniony, to

0: 88,4 i 99,5 FM.
1: Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, choćby najbardziej pobieżnym, że się spotkali pan ten i pani w pociągu dalekobieżnym. Ona na pozór duży intelekt, on może trochę mniej. Ona z tych, co to pragną zbyt wiele, on szeptał jej:
2: za kim to, choć go przedtem nie znałem, przez tłoczny peron się przepychałem.
3: Za panią, bynajmniej za panią.
2: Przez kogo płonę i zbaczam z trasy, czyniąc dopłatę do pierwszej klasy?
3: Przez panią, bynajmniej przez panią.
2: Byłem jak wagon na ślepym torze, pani zaś cichą stać mi się może.
3: Przystanią, bynajmniej.

Człowiek czasami serce otworzy. Kto go zrozumie, kto mu pomoże? Nie pani, bynajmniej nie pani. I kto nie patrząc na to zdania składnie, dojrzy, co człowiek ma w sercu na dnie. Nie pani, bynajmniej nie pani. U pani, proszę panią, w życiu wszystko jest proste. Myśli są trzeźwe, słowa są ostre i ranią. Cholernie mnie ranią. I wiem, że jeśli szczęście dogonię, w cichej przystani się kiedyś schronię, to nie z panią, bynajmniej nie z panią. Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, które jest prawie skończone, że gdy rozstali się ten pan z panią, szedłem za nimi peronem. I wtedy tego, co się zatliło i

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Tak mi źle, tak mi źle, tak mi szaro,
2: tak mi szaro,
1: każdy dzień.

0: Radio Pogoda, gwarancją dobrego wypoczynku.
1: Gdzie jesteś, mały książę? Gdzie? Odszedłeś z mej książeczki kart? Czy po pustyni błądzisz znów? Rozmawiasz z echem pośród skał?